0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

zjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko

0: promocję.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
4: Autopromocja.
5: Cześć, z tej strony Maciek Stajs from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. I found a love.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja.
3: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
4: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: less you break them twice.
1: Wybiła szósta w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Siema, to Kuras Demeted, razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną, zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 7 w Radiu Meteor.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy rano Meteor. Tak jak mogliście już usłyszeć, minęła godzina 7 i mamy środę, mamy dzień 20 maja. To oznacza, że witam was ja, Ziemowit Dziopa, a wraz ze mną zaraz, mam nadzieję, pojawią się tutaj Mikołaj Korzycki oraz Julia Cicha. Tak więc, cóż, koniecznie zostańcie z nami, bo myślę, że całkiem umilimy wam ten poranek. Jestem tego nawet tak absolutnie pewien.

0: Radio Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
6: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
7: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
7: Dominik Pardiak,
6: Aleksander Gęda
5: i Adam Zawadzki.
8: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
9: I my również pozdrawiamy, bo się witamy. Środa rano, godzina 7.16 na zegarze. Dzisiaj z wami będą do godziny 10.
10: No się mówi dziopa, ale już powiedziałem o 7.01.
11: W takim razie Mikołaj Korzycki mówi o 7.16.
9: No to ja też mówię o 7.16. Julia Cicha z tej strony i jakaś myśl na dziś?
11: Środa minie, tydzień zginie.
10: O, bardzo, bardzo ładna. To możemy nawet mówić co tydzień, bo
11: co tydzień jest środa.
9: Ale czy co tydzień środa jest taka zła, że musi zginąć?
11: Nie, ale po środzie już tydzień może, bo będzie potem znowu środa.

0: Rano Meteor.
1: Słuchajcie, szanowni ludzie, którzy słuchają Radia Meteor. Dzisiaj jest taki bardzo miły dzień, ponieważ zostałem obdarowany prezentami od Mikołaja, co się nie dzieje zbyt często, ponieważ...
2: No, to nieprawda. Znaczy dobra, prawda, nie dzieje się zbyt często, ale tak.
1: Dostałem słodzony napój gazowany.
2: Ale to tylko dlatego, że ja takowych nie przyswajam.
1: No też bym wolał zero.
3: Nie wiem, czy znasz tą historię ziemowit. W latach 80. firma Pepsi dostała połowę marynarki wojennej Związku Radzieckiego, mimo że była zimna wojna. Także to nie musi oznaczać nic dobrego, wiesz?
1: To prawda, mam to z tyłu głowy, ale ja też dostałem coś cenniejszego, bo też dostałem możliwość zrobienia sobie kawy rozpuszczalnej.
2: Tak, także warto doceniać nawet najmniejsze gesty, warto zauważać takowe rzeczy i nie narzekać na to, co się dostaje, nawet jeśli ma więcej cukru niż chcielibyśmy.

0: Dzisiaj jest ważny dzień. Bardzo taki dzień, który trzeba poruszyć. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj jest środa.
1: Środa minie, tydzień zginie, przypominamy. Natomiast jest miesiąc po 20 kwietnia i miesiąc przed 20 czerwca. To taka ciekawostka z mojej strony.
0: O, fajna, dziękuję.
1: Nie wiem, jak się do tego odniesiecie. Natomiast mamy dzisiaj standardowo kilku solenizantów. Mianowicie Krzysztof Kolumb, bez Krzysztofa. Poza tym jest też Bernardyn.
2: A także Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rymwid, Bronimir.
1: Nie wiem, czy znacie jakiegoś Rymwida?
0: Ale... Nie, ale możemy poznać. Możemy dowiedzieć się, czy jakiś taki istnieje, a jak nie, to kogoś tak nazwiemy.
1: Tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego z naszej strony i oby ten poranek, oby ten cały dzień w ogóle był dla was najprzyjemniejszy, najfajniejszy, najbardziej radosny i muzyczny też fajny był.

0: Jest wiele rzeczy, o które trzeba dbać. Trzeba dbać o mamę, o tatę, o rodziców, o dziadków również, generalnie o całą rodzinę, ale na drugim miejscu po rodzinie są pszczółki. I dzisiaj z tej okazji świętujemy Światowy Dzień Pszczół.
1: Pszczoły to bardzo, bardzo potrzebne istoty, bez nich nie byłoby nas, także warto o nich pamiętać. Wiele osób w naszym otoczeniu tymi pszczołami się interesuje i to właśnie bardzo często dzięki pszczelarzom możemy się pochwalić też takim dobrym miodem. Chociaż swoją drogą do tej pory nie rozwikłem zagadki, w jaki sposób są oni w stanie stwierdzić, czy to jest ten rodzaj miodu, czy tamten, czy to jest lipowy, czy nie.
0: Próbują po prostu, a na smak.
2: No, mają metody swoje, mają tak zwane różne przyrządy technologiczne. Pszczelarstwo w ostatnich latach zrobiło wielki krok do przodu.
1: Jak wielki? Co się zmieniło?
2: No, są nowe metody. Przyrządy specjalistyczne. Pszczoły, tak, ważne są, bardzo, bardzo są ważne. Latają, co jeśli chodzi o ciekawostki, to 75% światowych upraw ponad żywnościowych i 90% dzikich roślin kwitnących zależy od zapylania przez pszczoły. Tak więc naprawdę ten wpływ na to, co nas otacza, na to, jak otoczenie, na to, że żyjemy, tak jak już celnie wspomniał Mikołaj, jest gigantyczny i alarmujące jest to, że pszczoły giną.
0: Mnie tylko martwi, że pszczelarze nadal się kłócą i toczą wojny szpadami.
1: Także pamiętajcie, przytaczam jeszcze raz ciekawostkę od Ziemowita, pszczoły latają.

0: Nie tylko fani miodu oraz pszczółek świętują. Świętują również osoby, które są zaangażowane w codzienne mycie naczyń, bo dziś jest dzień płynów do mycia naczyń. Wszystkich.
1: Także mamy teraz nadzieję, iż ziemowit, mając wiedzę tak ogromną, jak rzeka miodem płynąca, nawiązując do pszczół, przedstawi nam jakieś ciekawe informacje dotyczące wszystkich płynów do mycia naczyń.
2: No jest ich bardzo wiele. To są detergenty, których cząsteczki, tak zwane surfaktanty, obniżają napięcie powierzchniowe wody, a ich struktura działa jak mikroskopijny magnes. Jeden koniec przyciąga tłuszcz, a drugi wodę. Dzięki temu brud z łatwością odrywa się od powierzchni naczyń. Rewolucja z PRL-u. To jest... wtedy się Ludwik pojawił, zadebiutował w 1964 roku, a wcześniej Polacy podobno myli naczynia głównie piaskiem, sodą lub szarym mydłem.
1: Nie chcecie wiedzieć, co się działo przed 1960 rokiem.
2: Sprawdźcie, zapiszcie swoich dziadków na badania, ile mają piasku we krwi.
0: Dziękujemy, zwłaszcza Ludwikowi. Nie dość, że podobno był cesarzem Francji, to jeszcze zaangażował się w twórczość naczyniową. Ziemowit, czy umyjesz z tej okazji naczynia dzisiaj?
2: Co? Nie, bo mam zmywarkę. Ale właśnie chciałem tutaj się podzielić refleksją, że takim chyba największym naturalnym wrogiem płynu do mycia naczyń to są właśnie te tak zwane do zmywarki kostki, te wszystkie takie czyszczące.
0: A jak będzie dzień masła, to powiesz, że dzisiaj korzystasz z margaryny?
2: Nie, bo nie korzystam z margaryny, tylko masełko zawsze u mnie na stole jest i na chlebie.
0: Ale to wygląda jak taka zdrada standardowego mycia naczyń.
2: Wiesz co, no ale nie, nie jestem...
1: Osy od pszczół?
2: Ja nie jestem w żadnej relacji z myciem naczyń, która mogłoby dojść do zdrady. To najpierw musi coś być.
1: Także zastanówcie się nad swoją relacją z naczyniami, z płynem do mycia naczyń, a my zostawiamy was z muzyką.
3: Rano Meteor.
4: Autopromocja.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
6: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
7: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Ważne dni się absolutnie nie kończą. Mamy jeszcze do dyspozycji Światowy Dzień Metrologii. Jeżeli mieliście jakieś pomiary szafki wykonać, to musi być to być dzisiaj. Międzynarodowa Rada Wprowadzania Miar zdecydowanie to zaleca. Oraz Europejski Dzień Morza. Może taki city break nad morze dzisiaj.
2: Ale tylko europejskie morza, także żadne inne nie wchodzą w rachubę.
3: To mało strasznie.
2: No niewiele do popisu jest pola, dlatego wszyscy spotkamy się w jednym miejscu. Najprawdopodobniej.
1: Jakim to miejsce?
2: Nad morzem europejskim.
1: Na ale którym?
3: To jest kilka, sporo. No właśnie, to może być w Świnoujściu, ale też może być w Darłówku.
2: Może Świnoujście.
1: Nie, to tam akurat jest to samo, Boże.
3: No dobra, ale to są różne miejsca, to też jest daleko, to trzeba przejechać jakiś dystans, przemieścić się z punktu A do punktu B.
2: My wiemy, gdzie się spotkamy.
3: Ale ja nie wiem. Chyba Jura też nie wie.
2: Jeszcze jedno święto dzisiaj jest podobno, tak?
3: Tak, tak, bardzo ważne święto. Agnieszka Tułacz, postać znana, nasza wspaniała radiowa koleżanka, obchodzi dzisiaj już kolejne w swoim życiu urodziny. Gratulujemy i życzymy wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze, dużo uśmiechu. No właśnie, bo też jest taki klub jak Puszcza Niepołomice, którego trenerem jest pan Tomasz Tułacz. Nie wiem dalej, jaki jest stopień pokrewieństwa i czy w ogóle występuje, ale to jest ciekawa sprawa i Puszcza Niepołomice też walczyła awans do PKO Ekstraklasy, więcej w Keksie w środę 21, czyli dzisiaj.
1: To mam pomysł. Może zorganizujmy imprezę urodzinową w Darłówku. Kupimy bardzo dużo miodu, zmierzymy ile go jest i
3: damy Adze Tułacz na urodziny.
1: Tak, i kupimy jej jeszcze płynne obiecanie.
3: I Puszcza Niepołomice.
1: Zagramy charytatywnie.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Wybiła 8 w Radiu Meteor.
7: Rano Meteor.
8: Już o godzinie 8.30 zapraszamy serdecznie na pierwszy na dzisiaj serwis informacyjny. Mam tutaj ze sobą dwie osoby, które je poprowadzą, czyli Ziemowit Dziopa oraz Mikołaj Korzycki. Czego możemy się spodziewać za pół godziny?
9: Informacji, wieści.
10: Przeróżne informacje. Coś świszczy w parku Wilsona, w zasadzie będzie świszczeć, więc taka informacja nawet wyprzedzająca to, co się wydarzy.
9: Jednocześnie też informacja, która nie wyprzedza, bowiem nazwa została zmieniona, nazwa jednej z poznańskich instytucji, no i to już było.
10: No i powiemy także o uroczystym koncercie z okazji rocznicy Chrztu Polski.
9: No, chrzest już był też, jakby co, także...
10: Tak, to nie jest najbardziej news na czasie.
9: Tak, ale rocznica dopiero będzie. No i powiemy też o pogodzie na dziś, która też jest, będzie i była i wszędzie.
8: Słyszeliście to sami, zostańcie z nami.
11: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it,

0: Co prawda sezon gridowy już niby za pasem, bo mają minęło. Ale no przecież grida właśnie można cały rok zrobić.
1: No właśnie.
0: A zwłaszcza w
2: ogromna frustracja.
1: No tak, znaczy teoretycznie, bo sezon grillowy się rozpoczyna dopiero w majówkę, a kończy się jak są takie pierwsze chłodne dni, czy jakoś w listopadzie.
2: W następną majówkę. Przeprowadzono sondaż, jakiego polityka najchętniej Polacy zaprosiliby na grilla, ale gdyby musieli, bo jak się okazuje, ponad jedna trzecia uznała, że nie zaprosiłaby żadnego.
0: Ja to rozumiem, najbardziej rozumiem, bo najlepiej na grilla zaprosić znajomych. Myślę, że to po prostu te 34% ankietowanych miało na myśli, natomiast 16%, 21% najpierw jest innego zdania, oni zaprosiliby prezydenta Karola Nawrockiego i 16% na trzecim miejscu Donald Tusk.
1: W badaniu także zostali ujęci Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg, których zaprosiłoby 5% respondentów, 4% zdecydowałoby się na Grzegorza Brauna, 1% na Jarosława Kaczyńskiego. Generalnie politycy nie są od ulubienia, więc takie wyniki chyba też nie powinny nas dziwić i to, że Polacy wolą spędzić czas przy kiełbasce, przy karkówce, przy złocistych trunkach w towarzystwie, które lubią, a nie wśród osób z telewizora, takich troszeczkę nadętych i dla nas obcych.

0: Oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Ráno Meteor.
1: Mamy naszego rybnego kolegę w redakcji, Bartka Łęczuka, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Dlatego specjalnie dla niego poruszymy pewną kontrowersję, która ostatnio zaszła w świecie wędkarzy.
2: Wojciech Sobierajski, czyli znany internauta, który szczyci się tym, że łowi ryby. Przede wszystkim pobija rekordy, ale też łowi ryby. Złowił wielkiego szczupaka, dokładniej o długości 100.

0: jeziorze Solińskim. Rybę miał złowić jego ojciec, a Wojciech pełnił funkcję podbierakowego. I co się później wydarzyło? No, pojawił się skandal, gdyż no, wokół tego rekordu powstały jakieś kontrowersje.
1: A jakie to są kontrowersje?
0: No, kontrowersje są takie, że, no, że ten rekord to w ogóle może nie uznany zostać, ponieważ pojawiły się komplikacje.
2: No, okazało się w ogóle, że to podobno jest już cudzy szczupak, że ktoś go już kiedyś złowił, że ma to samo umaszczenie i że został złowiony 800 km od Soliny, czyli od miejsca, w którym rzekomo ten szczupak miał zostać złowiony. Także to są w ogóle pomówienia i żaden rekord nie został pobity. Więc bardzo nam przykro, ale 133-metrowy szczupak niestety nie został schwytany, przynajmniej na razie.
0: Na razie nie, ale sytuacja jest rozwojowa. Czekamy na rekordy, no i kurczę, no mówmy prawdę, róbmy prawdziwe rzeczy, nie róbmy jakich, nie pobijajmy rekordów za wszelką cenę, tylko bądźmy po prostu uczciwi, żeby nie krzywdzić innych najzwyczajniej w świecie.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.

Godzina 8.30, więc czas na pierwszy dzisiaj serwis informacyjny. WKT Wieści dzisiaj dla Was poprowadzą Ziemowit Dziopa oraz Mikołaj Korzycki.

0: Ekologiczny piknik w parku Wilsona.
1: Uroczysty koncert z okazji rocznicy Chrztu Polski.
0: Zmiana nazwy poznańskiej instytucji.
1: Pogoda na dziś.
0: W parku Wilsona odbędzie się Akademia Zielony Poznań, czyli ekologiczny piknik połączony z warsztatami i atrakcjami dla całych rodzin. Wydarzenie jest zaplanowane na sobotę 23 maja w godzinach od 11 do 17, a w programie znalazły się porady ekspertów, warsztaty rękodzielnicze oraz strefa wymiany roślin.
1: Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak stworzyć ogród deszczowy, zadbać o balkon przyjazny zapylaczom czy wykonać dekoracje z suszonych kwiatów. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, spektaklu teatralnego i koncertu zespołu Dłonie.
0: Podczas wydarzeń będzie można zgłosić swój udział w konkursie Zielony Poznań, który potrwa do 30 czerwca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na część z warsztatów obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Już w najbliższą niedzielę na Ostrowie Tumskim odbędą się uroczystości związane z 1060. rocznicą Chrztu Polski. W katedrze poznańskiej zaplanowano uroczysty koncert Ego Te Baptizo, na którym wystąpią poznański chór katedralny oraz poznański chór chłopięcy, prezentując utwory sakralne nawiązujące do chrztu i duchowego odrodzenia.
0: Koncert ma być nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także symboliczną refleksją nad jednym z najważniejszych momentów w historii Polski.
1: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, czyli instytucja funkcjonująca przy ulicy Prusa, od wtorku ma nową nazwę. Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka.
0: Jak wyjaśniają pracownicy biblioteki, przyjęcie imienia wybitnego polskiego poety, tłumacza, krytyka, nauczyciela akademickiego i eseisty to zaszczyt, ale również i zobowiązanie. Przejęcie patronatu określa także misję w przestrzeni kulturalnej i społecznej Wielkopolski. Rok 2026 ogłoszony Wielkopolskim Rokiem Stanisława Barańczaka przynosi wiele inicjatyw, zarówno tych literackich, jak i edukacyjnych.
1: Jak podkreślają ponownie pracownicy, zmiana nazwy to przyjęcie zaproszenia do bycia uważnym i świadomym.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Doczekaliśmy się tego, że w maju jest ciepło.
1: W maju jak w raju.
0: Tuwim pisał, że w maju jak na platformie tramwaju i dalej nie pamiętam. 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Przez większość czasu słonecznie, tam będą takie drobne przerwy na chmurki.
1: Wiatr średni też będzie średni, a porywy wiatru do 25 maksymalnie kilometrów na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Wilgotność raczej też nie powinna zaskoczyć.
3: Pogoda taka, żeby zaprosić Karola Nawrockiego na glida?
0: Nie wiem, jak ktoś chce, to proszę bardzo.
1: A jaka jest pogoda, żeby zaprosić Nawrockiego na grilla?
3: Każda.

0: słynna postać Tede, no został uhonorowany, można go podziwiać w nietypowym miejscu.
1: Można go podziwiać na automacie paczkowym, jak to oficjalnie powinno się zwać. Jedna z popularniejszych firm kurierskich dokonała z nim współpracy i ich urządzenie sygnuje pierwszy album Tedego, czyli słynny Sport, wypełniony klasykami już polskiego rapu. To wszystko z okazji 25-lecia tej płyty. W mieście stanął właśnie ten ta machina i zastanawiam się, czy teraz będzie obsługiwać paczkę za paczką.
2: Biorąc pod uwagę, że ma to też charytatywny aspekt, bowiem w ramach akcji aż 20 tysięcy złotych zostanie przekazane Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci walczące z chorobą nowotworową, to ma to również kolejne zalety. Także cytując też samego Tedego, to co stoi za mną, to paczkomat ze mną. Bardzo, bardzo fajny, przyjemny cytat wpada w ucho. No i nie wiem, chyba pozostaje pogratulować.
1: Gratulujemy.

0: Mieliście kiedyś taką sytuację, że chcieliście iść lub jechać się pobawić, a jednak się nie pobawiliście?
1: Tak, zdarzało się w dzieciństwie, no.
0: No to taką samą sytuację mieli ludzie, którzy pojechali do parku rozrywki, a okazało się, że jednak nie było tak wesoło.
1: Nieciekawa sytuacja, roller coaster po prostu w pewnym momencie się zatrzymał i w Arlington w Teksasie powiało trochę grozą, na szczęście, no, przewidzieli to, jest taka, są tam takie schody na tej kolejce górskiej, można było zejść bardzo elegancko, nie trzeba było jakiejś szczególnej ewakuacji dramatycznej robić, ale to nie zmienia faktu, że zdjęcia wyglądają dramatycznie, bo jest to kilkaset metrów w górze.
2: No zdjęcia zdjęciami, ale no co przeżywali ci ludzie, że jadą sobie rollercoasterem, co ma w zasadzie dostarczyć troszeczkę takich doznań ekstremalnych. Ta adrenalina ma wystrzelić absolutnie w powietrze, ale w takich kontrolowanych, bezpiecznych warunkach, a nagle to urządzenie się zatrzymuje i jest ta chwila niepewności. To takie drobne, ale co się stało, zanim dojdzie, doszła ta informacja, że siadł w prąd i proszę dawać na schody teraz. Tak więc sytuacja, no nie zazdrościmy, ale koniec końców dobrze, że to jednak tylko prąd i że nie stało się nic poważniejszego.
0: Dwie kwestie. Dostali wrażenia? Dostali, niepodważalnie, czyli check, spełnione. Druga kwestia, to oczywiście musiało się wydarzyć w Teksasie. Ludzie z Teksasu są przyzwyczajeni do takich rzeczy, że myślę, że stojący roller coaster nie robi na nich wrażenia.
1: A Mikołaj, co by zadość uczyniło dla ciebie takie zajście?
0: Takie zajście?
1: Nerwów, no.
0: Druga runda.
1: No to dokładnie to dostali ludzie, którzy w Arlington musieli zejść z kolejki.
2: I okej.

0: chwila po godzinie 9:00, za niecałe pół godziny kolejna Wuchta Wieści. Z nami są Ziemowit i Mikołaj, co nas spotka w najbliższym serwisie informacyjnym?
1: Wuchta Wieści, mamy dla was kolejne opowieści. Standardowo segment musi zostać spełniony, odhaczony, także awaria na wylotówce z Poznania.
2: Również będzie o zieleni, której coraz więcej będzie na Łazarzu.
1: No i powiemy trochę o pieniądzach, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, stypendia dla nowych twórców.
2: I porozmawiamy o debacie na Wildzie, o tym, co przyniosła tutaj nasz reporter, troszeczkę to uplastycznił.
0: Zostańcie z nami, jeżeli chcecie uplastycznione wieści z Poznania i okolic.

0: poznańskie tramwaje przychodzą w różnych rozmiarach, są małe, są duże, są też również nowe i stare, są również te najstarsze, czyli popularnie zwane Helmutami, które miały zniknąć z poznańskich ulic w 2019 roku. W trakcie COVID-a w 2020 organizowano im ceremonię pożegnalną w 2023 i teraz miasto zapowiada, że znikną z ulic ponownie.
1: Patrząc na stan aktualnie wyglądających tramwajów, no to uważam, że powinny zniknąć tak 20 lat wcześniej. GT8ZR, bo właśnie takowa nazwa ten tramwaj opisuje. No, powiedzmy sobie szczerze, widywaliśmy większy komfort.
2: No, jakby nie patrzeć, to prawda, aczkolwiek mi od razu przychodzi na myśl jedna analogia, że w tym uniwersum, w którym troszeczkę się obracam, polskiej piłki nożnej, też jest taka postać, co już kiedyś próbowała kończyć, ale jednak nie skończyła, więc może Helmuty to jest taki Kamil Grosicki poznańskiego taboru tramwajowego.
0: Tylko Kamil Grosicki jest jeszcze całkiem jary i się tam na listę strzelców wpisuje. Jakoś.
2: Nie.
0: A czy skutecznie Helmuty dowożą pasażerów?
2: No dobra, ale równie dobrze mogę powiedzieć, że Helmuty to ładnie wyglądają i są estetyczne.
0: A Kamil Grosicki jest estetyczny?
2: No, przepraszam, jak w którym miejscu? No są ładne po prostu.
1: Są brudne.
2: Jak się wyczyści, to są czyste.
0: Jak się Kamila Grosickiego wyczyści, to też jest czyste.
2: Ale Kamil Grosicki już nie będzie strzelał więcej goli, już nie do nic tej reprezentacji.
1: A ten tramwaj już ludzi więcej nie przewiezie.
2: To jest
1: bo nie
2: dobra
1: jest
2: analogia, to jest jeden do jednego.
1: Nie, no masz rację, analogia bardzo dobra.
2: Dziękuję.
1: Tak czy inaczej te tramwaje w końcu zostaną wycofane wraz z wejściem letniego rozkładu jazdy i oby tak już pozostało.

0: ptaki to wspaniałe zwierzęta, tak. Można je obserwować, jest wielu, wielu fanów, na przykład pan Radosław Nawrot, były dziennikarz związany z Lechem Poznań, który lubi ptaki opisywać i on donosi o tym, że afroskowronek zmienny, pewna enigma w świecie ornitologicznym została wreszcie znaleziona.
1: I to generalnie po takim długim czasie, bo ostatnie obserwacje tego gatunku pochodziły z 1920 i 1931 roku. Do tej pory zdjęcie tego ptaka nie zostało udokumentowane, ujawnione na światło dzienne, ale no po wielu, wielu latach grupa ornitologów znalazła tę bestię.
2: Okazało się, że tak naprawdę zupełnie przypadkiem, bo chodziło o to, tutaj pewni, można też powiedzieć, że dziennikarze, ale też grupa naukowców udali się do Czadu, żeby zbadać tereny, które uznawane są za te wymierające i jakby się okazało, że po drodze, o, afroskowronek zmienny, fajnie, po 95 latach.
0: Jego obserwacje są bardzo trudne, ponieważ żyje na terenach, które powszechnie są określane jako wręcz nie do przebycia. Tereny, gdzie zachowały się artefakty nawet z czasów początku cywilizacji ludzkiej, ponieważ obecnie bardzo ciężko w te rejony Czadu oraz generalnie, szerzej mówiąc, Sahelu dotrzeć. Nikt po prostu tam nie wchodzi na tereny tego środowiska, więc afroskowronki mogą sobie tam spokojnie żyć, ale z dala od ludzi.
2: Warto też dodać, że tak naprawdę dotąd nie wiemy nic o afroskowronku zmiennym. Możemy tylko się domyślać, czym się żywi, w jaki sposób żyje i jakie są jego rytuały, że tak to ujmę. Dlatego też wszystko to są snute domysły, które oparte są na obserwacjach z Sudanu i Nigru, no bo właśnie z tych dwóch krajów w 1920 i 1931 roku tam właśnie zobaczono afroskowronki.

0: Park kieszonkowy na Łazarzu.
1: Awaria na wylotówce z Poznania.
0: Stypendia dla nowych twórców.
1: Debata na Wildzie.
0: Na Łazarzu powstał nowy park kieszonkowy. To niewielka, około 500-metrowa przestrzeń zieleni tuż przy ulicy Chłodnej, która zastąpiła wcześniej niedostępny, zaniedbany teren.
1: Nowy park oferuje ścieżki spacerowe, leżaki oraz elementy małej architektury. Zachowano istniejące drzewa, a dodatkowo pojawiły się nowe nasadzenia, budki lęgowe i rozwiązania wspierające retencję wody. Oficjalne otwarcie odbędzie się w sobotę 23 maja w formie sąsiedzkiego spotkania z mieszkańcami.
0: Inwestycja powstała w ramach projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i wpisuje się w szerszy trend tworzenia małych, lokalnych przestrzeni zieleni w mieście.
1: W rejonie wiaduktu kolejowego na ulicy Kobyle Pole doszło we wtorek do awarii kanalizacji deszczowej. Problemem zajmują się już pracownicy Aquanetu.
0: Jak poinformowała firma zajmująca się naprawą, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Borówki w kierunku wiaduktu wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
1: Zakończenie prac przewidziane zostało na najbliższy piątek, jednak z uwagi na awaryjny charakter wykonywanych robót, termin ten nie może zostać uznany za ostateczny.
0: 10 poznańskich artystów i artystek odebrało w poniedziałek stypendia dla młodych twórców. Kandydatów mogły zgłaszać m.in. stowarzyszenia i fundacje działające w stolicy Wielkopolski, instytucje kultury, szkoły artystyczne, uczelnie czy miejscy radni.
1: Spośród 57 rozpatrzonych wniosków kapituła konkursowa wyłoniła zwycięską dziesiątkę. Wyróżnienia zostały wręczone przez przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza, Jędrzeja Solarskiego, zastępcę prezydenta miasta Poznania i Grzegorza Jurę, przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.
0: Na stypendia dla młodych twórców przeznaczono w sumie 120 tysięcy złotych. W ubiegły poniedziałek, 18 maja, w Studio Chaos przy ulicy 28 czerwca 1956 roku na Wildzie miała miejsce debata, której kluczowym tematem było zagospodarowanie jednej z najważniejszych dzielnic w centrum i utworzenie potencjalnego ośrodka kultury.
1: Podczas wydarzenia odbyła się otwarta dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta, wildeckie stowarzyszenia oraz architekci z Politechniki Poznańskiej. Na miejscu był nasz reporter Mikołaj Podbereski, który zadał kilka pytań dla osób biorących udział w dyskusji.
2: Pod koniec 2024 roku Rada Osiedla Wilda uchwaliła uchwałę, w której dopytuje Wydział Gospodarki Miasta Poznania o to, czy planuje wykupić działkę po samochodówce od Skarbu Państwa i przeznaczyć ją na Dom Kultury. I tak naprawdę ta dzisiejsza debata jest kontynuacją tego tematu.
0: Oznajmiła nam radna osiedla Wilda Natalia Okraska-Kędziora. Zapytaliśmy również o zapotrzebowania i oczekiwania mieszkańców wildeckiego osiedla względem przyszłego ośrodka kultury.
1: W tej kwestii wypowiedziała się Katarzyna Napierała, członkini Rady Osiedla Wilda i tym samym wieloletnia rezydentka tego terenu.
3: Nie ma takiego ośrodka, takiego miejsca, który by wspierał takie aktywności rozwoju własnego czy pogłębianie wiedzy. Jest wyraźny tego brak. Taki ośrodek na pewno byłby odpowiedzią na wiele zapotrzebowań, nie tylko teraz, które mamy, ale które się mogą pojawić w przyszłości.
0: W czasie debaty miała również miejsce wystawa z pracami dyplomowymi studentów architektury na Politechnice Poznańskiej. Prace polegały na sposobie zagospodarowania terenu, na temat którego toczyła się dyskusja.
1: Jeden ze studentów, Szymon Musiałowski, postanowił zachęcić mieszkańców do tego, by przyszli i zobaczyli, jaką wizję mają młodzi architekci na Wildecki Ośrodek Kultury.
4: Każdy z autorów i między innymi też ja mówiliśmy tym samym językiem, tylko jakby każdy przedstawił to w inny sposób, więc wydaje mi się, że warto się zapoznać z tą wystawą, żeby każdy z mieszkańców mógł sobie zobaczyć, jaki projekt najbardziej się podoba. Każdy ze studentów zapoznał się bardzo dobrze z tym miejscem. Każdy wie, jak tworzyć ten dom kultury i z czego on powinien się składać.
0: Debata w Studio Chaos pokazała, że temat przyszłego ośrodka kultury na Wildzie budzi wśród mieszkańców duże emocje i realne nadzieje.
1: Przedstawiciele osiedla, władz miasta oraz młodzi architekci zgodnie podkreślali, że to nie tylko szansa na nową infrastrukturę, ale przede wszystkim na stworzenie miejsca, które naprawdę będzie odpowiadało potrzebom lokalnej społeczności.

0: Radio Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
1: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Za chwilę usłyszycie piosenkę, która może oznaczać tylko jedno, powrót segmentu motoryzacyjnego. Chłopaki, co tam przygotowaliście?
1: Pozwolę sobie zacząć. Toyota Auris 1.8. Ciekawa rzecz. Tutaj mamy pojazd na zdjęciu na lawecie. To już jest taka zapowiedź, zajawka dużych rzeczy, których możemy się spodziewać, ale tutaj należy pochwalić jednak wystawcę, pana Konrada, za uczciwość, ponieważ w opisie czytamy: auto po wypadku. Szkoda całkowita. Przód i tył stanie nienaruszonym. Przy kontakcie proszę o propozycję ceny do wglądu protokół rzeczoznawcy z likwidacji szkody. To kosztuje 1000 zł. Jest zdjęcie nawet z wypadku, jak samochód do połowy jest w rowie, a do połowy na jezdni.
0: Ale do połowy?
2: Ale przeraża mnie to, że ta część, która jest w rowie, jest jakby złamana. Tam tak. Jak wisi w tym rowie.
1: No w końcu szkoda całkowita, ale przód i tył w stanie nienaruszonym.
2: Ale że mu jest szkoda, że był wypadek?
0: No to szkoda połowiczna.
1: Ja nie, zapisałem, że całkowita, ale przód i tył w stanie nienaruszonym. Mhm.
2: No to ja od siebie dorzucę Opel Tigra 1.4 Design Edition, tylko 599 zł. I tutaj opis. Auto z przeznaczeniem na części sprzedaje w całości, jak na fotkach. Brak silnika, zderzaka przedniego radia i układu klimatyzacji oraz przednich lamp, czyli ogólnie więcej nie ma niż jest, może łatwiej byłoby to napisać. Podana cena jest za całość i wynosi tyle, co obiad w dobrej restauracji. I tutaj już mamy bardzo mocny statement ze strony sprzedającego. Możliwy transport lub transport. No okej, okay, rozumiem. Kompletna dokumentacja niemiecka, cena nie podlega negocjacji, info tylko tel. Nie dosyłam fotek, info tylko i wyłącznie tel. Także bardzo mocny przekaz ze strony pana, który ten samochód wystawił. Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje i polemikę.
0: To ja od siebie jak zawsze mam parę propozycji. Najpierw Seat Leon 1.6 sprzedaje pan Piotrek, 1200 zł. Odpala bez problemów, sam zjechał z zawety i powinien na nią wjechać. Pan Piotrek zaznacza też, że wszystkie informacje w ogłoszeniu powinny być potwierdzone ze sprzedawcą, tak dla pewności. Mam również Seata Mii w rewelacyjnym stanie i bardzo niskim przebiegiem, 33 tysiące kilometrów, rocznik 2019, także ja bym sprawdzała, czy tam nie było coś dłubane. Każdy może serwisować samochód, ale nie wiem, czy zmieniać przebieg licznika. Dalej mamy takiego zawodnika jak na przykład Mini Clubman. Opisu pojazdu nie ma, ale podobno przejechał 211 km, 700 zł za takiego gigantka.
2: Teraz zauważyłem, że informacja o moim sprzedającym, nazwa Miś Puszatek, także w bajkowym klimacie tak naprawdę zbliżamy się do końca naszego poranka.

0: No to trzeba się pożegnać powoli. Pięknie było z wami prowadzić ten poranek. Nie zapomnę go nigdy, za tydzień tak samo.
1: No i dla mnie też było okej całkiem.
2: Również dziękuję. Dla mnie było, bywało lepiej.
0: Aha. Także nie pocieszająco, Mikołaj, zostawiasz nas w takiej nastawie.
2: Nie, no oczywiście, żarty żartami, ale bardzo się cieszymy, że te 3 godziny spędziliście w naszym towarzystwie, w towarzystwie naszych głosów. Dlatego za dzisiejszy środowy, 20-majowy poranek dziękuję.
1: Ziemowit Dziopa,
0: Julia Cicha,
2: a także Mikołaj Korzycki. I do usłyszenia, a was zostawiamy z naszymi kolegami dzisiaj, kolegami na KPW, czyli z Kubą i Wojtkiem, ale o tym wszystkim dowiecie się za parę minut. I know.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja. Rano Meteor.
5: Wybiła 10:00 w Radiu Meteor.

0: późno wstaje.
1: Dzień dobry, środa 20 maja.
2: Trochę, ale mów.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Tutaj Wojtek już zapowiedział nam kolejną nutkę, ale my jesteśmy z wami, kto późno wstaje.
2: Wojtek Piasty, nie Iga Góreska dzisiaj.
1: Jakub Czapski, będziemy z wami do godziny 13. Jest oczywiście 140 dzień roku, więc podziało się już wiele. Mamy 20 maja, mamy wiosnę, mamy piękną pogodę. W końcu tak, piękną pogodę.
2: Od wczoraj można powiedzieć.
1: Dokładnie, myślę, że o tym również usłyszycie na WUCHCIE Wieści. A my z Wojtkiem dzisiaj mamy jedną misję. Musimy dowiedzieć się, który Waszyngton jest który.
2: To jest ważne pytanie, dowiecie się czemu potem.
1: Dokładnie.

0: Radio Meteor.
1: Mówiliśmy, że jest dzisiaj 20 maja i są dzisiaj dwa bardzo ważne święta dla tego dnia, ponieważ obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień, uwaga, uwaga, płynów do mycia naczyń.
2: Tak, no to są ważne rzeczy, bo jak nie macie płynów do naczyń, no to umycie kubka na przykład albo talerzyka jest bardzo ciężkie. No w sensie można mydłem na przykład chyba, nie? Ale to jest mi wtedy mniej...
1: No ale nie odtłuści się wtedy,
2: no
1: prawda?
2: No właśnie, nie odtłuści się wtedy.
1: Ani ściućców, ani talerzy, a płyn do mycia naczyń to nieodłączny pomocnik właśnie w każdej kuchni.
2: Tak. No i dzisiaj możecie z tej okazji umyć naczynia. Myślę, że to jest całkiem ważna czynność, a oprócz tego dzisiaj jest też na przykład święto Straży Marszałkowskiej. To są tacy szerocy panowie w barach, którzy stoją w Sejmie bądź w Senacie i pilnują porządku.
1: Tak, i rozstawiają barierki przed Sejmem.
2: Tak, to też jest ważna czynność, chociaż podobno były już marszałek Sejmu mówił, że już barierek przed Sejmem nie będzie, no ale...
1: Ale jednak były.
2: Ale jednak były i są, i to trochę problematyczne, ale to jest ważna czyli zajęć tych panów, więc życzymy im tego, żeby ich barierki zawsze dawały się rozstawić. Oni, myślę, że to jest ważne.
1: Oni również mają swoje ulubione płyny do mycia naczyń. Wy też pewnie takie macie. Jeśli takie macie, to dajcie nam znać na naszych mediach społecznościowych. My z Wojtkiem zdradzimy o godzinie 13 swoje ulubione płyny do mycia naczyń.
2: A to nie będzie autoreklama taka?
1: Nie, bo to będzie kontrowersja. Bo ty, Wojtek, sam rozrabiasz sobie płyn do naczyń. Nie kupujesz w sklepie.
2: Ja sam rozrabiam, bo jestem self-made man.

0: późno wstaję.
1: Pamiętniamy dalej dzisiaj dni, które są ważne, które mają pewne znaczenie. I teraz zaprosiliśmy do studia znanego specjalistę od pszczół, Dominika Maśkowiaka.
2: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. A dlaczego go zapamiętaliśmy, Boże. Zapamiętać to zapamiętamy na całe życie, ale czemu zaprosiliśmy? Dlatego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół. No i masz coś z pszczołami chyba wspólnego.
2: Tak jest. Co roku jeżdżę z dziadkiem na miodobranie i też w trakcie zimy pomagę mu zbijać ramki do uli, żeby wiecie, no ramka to jest to, co się wyciąga z ula, na którym jest miód, czy tam czy jaja. I mam zamiar w przyszłości przejąć pasiek dziadka i już sam na własną rękę tym się zajmować.
1: Okej, to jest, myślę, godne pochwały na pewno. A tym bardziej, że ponad 75% światowych upraw żywnościowych i 90% dzikich roślin kwitnących zależy od zapylania przez pszczoły i inne organizmy, co pokazuje, jakie to są ważne zwierzęta. Ale no, pszczoły są niestety zagrożone.
3: Tak, dzień został oficjalnie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2017 roku, a jego celem jest oczywiście uświadamianie społeczeństwa roli zapylaczy, jakimi są bezwzględnie pszczoły, ale Dominiku, muszę się ciebie zapytać, czy ty się tak nie boisz, że cię urządlą?
2: W sensie, ja już jestem przyzwyczajony trochę do tego, że pszczoły mnie urządliły wiele razy w życiu, no bo mimo wszystko ma się ten kombinezon, co nie? Ten taki biały tak, z tym takim hełmem, ale no jak gdzieś przykucniesz czy coś, no to pszczoły potrafią wyczuć ciepło twojego ciała, gdzie jest najcieplej i wtedy wiedzą, że tam jest najbliżej do skóry, tam cię mogą urządlić, więc parę razy mi się tak zdarzyło faktycznie, że mnie urządliły przez ten kombinezon.
1: Ale to, czy jeżeli masz kombinezon, to się to mniej odczuwa?
2: Tak, bo jest mimo wszystko, wiesz, no żądło ma jakąś długość, co nie?
1: No tak.
2: Więc jak urządli cię pszczoła, no to jest oczywiście mniejszy ból, niżeli cię urządli gołą skórę.
1: No warto też wspomnieć, że pszczoły wcale nie lubią żądlić, ponieważ
2: tak, bo
1: kiedy
2: jak urządlą, to już niestety już odchodzą na drugi świat.
1: Chodzą na drugi świat, więc no trochę jest to przykre. To nie jest jak szerszenie, które po prostu lubią żądlić.
2: Dla sportu to robią.
1: Dla sportu, jak to się mówi. No ale w każdym razie, no niestety pszczoły wymierają, nie wiem czy to już Jakubie mówiłeś, ale powiem jeszcze raz, że obecnie wymierają w tempie od 100 do 1000 razy wyższym niż naturalnie. No to jest ogromna liczba.
3: Tak, ale mamy nadzieję, że pszczoły sobie poradzą, bo bez pszczół nie ma życia.
2: Tak jest.
1: Nie ma miodu też.
3: Dokładnie.
1: I nie ma rozwijania się roślin, takich jak kwiatki.
2: Nie ma wielu owoców też, no bo przecież no, pszczółki zapylają dużo jakichś tam wiśni, czy to
1: no
2: jabłek, czy śliwek, więc bez nich no to nie byłoby tych owoców.
3: Także jak widzicie pszczołę, która gdzieś się zapodziała, to nie pacajcie jej żadną packą. To,
2: tak jest.
3: To nie jest osa. Ani szerszeń, musicie odróżniać pszczoły od os i po prostu szerszeń.
2: Łatwo je odróżnić tym, że pszczoły są troszeczkę owłosione.
1: Tak, to
2: że szerszenie
1: to
2: osy są, szerszenie są ogólnie łatwe do rozpoznania, ponieważ są duże w miarę, ale no, czasami osy i pszczoły można pomylić, ale osa jest taka bardziej smukła. Pszczoła to jest taki bardziej owal, a osa to jest taka jakby budową, przypomina większą mrówkę trochę.
1: Ja jeszcze chciałem tylko szybko powiedzieć, że dzisiaj mamy też Europejski Dzień Morza. To też tak, jeżeli chodzi o przyrodę. I to jest święto, które zostało uchwalone w 2008 roku i ma podkreślić znaczenie morza w życiu mieszkańców Europy. Myślę, że zwłaszcza im bliżej do lata, tym to morze jednak pełni ważniejszą funkcję. No i Światowy Dzień Meteorologii, czyli nauki dotyczącej sposobów dokonywania pomiarów i zasad interpretacji wyników tych pomiarów. Wszystkim pszczołom, wszystkim myślę żyjącym z morza i meteorologom życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego.

0: kafetale, hapon.
1: Kradzież w kościele.
0: Zmiany w organizacji ruchu na ulicy 3 maja.
1: Pogoda na jutro. Już najbliższą sobotę kolejarz po raz drugi z rzędu sięgnie po Mistrzostwo Polski. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Lech podejmie Wisłę Płock w ramach ostatniej 34. kolejki Ekstraklasy. Wynik tego spotkania nie będzie miał jednak wpływu na końcową klasyfikację.
0: 10. raz w historii mistrzem zostanie bowiem kolejarz na stadionie. W trakcie spotkania usiądzie komplet publiczności 40 tysięcy widzów. Po spotkaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się mistrzowska feta.
1: Szczegóły tego wydarzenia pojawią się w najbliższym czasie.
0: Minioną sobotę w kościele na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w czasie popołudniowej mszy świętej mężczyzna zakradł się do zakrystii i dokonał kradzieży telefonu komórkowego należącego do wikariusza parafii. Wartość skradzionego mienia kwalifikowała się pod przestępstwo.
1: 29-letni mężczyzna po dokonanej kradzieży jakiś czas krążył jeszcze wokół kościoła. Po mszy wikariusz natychmiast zgłosił sprawę na policję. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy już po 20 sprawca został zatrzymany. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że w całą sprawę zamieszany był jeszcze jeden mężczyzna.
0: Zarówno 29, jak i 28-latek usłyszeli już zarzuty. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.
1: Już niedługo zakończą się prace związane z zazielenieniem kolejnego odcinka w centrum miasta. Na ulicy 3 Maja i przylegającego do niego fragmentu ulicy Ratajczaka już pojawiły się nowe drzewa, krzewy i byliny, a łączna powierzchnia zieleni zwiększyła się o ponad 200 metrów kwadratowych.
0: Inwestycja jest częścią programu Centrum i obejmuje także remont chodników oraz planowaną wymianę nawierzchni jezdni. W związku z pracami we wtorek 26 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Ulica 3 Maja oraz odcinek Ratajczaka zostaną zamknięte dla ruchu z wyjątkiem dojazdu do posesji.
1: Zmieniony zostanie także kierunek jazdy na ulicy Nowowiejskiego, a objazdy poprowadzą przez 23 lutego Aleję Marcinkowskiego i Plac Wolności. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Jak już wspominaliśmy trochę wcześniej, zaczynając audycję, no od wczoraj mamy już, można powiedzieć, pełni wiosenną, a prawie letnią pogodę i tak będzie też jutro, bo maksymalnie będzie 21 stopni, no i nie będzie opadów, a powinno być raczej słonecznie z lekkim zachmurzeniem.
1: Wiatr jednak powieje do 50 km na godzinę, a barometry wskażą ciśnienie 1025 hektopaskali.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
3: Panowie powiedzieli, że nie znamy tak naprawdę planów na mistrzowską fetę, a myślę, że plany są wszystkim dobrze znane.
1: Są znane, ale nie wiem, czy nadają na antenę.
0: Są, ale no właśnie, chciałem powiedzieć to, co ziemowit, one raczej pozostaną słodką tajemnicą.
3: Ale jedno jest pewne, będzie naprawdę dobra impreza w Poznaniu, więc no musicie tego skosztować.

0: kto późno wstaje?
1: I jak co środę nikomu niepotrzebny kącik historyczno-ciekawostkowy, aczkolwiek...
2: Czasami potrzebny.
1: Czasami potrzebny, jeśli chcecie zabłysnąć ciekawostkami tak. historycznymi. Dzisiaj zaczniemy od takich, bym powiedział, urodzin. Dzisiaj jest rocznica urodzin Władysława Sikorskiego. Urodził się dokładnie 20 maja w 1881 roku. Urodził się w Tuszowie Narodowym pod Mielcem. Generał Wojska Polskiego, premier Rzeczypospolitej Polski na uchodźstwie, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 39-43, a zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem w nocy z 3 na 4 lipca 1943 roku.
2: A z kolei rok później, w 1944 roku, 20 maja urodził się Joe Cocker i to jest, a właściwie był, dlatego że no niestety już nie żyje, ale był to angielski piosenkarz rockowy, który był twórcą wielu przebojów w latach 80. i 90.
1: Tak, dwa lata później, bo w 1946 urodziła się Cher, piosenkarka, pisarka, producentka muzyczna, autorka tekstów i aktorka. W latach 1964-1977 razem z mężem tworzyła duet Sonny & Cher.
2: No i w 1953 roku urodził się w Gdańsku Aleksander Hall, albo Hall, jak to woli. No jest działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, członek ruchu praw człowieka i obywatela od Studenckiego Komitetu Solidarności, członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NZZ Solidarność, wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej, przewodniczący Partii Konserwatywnej, poseł w latach 1991-93 i 1997-2001, generalnie dosyć znany polityk.
1: A 73. urodziny obchodzi dzisiaj, 20 maja 2026 roku, Michał Listkiewicz, sędzia piłkarski, działacz sportowy, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 1999-2008. Powiedziałbym, że jest najbardziej znany z bycia naprawdę dobrym sędzią piłkarskim, ale ten wątek sprzedawania meczów w tych latach w ekstraklasie za jego rządów niestety, jest dosyć kontrowersyjny i raczej z tego jest bardziej znany.
2: Trochę tutaj pojawiły się właśnie kontrowersje z tym związane, zwłaszcza z tym, że no niestety pan Listkiewicz powiedział, że pojawiła się jedna czarna owca, a tych czarnych owiec było trochę większe i tyle.
1: Ale życzymy dużo zdrówka.
2: Ale i tak życzymy wszystkiego
1: dobrego. Na emeryturze nie ma co się przejmować.
2: No myślę, że raczej aktualnie ma spokój, a jak zawsze po tym segmencie urodzinowym trochę będzie właśnie piosenek tych muzyków, o których mówiliśmy, że dzisiaj mamy urodziny, a więc najpierw będzie Joe Cocker i You Can Leave Your Hat On, a potem właśnie Cher.

0: Kuba, czy wiesz, ile pszczół jest na świecie?
1: Nie wiem.
0: Ja też nie wiem. Ale to nie szkodzi, żeby pielęgnować, czy to jakieś miejsca, gdzie pszczółki sobie latają, czy na przykład właśnie, o, często są na polach, bo to jest ich główne jakby takie miejsce, można powiedzieć, żerowania, no bo tam oczywiście jakiś rzepak, czy to jakiś słonecznik, no to one sobie tam usiądą, zbiorą miód i będzie miodek. Ale jaki jest twój ulubiony miód?
2: Ulubiony miód lipowy.
0: Okej, to jest taki bardzo standardowy pik. A twój, Wojtku?
3: Szczerze mówiąc, nigdy za bardzo się nie zastanawiałem nad tymi kwestiami, ale ja raczej wolę takie miody, że tak powiem, lejące się. Niekoniecznie lubię takie...
0: Skrystalizowane, nie lubisz?
3: Nie lubię tak. Nie lubię, dlatego że...
2: Musisz je dobrze przechowywać.
0: No właśnie.
3: Tak, no bo one się łatwo właśnie... taka muska się z tego robi, nie wiem jak to trochę nazwać.
0: No skrystalizowane taki, się tak, robi, taki i... po prostu biały miód. No moim ulubieńcem jest na przykład wiśniowy, ale akacjowy też jest dobry. Wielokwiatowego nie lubię, bo wielokwiatowe to wiadomo, że to jest taka mieszanka czegokolwiek po prostu, która już nie spełnia kryterium.
2: A wiecie, że istnieje taki mit, że miód się nie psuje? Psuje się.
3: Psuje się, tak? Okay.
2: Psuje się.
0: Ale to po jakimś bardzo długim czasie.
2: Tak, tak, ale już nawet po roku są badania, że tracą swoje wartości, tylko przede wszystkim trzeba dobrze przechowywać ten miód. Nie można go przechowywać na przykład na szafce, gdzie dostaje się światło słoneczne, no bo wtedy szybciej wytraca swoje wartości, ale nawet przechowywany w zamrażarce czy w szafce traci swoje wartości już po roku i są na to badania, bo ja nawet czytałem o tym.
0: Tak, no w miodu się nie trzymam akurat w zamrażarce ani w lodówce, bo prostu psuje miód.
3: Ale generalnie, czyli to jest tak, że nie można trzymać bardzo długo tego miodu, bo to jest...
0: Można.
3: Można, tak?
0: Można, ale musi być w jakiejś takiej mega kanciapie, jakiejś takiej ciemnej, gdzie jest bardzo sucho, żeby on bo jak miód dostanie w wodę, to jest już po prostu do wywalenia.
3: Bo ja na przykład mam tak, serio się przerywam, ale tak tylko powiem, że ja na przykład u mnie w domu zawsze było tak, że miód się trzymało po prostu w takiej szafce, takiej zwykłej, tam gdzie jest na przykład herbata, nie wiem, cukier i tak dalej, czyli też w ciemnym miejscu.
0: No tak, to jeżeli miejsce jest ciemne i suche, no to miód może tam siedzieć trochę lat.
2: Tak, okej. Z tego co obserwowałem, oglądałem nawet takiego pszczelarza, to on chyba on poddał do laboratorium miód z 1981 roku i stracił on już, no zdecydowanie te wartości były już taki zczerniał i te wartości no już były, no po prostu były niezjadliwe, więc ten mit o tym, że miód po prostu się nie psuje, no to mit, ale no wiadomo, że myślę, że spokojnie ponad rok, jeśli nie zjesz miodu i dobrze go przytrzymujesz, to możesz.
0: Ale wiesz, że na przykład w grobowcach faraonów znajdowali miód? Już akurat parę tysięcy lat temu ludzie, archeolodzy współcześni znajdowali miód w piramidach, w grobowcach egipskich.
2: Tylko, bo miód na przykład na pewno...
0: O, tutaj... Bardzo ktoś chciał się do głosu dorwać.
3: Tak, Ania wyszkoli chciała się do
2: pszczoły.
3: Tak, to chyba były pszczoły chyba, tak, ale generalnie myślę, że dobrze, jeżeli napiszecie nam, jaki jest wasz ulubiony miód, bo my chyba już tutaj przedstawiliśmy całkowicie. No a teraz śpiewa Eminem, co prawda nie o tym, że lubi miód, a raczej o tym, że o traceniu siebie.
0: Mogę coś jeszcze powiedzieć?
3: Możesz, no.
0: Zapraszam na wehikuł czasu o 11:30.
3: Tak, to jest też ważne, żebyście pamiętali o słuchaniu.
2: 30 minut.
0: Tak, możecie się przygotować, popcorn możecie wziąć.
3: Ale dzisiaj w sumie.
0: Dzisiaj w miarę ciekawy temat, bo trochę płynę na fali II wojny światowej, bo jestem w takim ciągu, że to faktycznie przyjemnie mi się to o tym mówi i przyjemnie mi się też o tym dowiaduję, bo oczywiście też uczę się, robiąc te bloki. Tak. Dzisiaj będzie o pewnej operacji.
3: Pewnej operacji, ale tak, na którym froncie?
0: Na froncie europejskim.
3: Dobrze, no to pozostanie póki co jeszcze tajemnicą, a teraz tak jak mówiłem, Eminem.

0: późno wstaję.
1: Teraz trochę o kwestii związanej z tym, co się działo kiedyś w Polsce. Najpierw w Polsce, za chwilę powiem o tym, co się działo na świecie, no ale najpierw Polska, bo Polska jest najważniejsza, jak wiadomo. No to co?
2: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
1: W 1573 roku na Sejmie Elekcyjnym spisane zostały artykuły henrykowskie, które określały zasady ustroju Rzeczpospolitej oraz uprawnienia króla.
2: A 20 maja w 1862 roku w Warszawie na podstawie ustawy o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim powołano do życia Muzeum Narodowe, początkowo działające pod nazwą Muzeum Sztuk Pięknych.
1: W 1901 roku polskie dzieci strajkujące we wrześniu przeciwko przymusowemu nauczaniu religii w języku niemieckim zostały przez władze niemieckie poddane chłoście. Wobec ich rodziców wymierzono kary grzywny lub aresztu. No i to był kolejny etap tych rugów pruskich. 12, dużo mówi się.
2: Dokładnie. 12 lat później, 20 maja 1913 roku, właśnie w tym dniu we Wrocławiu otwarto halę stulecia.
1: No a wtedy jeszcze Wrocław był niemiecki, warto o tym oczywiście przypominać. W 1980 roku do Gdyni dopłynął Henryk Jaskuła, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii samotnie, bez zawijania do portów, okrążył ziemię. Dokonał tego na darze Przemyśla, płynąc tak zwaną trasą z wiatrem od Przylądka Dobrej Nadziei. Jego trasa prowadziła od Przylądka Dobrej Nadziei, czyli od EPA. No i rejs trwał 344 dni.
2: A najważniejszą datą właśnie 20 maja, ponieważ dzisiaj siódme urodziny obchodzą pierwsze w historii Polski sześcioraczki, które urodziły się właśnie 20 maja w 2019 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Także no co, pozostało nam życzyć wszystkiego najlepszego, tak. I prawdopodobnie w nas już są w szkole, ponieważ już chodzą do szkoły prawdopodobnie.
1: Tak, no bo w tym roku mają 7 lat, więc,
2: więc już... Życzymy tak. Powodzenia i dużo, dużo zdrówka i dla mamy na pewno również, no bo zapisała się w historii, razem z tatą oczywiście, w historii Polski.
1: Tak, zdecydowanie. My życzymy wszystkiego najlepszego, ale fajna piosenka w sumie. Hey Brother, tak. I Avicii, bardzo tematyczna.
2: Na pewno mogą sobie śpiewać Hey Brother.

0: Kto późno wstaje?
1: Środa historyczna. Historyczna oczywiście w tam sensie tego, historyczne. Że dokładnie, ale my tutaj piszemy historię, ale również o niej wspominamy. Teraz oczywiście przyszedł czas na wydarzenia ze świata, które wydarzyły się 20 maja w 1498 roku Vasco da Gama dotarł do Indii.
2: Tak, a w 1882 roku Niemcy, Włochy i Austro-Węgry zawarły w Wiedniu tajny sojusz wojskowy zwany Trójprzymierze.
1: A 20 maja w 1902 roku Kuba uzyskała niepodległość. Pierwszym prezydentem został Tomas Estrada Palma. Nie wiem, czy to jest jakiś prapradziadek Luisa Palmy.
2: No,
1: może
2: Luis
1: to znak.
2: Jest z Hondurasu, więc trochę inny kraj.
1: Ale wiesz, zawsze mógł przepłynąć do rodzina, dokładnie.
2: No trzeba by samego Luisa spytać. A w 1927 roku Charles Lindbergh, czyli amerykański pilot, wystartował z lotniska w Garden City pod Nowym Jorkiem. Pierwszy w historii samotny lot transatlantycki bez międzylądowań, zakończony po 33,5 godzinach lądowaniem w Paryżu, i to był chyba pierwszy taki lot w historii.
1: 20 maja 1948 roku dla Chiang Kai-sheka okazał się pozytywny, tak bym rzekł, ponieważ został prezydentem Tajwanu, ale nie wiem do końca, czy był pozytywny, czy
2: nie. Myślę, że trochę mogłoby być przykro, że już nie jest chińskim jednak prezydentem, a tylko Tajwanu. Jednak Tajwan jest trochę mniejszy niż takie wielkie Chiny kontynentalne.
1: Taki gorzko-słodki ta prezydentura.
2: Tak, ale myślę, że Wołodymyr Zełenski w 2019 roku no jednak był raczej zadowolony, bo wtedy właśnie 20 maja został prezydentem Ukrainy i do tej pory ze względu na to, że no jednak mamy na Ukrainie nie nadal wojnę, to nadal tym prezydentem jest. No a co? Na zegarze mamy 24 minuty po 11. No i za chwilę na naszej antenie Dominik Maćkowiak i Wehikuł Czasu.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Czy wiedzieliście, że największa operacja desantowa morska prawie się nie udała przez to, że w krzyżówkach wyciekły nazwy operacji? Jeżeli nie, no to w dzisiejszym wehikule czasu opowiem wam o lądowaniu w Normandii podczas II wojny światowej i też o operacji Overlord, ponieważ no, mimo wszystko wiele osób myśli, że to są synonimy, ale tak nie jest.

Lądowanie w Normandii rozśmieszył mnie Jakub Czapski oraz Wojtek Piasny. Na realizatorce pozdrawiam ich. Lądowanie w Normandii to operacja desantowa i towarzyszącej operacje powietrzno-desantowe przeprowadzona 6 czerwca 1944 roku w ramach alianckiej inwazji na Normandię w ramach operacji Overlord podczas II wojny światowej. Lekkie tło, no bo to jak zawsze muszę przedstawić, co się działo przed. W czerwcu 1940 roku niemiecki przywódca odniósł triumf w tym, co nazwał najsłynniejszym zwycięstwem w historii, czyli upadku Francji. Wtedy też brytyjskie statki ewakuowały do Anglii ponad 338 tysięcy żołnierzy alianckich uwięzionych wzdłuż północnego wybrzeża Francji, w tym no, znaczną część brytyjskich sił ekspedycyjnych podczas ewakuacji Dunkierki od 27 maja do 4 czerwca. Brytyjscy planiści poinformowali premiera Winstona Churchilla 4 października, że no nawet z pomocą innych krajów wspólnot narodów i Stanów Zjednoczonych nie będzie możliwe odzyskanie przyczółka w Europie kontynentalnej w najbliższej przyszłości i mieli oni rację, ponieważ stało się to dopiero 4 lata później, ale to zaraz. Natomiast po inwazji armii niemieckiej na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku radziecki przywódca Józef Stalin zaczął naciskać na swoich nowych sojuszników, aby utworzyć drugi front w Europie Zachodniej. I pod koniec maja 1942 roku Związek Radziecki i Stany Zjednoczone wspólnie ogłosiły, że, cytat, osiągnięto pełne porozumienie w sprawie pilnych zadań utworzenia drugiego frontu w Europie w 1942 roku. No, drugi front w Europie otworzył się dopiero w 1944, chociaż front włoski można też zaliczyć, ale mniejsza o to. Brytyjski premier Winston Churchill przekonał prezydenta USA Roosevelta do odroczenia obiecanej inwazji, ponieważ nawet z pomocą USA alianci nie dysponowali odpowiednimi siłami do podjęcia takiego działania. I na lata 42-43 zaproponowano dwa tymczasowe plany o kryptonimach, operacja Roundup i operacja Sledgehammer, czyli no, operacje, które miały utworzyć ten drugi front w Europie, ale Brytyjczycy nie uznali żadnego z nich za praktyczny ani za mający szansę na powodzenie. Zamiast tego alianci rozszerzyli swoją aktywność na Morzu Śródziemnym, rozpoczynając operację Torch, czyli inwazję na francuską Afrykę Północną w listopadzie 1942 roku, inwazję aliantów na Sycylię w lipcu 1943 roku i inwazję aliantów na Włochy, już te kontynentalne, we wrześniu. I do połowy 1943 roku kampania w Afryce Północnej została wygrana. W tym czasie siły radzieckie były już w ofensywie i odniosły znaczące zwycięstwo w bitwie stalingradzkiej, przez co decyzja o przeprowadzeniu inwazji przez kanał La Manche w ciągu następnego roku została podjęta na konferencji Trident w Waszyngtonie w maju 1943 roku. I no, początkowe planowanie było ograniczone liczbą dostępnych jednostek desantowych, z których większość no, była już zaangażowana na Morzu Śródziemnym i Pacyfiku w wojnie z Japonią. Na konferencji w Teheranie w listopadzie 1943 roku Roosevelt i Churchill obiecali Stalinowi, że otworzą długo opóźniany drugi front w maju 1944 roku, czyli już pół roku później. Alianci podczas tego rozważali cztery miejsca lądowania, czyli Bretanię, Półwysep Cotentin, Normandię i Pas de Calais. Ponieważ no, Brytania i Cotentin są półwyspami, to Niemcy mogliby łatwo odciąć postępy aliantów na no, stosunkowo wąskim przesmyku, więc te miejsca zostały odrzucone. Pas de Calais zostało odrzucone, ponieważ jest najbliższym punktem między Wielką Brytanią a Francją i Niemcy uznali go za najbardziej prawdopodobną początkową strefę lądowania, więc był to najsilniej ufortyfikowany region. Lądowanie natomiast na szerokim froncie w Normandii pozwoliłoby na jednoczesne zagrożenie dla portów w Cherbourgu, portów nadmorskich dalej na zachód w Brytanii oraz atak lądowy w kierunku Paryża i ostatecznie na Niemcy. Dlatego też Normandia została wybrana jako miejsce lądowania i alianci planowali rozpocząć inwazję 1 maja 1944 roku, przed tym jak wstępny projekt planu został zaakceptowany na konferencji w Quebecu w sierpniu 1943 roku. Wtedy też generał Dwight D. Eisenhower został mianowany dowódcą Naczelnego Dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych, natomiast generał Bernard Montgomery został mianowany dowódcą 21. Grupy Armii, która obejmowała wszystkie siły lądowe biorące udział w inwazji. I
41 grudnia 1943 roku Eisenhower i Montgomery po raz pierwszy zapoznali się z planem, który proponował desanty desantowe trzech dywizji na froncie 25 mili, czyli no, 40 km, z dwiema dodatkowymi dywizjami jako wsparciem, i obaj generałowie nalegali, aby skala początkowej inwazji została rozszerzona do pięciu dywizji z desantami powietrznymi o trzy dodatkowe dywizje, aby umożliwić działania na szerszym froncie już 80 km 50 mil i przyspieszyć zdobycie Cherburga. Ta znacząca ekspansja wymagała pozyskania dodatkowych jednostek desantowych, co spowodowało opóźnienie inwazji o miesiąc, do czerwca 1944 roku. Ostatecznie alianci zaangażowali w całą bitwę o Normandię 39 dywizji, czyli 22 amerykańskie, 12 brytyjskich, 3 kanadyjskie, jedną polską i jedną francuską, co łącznie dało ponad milion żołnierzy.

Overlord to nazwa nadana utworzeniu na dużą skalę bazy na kontynencie. Pierwsza faza, czyli desant morski, bo jeszcze wcześniej była jeszcze faza, o której zaraz powiem, ale... Znaczy, no pierwsza faza jest zazwyczaj pierwsza, no dobra, nieważne. Pierwsza faza, czyli desant morski i ustanowienie bezpiecznego przyczółka, otrzymała kryptonim Operacja Neptun i jest często określana jako, no, D-Day. Ogólnie D-Day jest określana jako dzień wykonania operacji w ogóle, no ale już tak się ostało, że D-Day określa się właśnie desant w Normandii. Potem zorganizowano drugą operację, czyli operację Point Blank, która miała za zadanie uzyskanie przewagi powietrznej niezbędnej do zapewnienia udanej inwazji i alianci w ramach jej przeprowadzili kampanię bombardowań, której celem była niemiecka produkcja samolotów, dostawy paliwa i lotniska i właśnie w miesiącach poprzedzających inwazję przeprowadzono skomplikowane podstępy o kryptonimie Operację Bodyguard, aby uniemożliwić Niemcom poznanie czasu i miejsca inwazji. I pod ogólnym parasolem operacji Bodyguard alianci przeprowadzili kilka operacji pomocniczych mających na celu wprowadzenie Niemców w błąd co do daty i miejsca lądowania aliantów. Była operacja Fortitude, która obejmowała Fortitude North, kampanię dezinformacyjną wykorzystującą fałszywy ruch radiowy, aby wprowadzić Niemców, no, w błąd co do oczekiwania ataku na Norwegię. I Fortitude South, czyli duże takie, no, oszustwo, tak to powiem, obejmujące stworzenie fikcyjnej pierwszej grupy armii Stanów Zjednoczonych pod dowództwem generała porucznika George'a S. Pattona, rzekomo stacjonującej w Kent i Sussex. Fortitude South miała oszukać Niemców, aby uwierzyli, że główny atak będzie miał miejsce w Calais. I jak wcześniej mówiłem o tych krzyżówkach na początku, no to na kilka tygodni przed inwazją w krzyżówkach publikowanych w dzienniku The Daily Telegraph zaczęły pojawiać się kluczowe słowa kodowe operacji, czyli Overlord, Neptun, Utah, Omaha i Mulberry i MI5, czyli wywiad brytyjski, wpadł w panikę, podejrzewając siatkę szpiegowską. Okazało się, że autorem krzyżówek był starszy nauczyciel Leonard Dave, który układał je w swojej szkole, a słowa po prostu podłapał od stacjonujących w pobliżu amerykańskich i brytyjskich żołnierzy, którzy rozmawiali o nich bez zachowania jakiejkolwiek ostrożności. I teraz wracając do głównego wątku. Alianci chcieli zaplanować lądowania na krótko przed świtem w połowie drogi między odpływem a przypływem, gdy nadchodzi, no, przypływ. Poprawiłoby to widoczność przeszkód na plaży, jednocześnie minimalizując czas, w którym ludzie byliby narażeni na działanie otwartej przestrzeni. Eisenhower wstępnie wybrał 5 czerwca jako datę ataku, jednak 4 czerwca warunki były nieodpowiednie do lądowania. Występowały wtedy silne wiatry i wzburzone morze. No i wtedy wysłanie barek byłoby, no, niemożliwe, a niskie zachmurzenie uniemożliwiłoby samolotom znalezienie swoich celów. Więc kapitan James Stack z RAF-u spotkał się z Eisenhowerem wieczorem 4 czerwca i on i jego zespół meteorologiczny przewidzieli, że pogoda poprawi się na tyle, by inwazję można było przeprowadzić 6 czerwca. Kontrola aliantów nad Atlantykiem oznaczała, że niemieccy meteorolodzy dysponowali mniejszą ilością informacji na temat nadchodzących wzorców pogody niż alianci. Ponieważ paryskie centrum meteorologiczne Luftwaffe przewidywało 2 tygodnie burzliwej pogody, no to wielu przywódców Wehrmachtu opuściło swoje stanowiska, aby wziąć udział czy to w ćwiczeniach wojennych w Ren, czy to też po prostu pojechali sobie na urlop. Na przykład feldmarszałek Erwin Rommel wrócił do Niemiec na urodziny swojej żony i aby zwrócić się do Hitlera z petycją o dodatkowe dywizje pancerne. Niemcy w Normandii i ogólnie, no, we Francji i Niderlandach dysponowali 50 dywizjami, kolejnych 18 stacjonowało w Danii i Norwegii, 15 dywizji było w trakcie formowania w Niemczech. No, straty bojowe poniesione w czasie wojny, szczególnie na froncie wschodnim, oznaczały, że Niemcy nie mieli już wystarczającej liczby zdolnych młodych mężczyzn, z których mogliby korzystać. Dlatego też, no, niemieccy żołnierze byli średnio o 6 lat starsi od swoich alianckich odpowiedników i wielu żołnierzy w rejonie Normandii to tak zwani Ostlegionen, czyli Legiony Wschodnie. Byli to poborowi i ochotnicy z Rosji, Mongolii i innych obszarów Związku Radzieckiego. Zaopatrywano ich, no, głównie w zawodny sprzęt, który zdobyli na właśnie froncie wschodnim. Przy tym też brakowało im jakiegokolwiek transportu zmotoryzowanego.

W D-Day 6 czerwca drogą morską przetransportowano około 132 tysiące ludzi, a dalsze 24 tysiące przybyło drogą powietrzną. Wstępne bombardowanie z morza rozpoczęło się o 5:45 i trwało do 6:25 z 5 pancerników, 20 krążowników, 65 niszczycieli i 2 monitorów. Pierwsza była plaża Utah, kryptonim miała Utah, no bo Utah to jest stan w Stanach Zjednoczonych. Znajdowała się ona na obszarze bronionym przez 2 bataliony 919 Pułku Grenadierów. Członkowie 8 Pułku Piechoty 4 Dywizji Piechoty wylądowali jako pierwsi, przybywając o 6:30. Niestety ich barki desantowe zostały zepchnięte na południe przez silne prądy i znaleźli się około 1800 metrów od planowanej strefy lądowania, ale szczęśliwie okazało się, że to miejsce było lepsze, ponieważ w pobliżu znajdował się tylko jeden punkt oporu, a nie 2. Następna była plaża Omaha, czyli ta taka najbardziej znana ze wszystkich filmów, które właśnie odbywały, które, na przykład o Szeregowiec Ryan, no to lądowanie w Normandii w Szeregowcu Ryanie właśnie odbywało się na plaży Omaha, czyli najsilniej bronionej plaży. Została ona przydzielona 1 Dywizji Piechoty i 29 Dywizji Piechoty i stawili oni czoła 352 Dywizji Piechoty, a niespodziewanemu pojedynczemu pułkowi armii niemieckiej. Silne prądy znowu zmusiły wiele barak desantowych do skręcenia na wschód o zamierzonej pozycji, co spowodowało opóźnienie i wiele barek desantowych osiadło na miliznach, a mężczyźni musieli brodzić po 100 metrów, w sensie no, musieli przejść 100 metrów w wodzie po szyję, będąc pod ostrzałem, aby dostać się na plażę. Wyjście z plaży było tam możliwe tylko przez 5 silnie bronionych wąwozów, a późnym rankiem zaledwie 600 ludzi dotarło na wyżej położony teren. Do południa, gdy to ogień artyleryjski zbierał swoje żniwo, a Niemcom zaczęła kończyć się amunicja, Amerykanie byli w stanie oczyścić niektóre ścieżki na plażach. Zaczęli również oczyszczać wąwozy z wrogich umocnień, aby pojazdy mogły zjechać z plaży Omaha. Później było lądowanie na plaży Juno, które zostało znowu opóźnione z powodu wzburzonego morza, a mężczyźni przybyli przed wspierającymi ich siłami pancernymi, ponosząc liczne straty podczas schodzenia na ląd. Większość ostrzału z morza ominęła niemieckie pozycje obronne i otworzono kilka wyjść z plaży, no ale nie bez trudności, ponieważ na plaży Mike na zachodnim skrzydle duży krater wypełniono porzuconym czołgiem Avr, co zablokowało przejazd, przez co przejazd był zakorkowany przez praktycznie cały dzień, co utrudniało poruszanie się w głąb lądu. I straty aliantów w pierwszym dniu wyniosły co najmniej 10 tysięcy ludzi, z czego 4 tysiące potwierdzono jako zmarłych. Niemcy natomiast stracili 1000 ludzi. Plany aliantów, inwazji aliantów zakładały zdobycie Carentan, Saint-Lô, Cannes i Bayo. Pierwszego dnia, przy czym wszystkie plaże oprócz Utah miały być połączone linią frontu w odległości od 10 do 16 km. Od plaż. Spoiler, żadnego z tych celów nie osiągnięto. Pięć przyczółków połączono dopiero 12 czerwca, kiedy to alianci utrzymywali front o długości prawie 100 km i głębokości 24 km. I Caen, jeden z głównych celów, znajdowało się nadal w rękach niemieckich pod koniec D-Day i nie zostało całkowicie zdobyte aż do 21 lipca. W tym dniu, takie statystyki, no to prawie 160 tysięcy żołnierzy przeprawiło się przez kanał La Manche 6 czerwca. Do końca czerwca wylądowało 875 tysięcy ludzi, a pod koniec sierpnia we Francji stacjonowało już ponad 2 miliony żołnierzy alianckich. Francuski ruch oporu w Paryżu powstał przeciwko Niemcom 19 sierpnia. Eisenhower początkowo chciał ominąć miasto, aby zająć inne cele, ale no, przybyły doniesienia o głodzie mieszkańców i deklarowanego zamiaru Hitlera zniszczenia go, więc de Gaulle, czyli generał francuski, mąż stanu już w tym wypadku, nalegał na natychmiastowe zajęcie miasta. I siły niemieckie wycofały się na wschód przez Sekwanę 30 sierpnia 1944 roku, co oznaczało koniec operacji Overlord.

Okej. Okay. Eisenhower, wracając, Eisenhower objął bezpośrednie dowództwo nad wszystkimi alianckimi siłami lądowymi 1 września. Zaniepokojony niemieckimi kontratakami i ograniczonym sprzętem przybywającym do Francji, zdecydował się kontynuować działania na szerokim froncie zamiast próbować wąskich uderzeń. Połączenie sił normandzkich z siłami alianckimi w południowej Francji nastąpiło 12 września w ramach marszu na linię Siegfrieda. Natomiast 17 września Montgomery rozpoczął nieudaną operację Market Garden. Wytłumaczę, czym to było. No, to była próba angloamerykańskich wojsk powietrzno-desantowych zdobycia mostów w Holandii, aby umożliwić wojskom lądowym przekroczenie Renu do Niemiec. Koniec końców, zwycięstwo aliantów w Normandii wynikało z kilku czynników. Niemieckie przygotowania wzdłuż wału atlantyckiego zostały ukończone tylko częściowo. No, częściowo to jest dużo powiedziane, ponieważ krótko przed D-Day Rommel poinformował, że budowa została ukończona tylko w 18% w niektórych obszarach, ponieważ zasoby zostały przekierowane gdzie indziej. Alianci osiągnęli i utrzymali przewagę w powietrzu, co oznaczało, że Niemcy nie byli w stanie obserwować przygotowań trwających w Wielkiej Brytanii i nie byli w stanie ingerować za pomocą ataków bombowych. Natomiast infrastruktura transportowa we Francji została poważnie zakłócona przez alianckie bombowce i francuski ruch oporu, co utrudniło Niemcom sprowadzenie posiłków i zaopatrzenia. I lądowanie w Normandii było największą morską inwazją w historii z udziałem prawie 5000 jednostek desantowych i szturmowych, 289 statków eskortowych i 277 trałowców. Otwarcie kolejnego frontu w Europie Zachodniej było ogromnym ciosem, też psychologicznym, dla niemieckiej armii, która obawiała się powtórzenia wojny na dwóch frontach z pierwszej wojny światowej. I lądowanie w Normandii zwiastowało również początek tak zwanego wyścigu Europy między siłami radzieckimi a mocarstwami zachodnimi, które niektórzy historycy uważają za początek zimnej wojny.

I to by było na tyle w dzisiejszym wehikule czasu, który prowadził dla was niezmiennie Dominik Maćkowiak. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Wehikuł czasu.

0: Kto późno wstaje?
1: Za nami wehikuł czasu i my też już jesteśmy z powrotem. I teraz, jak zwykle, chyba w trzeciej godzinie pora na trochę informacji ze świata polityki, ze świata sportu, a teraz zwłaszcza ze świata kilometrówek.
2: Tak, bo jedna z posłanek prawdopodobnie również poruszała się wehikułem czasu, ponieważ no nie ma auta, a jednak trochę tych tysięcy się dostało na poruszanie, tym bardziej będąc posłem.
1: Tak.
2: Z Warszawy, wybranym z Warszawy, mając z własnego biura poselskiego do kompleksu sejmowego niecałe 2 kilometry, a jednak prawie 40 tysięcy wpadło.
1: No widzisz, jak się jest z Warszawy i ma się biuro poselskie w Warszawie, to znaczy, że trzeba wydawać dużo pieniędzy na samochody, bo wiesz, no warszawskie korki są dosyć długie. Dużo korków, dużo samochodów, no a przecież poseł nie będzie jeździł sobie metrem na przykład, mimo że jest oczywiście szybciej, no ale wiesz, tak, samochód jest...
2: A mówimy samochód. O pani posłance Annie Żukowskiej, która tak. Jest krytykowana za zajeżdżanie kilometrówek, robiąc średnio 90 km dziennie. To oczywiście w 2025 roku tak wyszło ze sprawozdania, aczkolwiek no ja bym tutaj no nie krytykował samej jednej posłanki z Nowej Lewicy, no tylko ogólnie myślę, że kilometrówki jako całość. Tak, myślę, że to denerwuje zdecydowaną większość społeczeństwa.
1: No zdecydowanie temat kilometrówek jest bardzo kontrowersyjny, no bo no nie ma co ukrywać, że jest to bardzo wdzięczne pole do tego, żeby trochę jednak tutaj nadwyrężyć to prawo, jakie mamy. Co istotne, tak jak bodajże Kuba wspominał, posłanka Lewicy nie wykazała własnego samochodu, ale za to posiada łódź kabinową. To jest, myślę, istotne. To jakby przepisy określają, że możesz wykorzystywać kilometrówki także na jazdę innym pojazdem niż samochód, więc może ona po prostu tą łodzią tam do tego Sejmu jeździła dużo, nie? Czy płynęła.
2: Tak, no jest to dosyć chore, bo tak naprawdę nie muszą nic wykazać, żadnej faktury, żadnego paragonu, po prostu wpisują sobie w rubryczkę, ile kilometrów przejechali, jest oczywiście przelicznik, ile złotych dostaje za przejechanie jednego kilometra i po prostu te pieniądze dostaje na konto, no jest to dosyć absurdalne i no miejmy nadzieję, że może kiedyś będzie coś z tym zrobione, ale
1: to wspomnieć,
2: wątpimy.
1: Że nie tylko pani Żukowska ma problem z rozliczaniem tych wysokich kilometrówek, bo równie wysokie kilometrówki rozliczyli też inni politycy, którzy stacjonują w Warszawie, na przykład poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba rozliczył ponad 48 tysięcy złotych, a więc musiałby przejechać 42 tysiące kilometrów, a dodajmy, że on mieszka w Warszawie, więc to jest dosyć ciekawe, ale poseł PiS Piotr Uściński wydał ponad 38 tysięcy złotych, czyli musiałby przejechać ponad 33 tysięcy kilometrów po drogach warszawskich. No, ja zazdroszczę, że tak sobie dużo samochodem jeżdżą.
2: Posłowie oczywiście tłumaczą się tym, że mimo tego, że są wybierani z okręgu warszawskiego, no to przecież oni, tak jak w Konstytucji jest napisane, oni pełnią rolę Sejma w całej, na całym terenie Rzeczypospolitej, a nie tylko w Warszawie i oni jeżdżą i zdobywają głosy, oni robią swoją robotę, ale myślę, że warto pochwalić takich polityków, którzy tych kilometrowych nie pobierają, między innymi pani Paulina Matysiak, była posłanka z ramienia Razem, ale myślę, że zdecydowana większość posłów Razem również tej kilometrówek nie pobiera, więc są również ludzie, którzy na to zwracają uwagę, ale myślę, że niektórzy z posłów po prostu te kilometrówki uznają już jako taki dodatkowy zarobek.
1: Reasumując, ja myślę, że ten, kto właśnie ten proceder kilometrówkowy ukróci, myślę, że wśród wyborców zyska dosyć swoją sympatię, tak jak na przykład właśnie obecny marszałek Sejmu stara się podobno zrobić tutaj porządek z alkoholem w restauracji sejmowej, no ale to jest zupełnie inny temat.

0: późno wstaje.
1: Mówiliśmy na samym początku o tym, gdzie leży Waszyngton, Waszyngton DC, czy w stanie Waszyngton, dokładnie, ale co najważniejsze, nie musicie tego wiedzieć, aby piastować jedne z najważniejszych urzędów państwowych, ponieważ, no nie wiadomo, jak wiadomo, jest afera z panem, z byłym ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobro, który udał się z lotniska w Mediolanie, lecąc również z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Ale teraz obecna prokuratura pod przewodnictwem obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka próbuje się dowiedzieć, gdzie przebywa Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
2: No i ponoć... Ale to jest ciężko się dowiedzieć, jak widać. Ma trochę z tym problem.
1: Ciężko.

0: się dowiedzieć, ponieważ chyba się ukrywa.
1: Chyba się ukrywa.
0: Ale dzisiaj w Polsacie, w wywiadzie z panem redaktorem Marcinem Fijołkiem, pan Waldemar Żurek powiedział, że słyszał, takie dostał informacje, że...
1: Słyszał głosy.
0: Tak, słyszał głosy, że Zbigniew Ziobro jest w stanie Waszyngton. No i jak wiadomo, stan Waszyngton, a Waszyngton DC, czyli stolica Stanów Zjednoczonych Ameryki, no to jest dosyć odległa...
1: Tak, odległe od siebie są te miejsca i też mają inny zupełnie status prawny, dlatego że Waszyngton jako stolica, czyli dystrykt Kolumbii, co jest na samym końcu, no jednak nie jest stanem. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś. To tak, nie jest tam. To tak. Jest inna w ogóle forma prawna, a wasz stan Waszyngton mieści się po zachodniej, na zachodnim wybrzeżu.
0: Tak, to jest na zachodzie, to jest na wschodzie. No ale właśnie dopytując się, pan redaktor Marcin Fijołek, pana Waldemara Żurka, czy w stanie Waszyngton, a pan Waldemar Żurek tak odpowiedział, że w tym bardziej znanym Waszyngtonie, więc chyba nie do końca wiedział.
1: No ale co znaczy bardziej znana? Może dla mnie bardziej znany jest stan Waszyngton. I dla pana też może.
0: Więc, no, jeśli, powiem tak, to wiecie, na przykład szukacie czegoś i na przykład mama wam mówi, że coś jest w szafce albo na stole, no to ta odległość jest raczej nie za duża. A tutaj, gdy poszukujemy Zbigniewa Ziobry, to mówimy o tym, że albo jest w stanie Waszyngton, albo jest w miejscowości Waszyngton DC, więc tam różnica jest tylko kilka tysięcy kilometrów.
1: No, trochę mało, nie? Ja bym powiedział, że jakby była kilkanaście tysięcy, to dopiero byłoby daleko. W każdym razie pan minister sprawiedliwości mówi, że nie chce zdradzać szczegółów, dlatego że badają to. No, cieszę się, że badają. Może w końcu się dowiedzą, jak myślisz?
0: Mam nadzieję, że tak, że w końcu odnajdziemy pana reportera TV Republika, pana Zbigniewa
1: Ziobry. Nie, komentatora politycznego, nie reportera, to są dwie różne funkcje i to jest ważne, żeby to wymienić. W każdym razie specjalnie dla komentatora politycznego Telewizji Republika, to jest oficjalny tytuł, do tego nim wspominam, i byłego ministra sprawiedliwości, wspaniały utwór Miley Cyrus, Party in the USA.

0: emocje.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Na serwisie o 10.30 wspominaliśmy gaz ziemowitem o tym, że w najbliższą sobotę cały Poznań będzie mógł świętować, bo czeka nas feta mistrzowska związana z tym, że Lech Poznań jest po raz dziesiąty zdobył Mistrzostwo Polski. No i właśnie wczoraj Maciej Henszel, czyli menedżer do spraw komunikacji Lecha Poznań, trochę powiedział o tym, jak będzie to wyglądać. Przede wszystkim, no najpierw oczywiście ostatnie spotkanie w sezonie z Wisłą Płock. O 17.30 ten mecz przy ulicy Bułgarskiej. Oczywiście biletów już dawno, dawno nie ma. Ale potem rozpocznie się po całej ceremonii medalowej, jeszcze na stadionie, potem jeszcze uhonorowanie piłkarzy. Rozpocznie się feta i ona będzie na terenie Targów Poznańskich.
2: Tak, no tam wyruszy otwarty autobus, autokar.
1: Spod stadionu,
2: więc no jeśli kibice, jak podkreśla właśnie Maciej Henszel, wejście na teren Targów będzie możliwe od godziny 20 od strony ulicy Bukowskiej, aczkolwiek podkreśla, że najwcześniej około godziny 23 tam piłkarze się pojawią, więc jeśli będziecie chcieli z piłkarzami fetować i biec za autokarem lub obok, no to musicie wyruszyć spod stadionu.
1: Tak, ja pamiętam, bo byłem w zeszłym roku na fecie mistrzowskiej, kiedy w zeszłym roku Lech zdobył mistrzostwo, że piłkarze byli koło po 23.30, coś w tym stylu, więc no trochę trzeba będzie poczekać. No ale dla tych, którzy nie wybierają się spod stadionu wraz z autokarem, a chcą od razu przyjść na teren Targów, no to o 21.00 kibicom czas będzie umilał DJ i on zaproponuje trochę utworów ze specjalnej playlisty. Na Targach będą też ustawione telebimy, na których będzie można śledzić podróż tego otwartego autokaru. Ale co warto też podkreślić, mówiłem, że bilety na mecz już są dawno wyprzedane, ale na samą fetę wejście jest bezpłatne.
2: Tak, zachęcamy do świętowania, bo naprawdę dziesiąte Mistrzostwo Polski to nie są przelewki i to jest naprawdę kapitalny wyczyn. Myślę, że cały Poznań wraz z zawodnikami będzie mega ucieszony w sobotę.
1: Tak, a teraz w tle piosenka, która już wielokrotnie tutaj na naszej antenie z tego względu była, ale posłuchajmy jeszcze raz Queenie, We Are The Champions dla piłkarzy i kibiców Lecha.

0: Kto późno wstaje?
1: Jest maj, ludzie jeżdżą na wodę, ponad wodę, chcą łowić ryby, na ryby, a już mamy aferę szczupakową. Ponieważ Wojciech Sobierajski, znany jako rekordzista, człowiek, który wyrabia rzeczy niestworzone dla takiego pospolitego człowieka, wchodzi na giewont na boso, a teraz okazało się, że złowił rybę rekordowego szczupaka. Pobił rekord Polski wraz ze swoim ojcem. Ale co się jednak okazało?
2: No jednak nie pobił, dlatego że okazało się, że nie.
1: Nie pobił i dzisiaj, niedawno, bo niecałą godzinę temu przyznał się do oszustwa.
2: Ale może powiedzmy, o co generalnie chodzi. Chodzi generalnie o to, że zaczęły się pojawiać w internecie kompilacje zawierające zdjęcie szczupaka Sobierajskich i zdjęcie innego wędkarza Szymona Przybylskiego, który złowił zdaniem wielu internautów identycznie ubarwionego szczupaka w Żernowcu, co prawda to jest 800 km od Solimy, ale tak czy siak.
1: Tak, ale szczupak nie jest rybą wędrowną, więc...
2: No nie jest, no ciężko, żeby był, skoro nie każda rzeka się, czy inny ciek wodny się ze sobą łączy, prawda? W każdym razie, no, Wojciech się do tego przyznał i teraz w zamian zamierza posprzątać brzeg jednego z jezior.
1: A co gorsze, okazało się, że no, przyznał się do winy, oszukał, ale no, co gorsze, to wciągnął w to swojego ojca, bo on był ponoć tylko podbierakowym, tak oczywiście uważał, a jego ojciec złowił tego szczupaka. No a jak się okazało, ludzie doszli do tego, że prawdopodobnie nie jest to prawda, że coś jest nie tak, no i ogólnie... No jest to dosyć dziwne, że w tych czasach jeszcze ludzie próbują oszukiwać. Przecież internauci teraz czasami są skuteczniejsi niż detektywi, niż polska policja i no to jest absurdalne, ale czasami po prostu tak się dzieje. No i oni sami do tego doszli, że to nie jest prawda.
2: No czy zacznijmy od tego, że absurdalne jest to, że generalnie właśnie powiedział, że złowił rybę, która się znajdowała 800 km od rzeczywistego miejsca. No i można się zastanawiać, czy naprawdę chwila sławy jest warta zrobienia z siebie pośmiewiska.
1: A jak widać, dla rekordów niektórzy zrobią wszystko, ale...
2: Przepraszam, może nie mam duszy influencera i dlatego tak może...
1: Tak, myślę. Ale jak śpiewały elektryczne gitary, najważniejsze jest, co powie ryba.

0: późno wstaje.
1: W pełni mamy już sezon grzewczy, wyższe niż ostatnie temperatury od jakiegoś czasu też zachęcają do tego, żeby właśnie trochę pogrzewać i w związku z tym Instytut Badań Polster na zlecenie Super Expressu zapytał Polaków, którego z polityków zaprosiliby na majowego grilla, no ale generalnie raczej Polacy nie są skłonni według tutaj tych badań zajadać kiełbasę z politykiem.
2: Tak, bo aż 34% respondentów odpowiedziało, że nie zaprosiłoby żadnego polityka na grilla.
1: Ja
2: z kolei 21% stwierdziło, że chciałoby zaprosić na grilla prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego, a na kolejnym miejscu znalazł się premier Rzeczypospolitej Donald Tusk. Karol Nawrocki 21 punktów procentowych, a Donald Tusk 16 punktów procentowych.
1: A poza tymi najwyższymi wskazaniami 5% chciałoby zaprosić marszałka Sejmu, czyli Włodzimierza Czarzastego i lidera partii Razem Adriana Zandberga. Z kolei 4% chciałby Grzegorza Brauna, a 1% Jarosława Kaczyńskiego. No i
2: 6% Krzysztof Bosak, słucham? Nie zapominajmy.
1: Że 6% Bosak, tak.
2: No. Gdzie jest Mentzen?
1: No jak widać, Mentzena nikt nie chce zaprosić.
2: Przekłamane te badania.
1: Tak to już wyszło. A jakbyś miał wybrać z tego grona kogoś, to byś zaprosił?
2: Z tego grona nikogo, ale zaprosiłbym Marka Suskiego.
1: Myślę, że on jest przykładem osoby.
2: Żadne Dudy, żadne Tuski. Prezydentem Marek Suski.
1: Dokładnie, a myślę, że Marek Suski jest przykładem osoby, która idealnie nadawałaby się na grilla. No i to jest jakiś pomysł, żeby...
2: A po drugiej stronie barykady? Jako, że już jesteśmy symetrystami.
1: A to jest do mnie pytanie, tak?
2: Tak jest. Grzegorz Schetyna, kibic z Śląska Wrocław. Czy Jacek Sutryk?
1: Jacek Sutryk,
2: dobrze.
1: Tylko...
2: To Jacek Jaśkowiak może?
1: Nie, on raczej nie gustuje w tego typu rozrywkach. On raczej, myślę, że wbija się do jakichś eleganckich restauracji czy coś w tym stylu. To tak mi się wydaje, myślę, że to jest tego typu człowiek.
2: No, ale jutro jest spotkanie otwarte, także zapraszamy.
1: Tak, ale powiedzmy może dla kogo? Jest to spotkanie dla mieszkańców osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie. A więc w obecnej sytuacji, no jak wiemy, że tam jest w tym rejonie, myślę, bardzo ważne spotkanie, odbędzie się o 18:00, wtedy będzie spotkanie z Radą Osiedla, a o 19:00 z mieszkańcami, więc no, mieszkańców tego rejonu Poznania, którzy może tutaj nas słuchają, zapraszamy, aby właśnie prezydenta Jaśkowiaka zaszczycić swoją obecnością.

0: to późno wstaje.
1: Zbliżamy się do końca naszego pasma. Kto późno wstaje? My już wstaliśmy. Mamy nadzieję, że również wy wstaliście wraz z nami. Ale no oczywiście Radio Meteor nie przestaje nadawać i musimy wspomnieć o tym, jak wygląda dzisiejsza ramówka.
2: Tak, o 15 notatki z Poznania i Dominika Rosiewicz i Ziemowit Dziopa. No, nie zdradzi, jaki będzie gość, czy w ogóle będzie, to się przekonacie słuchając tej audycji.
1: Tak, o godzinie 17 wszelkie kontrowersje, oczywiście ciekawostki i wszystko, co ważne w kwestii Eurowizji w audycji Alewizja przedstawi wam Aleksandra Bielska.
2: Tak, no tego ostatnio w związku z Eurowizją tegoroczną było co niemiara. O 18 przestrzeń kultury i Kacper Ryskę i Stanisław Buśku.
1: O godzinie 19 Meteor Exe, Filip Skrzypczak i Dawid Zdort.
2: O 20 magazyn muzyczny i Mikołaj Pleba.
1: A o godzinie 21 najlepsza audycja o Ekstraklasie, kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych Maciej Chwaliński, Roch Orzechowski, Ziemowit Dziopa i
2: Wojciech Piasny.
1: Wojciech Piasny.
2: No dzisiaj będziemy, tak tylko powiem pokrótce,
1: one and only,
2: kontemplować Mistrzostwo Polski Lecha Poznań, ale nie tylko, bo
1: i
2: też będzie...
1: Arki Gdynia.
2: Nie, tego akurat nie. Może Widzewa, jeżeli spadnie za tydzień, ale będziemy mówić nie tylko o tym, że Legia jest mistrzem Polski, ale też o walce o europejskie puchary i o spadek, jak to mówił świętej pamięci trener Franciszek Smuda.
1: Tak, ale o godzinie 22 jeszcze po keksie hip-hop kryci Miłosz Kaśnicki i Mikołaj Plewa przedstawią wam, no, myślę, że wiele rapowych dobrych nutek tam usłyszycie.
2: Można powiedzieć, o 22 hip-hop kryci. No i jeżeli chodzi o właśnie ramówkę Radia Meteor na dzisiaj, to tyle. My zapraszamy do słuchania i jednocześnie dziękujemy za słuchanie nas przez 3 godziny. Dzisiaj byli z wami
1: Jakub Czapski, życzymy dobrego tygodnia, dobrego dnia.
2: Tak, no jeszcze chciałem powiedzieć, jak ja się nazywam. I to jest też ważne. Wojciech Piasny, też życzę dobrego dnia. Już za tydzień Iga, myślę, że już się tutaj pojawi zamiast mnie, ale mimo tego
1: ale Wojciecha nigdy za dużo. Zapraszamy.
2: Tak, nigdy za dużo. Od poniedziałki można słuchać dużo.
1: Tak,
2: od rana.
1: A najlepsza muzyka w Radiu Meteor dalej z wami.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Autopromocja.
2: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
3: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Klasyka polskiego rocka. W Radiu Meteor.

0: Klasyka polskiego rocka. W Radiu Meteor.
1: Szybka i sprawna. Nigdy nie będzie

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.

Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Best of PKP. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym,

0: i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Promocji. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wejna.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
5: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
6: Best of PKP w Radiu Meteor.
7: Nie, ja wracam. Czego?

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
6: Notatki z Poznania.
7: Dzień dobry, mamy dzisiaj 20 dzień maja, godzina 15. To oznacza, że słyszymy się w zasadzie na notatkach z Poznania, które poprowadzą
8: Dominika Rosiewicz
7: i Ziemowit Dziopa. Realizować nas będzie Franek Weissbrot. I cóż, no pogadamy o tym, co się będzie działo w Poznaniu, co się wydarzyło, ale także na drugiej godzinie będziemy mieć gościa.
8: Dokładnie, będzie to Marcel Rutkowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa. Będziemy rozmawiać o odporności miast. Będzie to tak naprawdę taki raport odporności. Myślę, że warto posłuchać.
7: Tak jest, koniecznie bądźcie z nami.

0: Wracamy do Was z notatkami Poznania i z czym wracamy? Z nietypowymi świętami?
1: Zgadza się. I dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Z pozoru to święto może się wydawać trochę zbędne, trochę takie dziwne, ale nic bardziej mylnego, bowiem pszczoły no to są bardzo ważne dla ekosystemu i dla funkcjonowania ludzi owady.
0: No tak, i dlaczego ONZ ustanowiło właśnie ten dzisiejszy dzień, 20 maja, Światowym Dniem Pszczoły? Został on ustalony przez dla upamiętnienia urodzin Antona Jansy, 18-wiecznego pioniera nowoczesnego pszczelarstwa pochodzącego ze Słowenii. Wyobrażasz sobie nowoczesne pszczelarstwo w XVIII wieku?
1: Wydaje mi się, że każde jakby zagadnienie kiedyś było nowoczesne, teraz może z perspektywy czasu jest troszeczkę przestarzałe, ale no i tak wielki szacunek i fajnie, że pan Anton Jansa też się doczekał takiego święta w swojej urodziny. To jest epickie mieć w urodziny Dzień Pszczoły z okazji tych urodzin. No ale to święto również jest ważne pod kątem wymierania pszczół,
0: dokładnie,
1: bowiem dzieje się to w naprawdę zastraszającym tempie i tempo wymierania tego gatunku jest od 100 do 1000 razy wyższe niż naturalnie.
0: No tak, i główne zagrożenia to są intensywne praktyki rolnicze, dlatego bardzo często mówi się o tym, że na przykład stosować opryski późno wieczorem. Monokultury, nadmierne stosowanie pestycydów, właśnie o tym mówię, zmiany klimatu czy utrata siedlisk, ale ten trend wymierania zapylaczy utrzyma się, jeżeli on się utrzyma, no to oczywiście stracimy to, co tak lubimy. Owoce, orzechy, warzywa, wszystko, co musi być zapylane, będzie zastępowane bardziej podstawowymi produktami. No i oczywiście miodku nam zabraknie.
1: Oczywiście i w związku z tym też oddolnie możemy działać w jakiś sposób, żeby ten gatunek zachować przy życiu, a jak już wiemy, jest bardzo ważny, no i może właśnie na przykład posadzić kwiaty, zrezygnować z pestycydów i też wspierać lokalnych pszczelarzy, czyli również to się wiąże ze świadomym kupowaniem. I cóż, o pszczołach chyba tyle. Wrócimy do Was za momencik.

0: Dzisiaj obchodzimy także Dzień Meteorologii, czyli nauki o pomiarach.
1: Dokładnie, nie pomylić się z meteorologią, bo brzmi podobnie. To inaczej nauka, która właśnie dotyczy sposobów dokonywania pomiarów. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób to święto pojawiło się w kalendarzu. Pojawiło się w 1875 roku. Wprowadzone zostało przez 17 państw, które podpisało w Paryżu konwencję metryczną, czyli traktat, który jest fundamentem międzynarodowej współpracy w dziedzinie meteorologii. Czy wiemy coś więcej o tym?
0: Wiemy, jak najbardziej. Konwencja metryczna wytyczyła drogę i specjalistom, i krajowym instytucjom w kierunku właśnie ujednolicenia systemów pomiarowych i wspólnych działań na rzecz rozwoju właśnie metrologii. I w ramach tej konwencji jej członkowie przedstawiają własne naukowe opracowania metrologiczne, które gdzieś są weryfikowane i przyjmowane jako wspólne ustalenia.
1: Dokładnie. A co jeżeli chodzi o Polskę? My podpisaliśmy tą konwencję 12 maja 1925 roku, więc widać, jakie przebicie, ile czasu przeszło, żeby Polska się tu znalazła. A kilka lat wcześniej, w 1919 roku, 8 lutego, uchwalono jeden z pierwszych aktów prawnych odrodzonej Rzeczypospolitej, dekret o miarach. Wyobrażasz to sobie?
0: Trzeba było jakoś uporządkować, aczkolwiek dość abstrakcyjne jest to, że to właśnie był jeden z pierwszych aktów prawnych po odrodzeniu Rzeczpospolitej. No i w tym samym roku powstał Główny Urząd Miar, a wraz za nim i okręgowe, i obwodowe urzędy miar.
1: Tak, i tutaj jakie są pomiary, można w sumie się zdziwić. Metrologia wokół domu, pomiar małe i średnie przedsiębiorstwa, pomiar a zdrowie. Wyobrażasz to sobie, że to nie jest tylko i wyłącznie to, o czym myślimy, takie płaskie ustalenie tych zasad metryki.
0: Gdzieś ten świat pomiarów może być dużo głębszy niż wydaje nam się na pierwszy rzut oka, więc może warto się czasami wygłębić w tę dziedzinę, nie oceniać książki po okładce, że to takie nudne, i w ogóle. A my wrócimy do was, a na razie na

0: Wracamy do was z Międzynarodowym Dniem Mycia Naczyń. Ja już ziemowita nie lubię.
1: No, trudno. No, przykro mi, przepraszam.
0: Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakiś student miał zmywarkę. Student, który ma zmywarkę. No nie, no tak nie może być. Tak nie może być.
1: Coś za coś. No, nie mam innych jakichś udogodnień pewnie. Ale...
0: Lubisz zmywać naczynia tak w ogóle?
1: Wiesz co, wiem, że jest dużo takich totalnych hejterów zmywania naczyń i ja się do nich jakoś bardzo nie zaliczę, no bo mam taki tryb, że jak coś trzeba zrobić, to trzeba. Trudno, to mnie jakoś tak bardzo... Nie irytuje.
0: To na plus.
1: Być może widok jakiegoś tak turbo pełnego zlewu to już taki już jaka niechęć, ale nie, jeszcze nie nienawiść, aczkolwiek zmywarka jest ułatwiaczem życia bardzo dużym i można zaoszczędzić sporo czasu, ale również oczywiście można kultywować tę pracę ręczną nad naczyniami. Właśnie dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mycia Naczyń. Myślę, że wiele osób będzie świętować, ja akurat nie.
0: No to wiesz, można po jednej stronie myć naczynia, a po drugiej świętować jakimś trumnie.
1: Coś przy myciu naczyń jak najbardziej można robić, ale w tematach wodnych jeszcze, jakby nie patrzeć, mamy Europejski Dzień Morza, czyli takie święto troszeczkę mniej enigmatyczne.
0: Dokładnie. I tutaj przypadło to dzisiaj na środę, więc tak trochę nie w pietruszkę, nie w gruszkę, no bo pewnie na weekend wszyscy wyjadą nad morze, no bo już się robi ciepło. Podczas tego święta podkreślamy jednak znaczenie morza w życiu mieszkańców Europy. Przepraszamy, Czechy. No i oczywiście dzieje się to na przykład podczas licznych konferencji, warsztatów nad problemami gospodarki morskiej, a ja bym od siebie dodała, że już nie tylko głównym takim tematem pod kątem Morza Bałtyckiego jest gospodarka, ale też bezpieczeństwo. Morza Bałtyckiego.
1: Z pewnością. Myślę, że na ten temat miałbyś dużo do powiedzenia.
0: Na ten temat będzie miał dużo do

0: powiedzenia też nasz gość, możemy zahaczyć.
1: Zgadza się, zapraszamy już gościa od godziny 16, ale póki co jeszcze opowiemy wam, co się dzieje w stolicy Wielkopolski, ale to już za chwilę.

0: Radio Meteor.
1: Tak jak Ziemowit już zapowiedział, wydarzenia i wiadomości z Poznania, ale tym razem przenosimy się do poznańskiego ZOO, które przygotowało dla odwiedzających weekendowy program spotkań z mieszkańcami ogrodu. No oczywiście wiemy, jacy są mieszkańcy ogrodu. I w trakcie pokazowych karmień opiekunowie będą opowiadać wiele ciekawostek, informacji na temat właśnie tych zwierząt, które tam przebywają. I harmonogram tych spotkań rozpoczyna się o godzinie 11 przy wolierach lemurów, czyli bardzo ciekawe, zaczynamy od lemurów, a o godzinie 12.30 zaplanowano spotkanie przy budynku słoniarni. O 13 przy wybiegu kapibar i mar patagońskich, a popołudniowa część programu obejmuje wizytę u niedźwiedzi brunatnych o godzinie 13.30. Później spotkanie przy wybiegu kangurów o 14.15 i pokaz u nosorożców czarnych o godzinie 16. I dodatkowo na terenie nowego ZOO oczywiście, jak wszyscy wiedzą, kursuje bezpłatna kolejka, która już od 1 maja przewozi pasażerów codziennie, bez przerwy, również w weekendy. I oczywiście szczegółowy plan i lokalizacje tych właśnie poszczególnych wybiegów teraz przez nas przedstawionych dostępne są na mapach i stronie internetowej ogrodu, a my tutaj rozmawialiśmy z Ziemkiem, że dawno nas nie było w ZOO.
2: To prawda, więc jeżeli również macie podobne odczucia, to jest doskonała okazja, by w ogrodzie zoologicznym poznańskim się pojawić. Ja z kolei coś troszeczkę z innej beczki, ale też myślę, że ważne z punktu widzenia mieszkańców Poznania, mianowicie pociągi. Będzie ich więcej na trasie Szczecin-Warszawa przez Poznań, gdyż te przewozy do Szczecina cieszą się coraz większą popularnością. Odcinek z Poznania do Szczecina jest relacją o największym wzroście liczby przewiezionych pasażerów przez PKP Intercity. I troszeczkę się nie dziwię, bo od dłuższego czasu jest troszeczkę tak poruszany ten temat, że ten Szczecin troszeczkę tak na odludziu i jest średnio skomunikowany z resztą Polski. I pan prezes PKP Intercity, Janusz Malinowski, zapowiedział, że połączenie do Szczecina zostanie wzbogacone o dwie dodatkowe pary pociągów.
1: No to wszyscy ze Szczecina zapraszamy was z Warszawy później do Poznania, do ZOO.
2: Tak jest.

0: coworking muzyczny i dom słuchowisk wychodzą z propozycją wydarzenia, a tymże wydarzeniem są warsztaty, które poprowadzi Kacper Sikora. Wydarzenie pod nazwą Un Passo Elevatio odbędzie się w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 75. I o co tutaj chodzi? Spotkanie ma charakter otwarty i jest poświęcone budowaniu świadomości otoczenia w jego wibracyjnym wymiarze, a uczestnicy będą pracować z narzędziami akustycznymi, bębnem horyzontalnym, który pełni funkcję wzmacniacza dźwięku. Prowadzący zajęcia zaleca, aby przed udziałem w warsztatach wziąć udział w jednym z jego wcześniejszych działań dźwiękowych, co będzie takim, byłoby takim wprowadzeniem do wspólnej praktyki. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi tematami, to koszt wstępu na wydarzenie wynosi 40 zł. Przypomnijmy, ulica Święty Marcin 75.
1: A teraz z ulicy Święty Marcin przenosimy się do domu studenckiego numer 2 Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jana Pawła II, bo tutaj właśnie na ścianie tego budynku oficjalnie odsłonięto nowy mural zatytułowany Erasmus Okno na Świat. No i jest to takie dosyć wieloformatowe dzieło, poświęcone oczywiście unijnemu programowi wymiany studenckiej, która raczej jest wszystkim dobrze znana. I to oczywiście ten program umożliwia zdobywanie umiejętności w nauce języków, takiego doświadczenia międzynarodowego. A tak pomiędzy wydarzeniem zapytam się ciebie, Ziemowit, miałeś okazję uczestniczyć w wymianie Erasmusowej?
0: Nie miałem okazji uczestniczyć, aczkolwiek wśród moich znajomych jest wiele osób z takim doświadczeniem. Myślę, że to jest rzecz, która cieszy się tak systematycznie chyba coraz większą popularnością.
1: Dokładnie. Warto wspomnieć, że autorem tego projektu jest profesor Radosław Barek, twórca znanego dosyć wcześniejszego wymiaru na poznańskiej Śródce. I artysta odszedł od takiego dosłownego przedstawienia tematu do iluzji przez i otwarcia krajobrazu na taki, który symbolizuje taki przekrój Europy, bo nie wiem, czy widziałeś, jak ten mural wygląda, ale mamy tam Paryż, mamy tam Rzym, nie wiem, co jeszcze tam, czego możemy się dopatrzyć, więc jest naprawdę taki dosyć oryginalny.
0: Z pewnością zachęca do tego, by ten świat poznawać. Jest dobrym takim uhonorowaniem inicjatywy, jaką jest Erasmus. A teraz na antenie Radia Meteor, Abba Dancing Queen.

0: Wracamy do Was z wydarzeniami z Poznania i przed Wami warsztaty wibracyjno-akustyczne w coworkingu muzycznym oraz, no i oczywiście ten coworking muzyczny, Dom Słuchowisk zapraszają na warsztaty, które poprowadzi Kasper Sikora i to wydarzenie odbywa się pod nazwą, uwaga, żebym tylko nie skaleczyła, Un Paso al Vacío. Maybe, odbędzie się w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 75 i to spotkanie ma charakter, nie wiem czemu ziemowit się tak uśmiecha.
1: Dobry humor mam.
0: Już myślałam, że coś źle powiedziałam, że coś wam źle przekazuję, no ale raczej chyba wszystko dobrze. No i tak, jest to poświęcone budowaniu świadomości otoczenia w wymiarze dosyć takim wibracyjnym, więc jeżeli ktoś chce odpocząć i zrelaksować się, można powiedzieć, przy takiej dosyć nietypowej, oryginalnej muzyce, to może to zrobić.
1: Jak najbardziej. A jeżeli chodzi o możliwości zwiedzania, ta już ładnie powiedziałaś jakiś czas temu o tym, że można się przejść do zoo, ale też można przejść się do któregoś z muzeów w Poznaniu. Zwłaszcza, że te poznańskie muzea zostały nagrodzone podczas gali Izabella 2025, która odbyła się w Muzeum Śremskim i ta gala jest organizowana przez Fundację Muzeów Wielkopolskich i najwyższe wyróżnienia trafiły do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szczereniawie, ale na przykład w kategorii działalności edukacyjnej zwyciężyło Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Także Muzeum Narodowe w Poznaniu otrzymało nagrodę za działania wokół wystawy poświęconej Józefowi Chełmińskiemu. Także cóż, Muzeum i Narodowe, i Muzeum Archeologiczne stoi szeroko otworem i myślę, że te nagrody to też jest pewien znak jakości i zachęta do tego, by się przejść do tych muzeów.
0: Byłeś kiedyś w którymś z nich?
1: Jeszcze nie, mam bardzo długą listę miejsc w Poznaniu do odwiedzenia, ale...
0: To gdzie najpierw? Tak już ogólnie.
1: Chyba Narodowe najpierw muzeum zostanie odwiedzone.
0: Czyli rozumiem, że nas wszystkich teraz tam zabierzesz.
1: No, na pewno teraz zabiorę was na chwilę z muzyką, drodzy słuchacze.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Teraz coś o roli roślin dla fanów roślin. Wykład o roli mikroRNA u roślin w Szkole Nestorów Nauki UAM. To spotkanie odbędzie się dzisiaj, 20 maja, o godzinie 17.30 w sali lubrańskiego w Kolegium Minus. Tak więc myślę, że zdążycie przesłać całe notatki i udać się w to miejsce. Tematem wystąpienia będą cząsteczki mikroRNA odgrywające kluczową rolę w regulacji ekspresji genów i kontrolowaniu rozwoju roślin, ich reakcji na stres środowiskowy, właśnie takie jak na przykład susza, wysoka temperatura czy zasolenie gleby. I profesor Szwajkowska-Kulińska mówi mechanizmy działania naturalnych oraz sztucznie zaprojektowanych cząsteczek mikroRNA i ich potencjalne zastosowanie w rolnictwie, do tworzenia odmian uprawnych, odpornych na zmiany klimatyczne. Myślę, że ciekawe wydarzenie dla fanów roślin, ale także dla osób, które po prostu chcą poszerzyć swoje horyzonty.
2: Dokładnie, ale to tak myślę, że też wywodzi się dosyć ciekawy temat, ale wywodzi się raczej też z takiego właśnie przystosowywania danych owoców, warzyw w odmianach do warunków ogółem. Więc takie poszerzenie wiedzy, którą już mamy. Ale przechodzimy teraz znowu do pszczół. Jak to nas Międzynarodowy Dzień Pszczół zobowiązuje. I z tej okazji na słupach informacyjnych w centrum miasta pojawiły się plakaty ozdobne z kwiatami. I dodatkowo od dzisiejszego poranka można znaleźć w nich woreczki z nasionami roślin miododajnych, które można posadzić w ogródku lub balkonie. No to no byłam rano w centrum i co ja narobiłam? Spóźniliśmy się.
1: No, widzisz.
2: Mogliśmy wziąć do radia. No i nasiona można zabrać ze sobą ze słupów przy zbiegu ulicy Kraszewskiego, Rynku Jarzyckiego, ulicy Libelta, Kościuszki, Fredry. Byłam na Fredry i mostu teatralnego. No, zepsułam wszystko. Ale akcja potrwa do 30 maja, więc może jest nadzieja.
1: Może jest nadzieja, może zdążysz.
2: I paczuszki będą codziennie uzupełniane.
1: Okej.
2: Czyli ja rozumiem, ja mam pomysł. Koczujmy dzisiaj w radiu i rano się wybieramy. Rano będzie nowa dostawa.
1: Tak jest, musimy czekać, aż przyjedzie ta ciężarówka z dostawą i od razu rzucamy się, by wzbogacić tej Radio Meteor, by nam pięknie rozkwitało.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
0: Notatki z Poznania.
4: Wracamy do Was z drugą godziną notatek przy mikrofonach niezmiennie.
5: Ziemowicz Dziopa.
4: Dominika Rosiewicz, a z nami już gość w studiu, Marcel Rutkowski.
5: Dodam tylko, że realizuje nas dalej Franek Weisbrat.
4: Dokładnie.
6: Witam Was serdecznie, cześć.
4: Ekspert z Obserwatorium Bezpieczeństwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o odporności społecznej, odporności miast tak naprawdę, o pojęciu dosyć nowym, dopiero teraz myślę w takiej większej ilości spotykanym. No to co? Zaczynamy za moment?
5: Zaczynamy za chwilkę. Zostawiamy Was z muzyką, żeby ochłonąć i zapraszamy Was na rozmowę.

0: Jesteśmy i przypomnijmy, że mamy gościa. Jest nim Marcel Rutkowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa. I tematem naszej rozmowy jest odporność społeczna. Jednym z tematów, jednym z obszarów tematycznych, które poruszymy. Jak tą odporność społeczną powinniśmy dzisiaj redefiniować i rozumieć, żeby się stała mierzalnym zasobem miasta?
1: To tak, ja odporność społeczną rozumiem jako taki społeczny układ odpornościowy, bo my przede wszystkim dzisiaj musimy troszkę odczarować to pojęcie, bo mam wrażenie, że wokół odporności społecznej narosła taka pewna bańka i dużo osób nadinterpretowuje sobie odporność. Jeżeli powiemy dziś odporności społecznej, wiele osób będzie miało przed oczami jakieś kursy z pierwszej pomocy, ratowanie, bieganie, nie wiadomo co robienie, to też jest element pierwszej pomocy. Ale zejdźmy troszkę niżej, bo dzisiaj najczęściej odporność społeczną będziemy budować przy kawie z sąsiadem. Wtedy będziemy tworzyć prawdziwą odporność społeczną. Czyli musimy zacząć od tych niższych struktur, od poznawania ludzi. Więc wracając do tego, czym jest to odporność społeczna. Jest to pewnego rodzaju zbiór mechanizmów, więzi, relacji, pewnych kompetencji, które nam jako wspólnocie pozwolą przetrwać kryzys, pozwolą przetrwać to uderzenie, i z niego wyjść z niego zwycięsko, wyjść z niego silniejszym. To tak naprawdę odporność społeczna jest takim pewnym momentem, kiedy my jako obywatel przestajemy być taką bierną ofiarą. Wtedy, kiedy zagrożenie, przestajemy być ofiarą, ale stajemy się częścią tego systemu i w jakiś sposób go współtworzymy. Stajemy się takim autonomicznym ogniwem w systemie bezpieczeństwa.
2: Tutaj wspomniałeś o tej kwestii budowania odporności w relacjach sąsiedzkich. I jak te mechanizmy socjotechniczne można wprowadzić na anonimowych, nowoczesnych osiedlach deweloperskich, żeby nie naruszyć też, załóżmy, jakiejś tam jednak prywatności mieszkańców, ale wymusić powstanie takich zalążków sieci wsparcia sąsiedzkiego?
1: To jest bardzo ciekawe, no bo jednak ja dzisiejsze, no tu może trochę o mieście powiemy. Ja dzisiejsze miasto, dzisiejsze osiedla w mieście dzielę na kilka kategorii. Mamy tak zwane osiedla te troszkę starsze, z pewną tradycją, kulturą, gdzie jednak rodziny mieszkają z pokolenia na pokolenie i się znają i te relacje są gdzieś stworzone. A mamy osiedla te nowoczesne, deweloperka, gdzie przychodzą pewne masy ludzi, i nawet nie usłyszymy dzień dobry na klatce, no to tam sytuacja jest troszkę trudniejsza. Jak można to budować, czyli jak tą sytuację można zmienić? No tutaj trzeba się uśmiechnąć do rad osiedla, no bo to jest przede wszystkim ich rola, żeby aktywizować mieszkańców. Jak rozmawiam ze znajomymi, którzy się zajmują takimi rzeczami, chociażby we Wrocławiu, no to powstają na osiedlach takie specjalne centra aktywizacji mieszkańców. U nas coś w rodzaju takich naszych poznańskich domów kultury, które są na tych starszych osiedlach, jak chociażby na Górnym Tarasie Rataj mamy spółdzielnie, to na przykład osiedle młodych i tam mamy jakiś dom kultury. I te domy kultury mogą aktywizować mieszkańców, tworzyć dla nich różne wydarzenia, aby ci mieszkańcy przyszli z osiedla, spotkali się, porozmawiali. I co to zmienia? Dotychczasowy sąsiad spod szóstki przestaje być sąsiadem spod szóstki, tylko to jest pan Stanisław, który ma żonę, ma dwójkę dzieci, ma psa, ma samochód i pracuje w szpitalu. Czyli te relacje się tworzą. Więc w razie zagrożenia już wiemy, do kogo możemy przyjść z potrzebą albo komu pomóc.
0: A w jaki sposób wzmacnianie tych relacji społecznych, czy aktywizowanie też lokalnych społeczności wzmacnia tą odporność społeczną? Generalnie jak przekładać na to zagadnienie?
1: Jeżeli mówimy o odporności społecznej, no na pewno to pojęcie trzeba podzielić na dwa. Trzeba zacząć od odporności indywidualnej. Ja często powtarzam, że nasze bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych, więc to jest jeden z etapów budowania odporności społecznej. Później, tak jak już powiedziałem, wchodzą więzi sąsiedzkie, czyli tu już wchodzi odporność społeczna, bo co się składa na odporność społeczną? Tak jak powiedziałem, więzi, komunikacja, różne mechanizmy i to nam tworzy jeden wspólny model odporności społecznej jako ogół. Więc jeżeli będziemy nawiązywać te relacje z sąsiadami, będziemy rozmawiać, będziemy się poznawać nawzajem, to w razie jakiegoś kryzysu będziemy mieli do kogo pójść, będziemy mogli kogoś poprosić o pomoc. Bo jeżeli nagle będzie blackout, tak, pęknie nam rura w domu, cokolwiek, i my nikogo nie znamy, no to nie pójdziemy do nikogo o pomoc. a tak to będziemy znali przysłowiowego pana Stanisława z Podszóstki, który nam pomoże.
2: A żeby tutaj tak uporządkować naszą rozmowę, bo jesteśmy wokół tematu odporności społecznej, kiedy i w jakich tak naprawdę okolicznościach to pojęcie przestało być takim niszowym terminem i stało się dosyć kluczowym paradygmatem w strategiach bezpieczeństwa? I czy da się tu wskazać taki jeden konkretny moment, czy to raczej był proces ewolucyjny?
1: Zanim temat odporności społecznej wszedł do naszego państwa, to już od dekady był tak naprawdę dyskutowany, pączkował, czy to w strategiach Unii Europejskiej, czy w strategiach NATO. Gdybyśmy chcieli wskazać taki jeden punkt konkretny, w którym temat odporności się narodził, no to popełnilibyśmy błąd. No bo to był proces. To coś, co ewoluowało, a ostatnie wydarzenia ostatnich lat tak naprawdę go tylko napędziły. No bo przez dekady żyliśmy w takiej iluzji, że bezpieczeństwo, że cały temat bezpieczeństwa, on tylko należy do służb mundurowych. A my jako obywatele płacimy podatki i na tym się kończy nasza rola. No nie do końca, no bo z błędu wyprowadziła, można powiedzieć, nas pandemia. Załamanie się łańcuchów dostaw, zamknięte sklepy, ograniczenia, taki globalny test dla całej wspólnoty. Później kolejny przełom, czyli atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku, tak? Ta wojna za naszą wschodnią granicą, ona nam pokazała, że Ukraina tak naprawdę, jak obserwowaliśmy to, co się dzieje na Ukrainie, to to pokazało, że ona się nie broni tylko i wyłącznie dzięki czołgom, dzięki amunicji, ale również dzięki odporności cywilów, którzy potrafili się w kilka godzin zjednoczyć, potrafili się zmobilizować. I to też ujawniło nam taką naszą niesamowitą polską zdolność, czyli taką reakcyjność. My często jako naród reagujemy wtedy, kiedy coś się dzieje. No i faktycznie, ruszyliśmy na dworce, otworzyliśmy domy, stworzyliśmy gigantyczną, oddolną sieć wsparcia. Zaczęliśmy wysyłać ubranie. Czy to było w jakiś sposób sformalizowane? Nie było. Wszyscy mieszkańcy ruszyli, choć tutaj też trzeba dodać, że nie zawsze ta pomoc okazywała się pomocą, ale o tym może w późniejszym czasie. Więc ja uważam, że takim przełomem, no to była pandemia, później wojna na Ukrainie i to tak naprawdę napędziło dyskusję na temat odporności społecznej u nas.
0: Ten temat pociągniemy już za momencik. Zapraszamy was na chwilę z muzyką.

0: Wracamy do Was z notatkami z Poznania. Jest jakże ciekawą rozmową o odporności społecznej. Jeżeli mówimy o tej odporności, to pojawia się kwestia nowych zagrożeń dla przestrzeni miejskiej. I gdybyśmy mieli spróbować tak uporządkować, sklasyfikować, jak wygląda ta współczesna typologia tych ryzyk, które z nich są najbardziej krytyczne właśnie dla tej odporności społecznej?
1: Myślę, że przede wszystkim musimy uciec od takiego myślenia, że istnieje jeden wspólny katalog zagrożeń dla całej Polski. To jest błędne myślenie. Ponieważ ryzyka mają bardzo konkretną geografię. No bo zupełnie inaczej będziemy definiować krytyczne zagrożenia, jakieś zagrożenia w pasie przygranicznym. Inaczej będziemy definiować zagrożenia na północy Polski, a inaczej na Śląsku, który jest bardzo uprzemysłowiony, a jeszcze inaczej w miastach wojewódzkich, bo nawet w obrębie samych miast te zagrożenia będą tak naprawdę się zmieniać. Czy to jakichś ryzyk klimatycznych, jakieś nawalne deszcze, które będą zalewać nasze betonowe centra po jakiejś awarii czy systemów energetycznych. Jeśli jednak byśmy zapytali, które z tych zagrożeń są tak naprawdę takie najbardziej krytyczne dla samej odporności społecznej, dla samej trwałości odporności społecznej, no to musimy troszkę zapomnieć o tej twardej infrastrukturze i zejść troszkę do tych miększych kompetencji. Choć teraz troszkę się zastanawiam, w jaki sposób możemy my zagrozić odporności społecznej, bo jednak to jest pewnego rodzaju stan, który tworzy wiele czynników. Więc jeżeli chcemy mówić o zagrożeniu odporności społecznej, to któryś z tych czynników musiałby zostać zagrożony, czyli chociażby zanik relacji sąsiedzkich, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Ale myślę, że możemy pójść jeszcze troszkę w inną stronę, no bo myślę, że takim największym problemem dla ludzi wcale nie będzie to, czy im pęknie rura z wodą, czy im się zepsuje winda w bloku, ale co jest ważne w trakcie kryzysu, to jest zaufanie do instytucji, zaufanie do służb. To też w jakiś sposób wpływa na odporność społeczną.
0: Ale ja tutaj bym została przy tej kwestii, bo jest bardzo ciekawa, a tutaj wspomniałeś o tym, że tym problemem może być na przykład zanik relacji sąsiedzkich. No ale jeżeli właśnie przyjmujemy to miasto jako ekosystem, to kto oprócz tego możliwego zaniku relacji jest takim gatunkiem inwazyjnym z punktu widzenia bezpieczeństwa?
1: Co jest gatunkiem inwazyjnym z punktu widzenia bezpieczeństwa w mieście? Zależy, jak będziemy to interpretować. Możesz doprecyzować, co masz.
0: No, na przykład, w momencie rzeczywiście takiego kryzysu mamy większy kryzys niż dotyczący tylko na przykład jakiejś sytuacji w bloku, pęknięcie rury, tego typu sprawy, czy winda, jak wspomniałeś, tylko na przykład mamy typowo blackout czy powodzie, tak jak ostatnio z nimi się zmierzyliśmy. I kto jest tym gatunkiem inwazyjnym w takim przypadku?
1: Chociażby brak komunikacji. Brak komunikacji strategicznej w kryzysie. Myślę, że to jest nasza wielka bolączka, z którą próbujemy się mierzyć, z którą próbujemy wypracować. Przykład z wczoraj albo z przedwczoraj, chyba z wczoraj do mnie wieczorem dotarło, miasto Chrubieszów. Przy naszej wschodniej granicy był bardzo ciekawy incydent, ponieważ nad miastem zaczęły latać drony. Co bardzo ciekawe, władze miasta Chrubieszowa nie wiedziały, że te drony będą latać nad miastem, to były jakieś ćwiczenia. Okazało się, że starostwo powiatowe zostało poinformowane przez wojsko o tym, że takie drony latać będą. W mieście wielka panika, ludzie dzwonili do urzędu miasta, urząd miasta nie wiedział, policja nie wiedziała, straż pożarna nie wiedziała, nikt nie wiedział. Ale pan starosta wiedział, ale nie powiedział. To jest pewnego rodzaju silosowość, którą mamy w Polsce. Czyli każdy wydział, każdy urząd, każdy sobie. Często na przykład jest tak, że jeżeli planujemy zagospodarowanie przestrzenne miasta i jeden z wydziałów coś planuje, to często wydział ze ścianą nie ma kompletnego pojęcia, że koledzy ze ścianą coś planują w mieście. I na przykład dwa różne wydziały w tym samym miejscu planują różne inwestycje. Czyli brak komunikacji, my się z tym mierzymy. Więc jeżeli w momencie zagrożenia, w momencie kryzysu obywatele nie widzą tej takiej spójności komunikacyjnej, widzą, że służby się gubią, każdy z urzędów przekazuje inne informacje, no to moim zdaniem to jest takim zagrożeniem, bo to zaufanie do służb, do urzędu, do administracji publicznej spada, a w trakcie kryzysu nie ma nic gorszego niż brak zaufania.
2: A jak właśnie w z takiej niejednoznacznej sytuacji, bo też przytoczyłeś bardzo ciekawy case. Może raczej, w jaki sposób wzmacniać tą strategię komunikacyjną właśnie na poziomie tych jednostek administracyjnych, żeby nie dochodziło do takich sytuacji?
1: Trzeba przede wszystkim zacząć rozmawiać. Trzeba przede wszystkim zacząć chcieć rozmawiać, wyjść z takiego swojego ograniczonego pola myślenia, że działam sam dla siebie. Służby muszą zacząć ze sobą rozmawiać, wydziały muszą ze sobą zacząć rozmawiać. My też często mamy tak, jako społeczeństwo, boimy się przyznać do błędu. Więc jeżeli coś w trakcie sytuacji kryzysowej pójdzie nie tak, my się boimy przyznać do tego, że coś nam poszło nie tak. Ale takie na przykład oszukiwanie społeczeństwa, że wszystko jest super, wszystko idzie tak, jak powinno iść, to tak naprawdę działa odwrotnie niż powinno, bo ludzie przez to tracą zaufanie. Ale gdyby jakiś decydent wyszedł i powiedział, słuchajcie, tu zrobiliśmy błąd, ale w punkcie B go naprawimy i będzie tak, tak i tak. Mimo że jest to troszkę inny komunikat, mimo że w tym komunikacie przyznajemy się do błędu, no to tym właśnie wzmacniamy zaufanie społeczeństwa. A to jak zrobić, żeby wszyscy zaczęli w państwie rozmawiać, no to jest odwieczny problem, który jest od dziesiątek lat w Polsce i do tej pory go nie rozwiązaliśmy. Ja osobiście nie mam recepty, jak to zrobić. Po prostu musimy zacząć ze sobą rozmawiać.
0: No więc o rozmowie i o zaufaniu może też do instytucji publicznej, ale nie tylko, powiemy już po krótkiej przerwie.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: To myślę, że warto sobie bardziej poszerzyć ten temat zaufania do państwa, do instytucji publicznych, bowiem no, zakłada się w takim klasycznym myśleniu, że państwo chroni nas od pierwszej sekundy, a tak jak już sobie wcześniej porozmawialiśmy, w dobie zagrożeń XXI wieku obywatel, jego najbliższa społeczność stoją na tej pierwszej linii frontu, zatem w jaki sposób zdefiniować te granice i gdzie się kończy pierwotna odpowiedzialność jednostki za przetrwanie pierwszych godzin wstrząsu, a w którym momencie może i powinna zacząć działać zorganizowana pomoc państwa?
2: Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju rewolucją myślenia, ponieważ ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej wprowadziła nam przepis, że każdy obywatel musi być gotowy na 72 godziny przetrwania. Czyli przez, po prostu mówiąc wprost, każdy przez 72 godziny od momentu wybuchnięcia jakiegoś kryzysu musi sobie poradzić. Skąd te 72 godziny? Ponieważ w przypadku wieloskalowego kryzysu, czy to mówimy o jakiejś katastrofie naturalnej, cyberataku, no, infrastrukturę krytyczną, konflikcie jakimś zbrojnym, państwo potrzebuje średnio te 3 dni, aby uruchomić procedury, zmobilizować struktury obrony cywilnej, rozwinąć logistykę, dystrybucję rezerw itd., itd. Więc przez te pierwsze 3 doby to my jesteśmy tak jakby na pierwszej linii frontu. Odpowiedzialność jednostki i tak naprawdę tej najbliższej społeczności sąsiedzkiej, z którą sobie wybudujemy jakieś relacje, ona się kończy tam, gdzie wyczerpią się te nasze takie podstawowe zasoby domowe, które sobie wcześniej zgromadziliśmy. Zatem te pierwsze 72 godziny to czas na naszą odporność w praktyce. To jest czas na nasz plecak ewakuacyjny, awaryjny, jak to woli. To czas na nasze zapasy wody, leków, baterii. To czas na naszą współpracę z ludźmi. Dopiero po tym czasie, czyli po 72 godzinach, ta machina państwowa, ona w pełni ruszy, ta zorganizowana pomoc. No bo my też jednak przyjęliśmy sobie, przez lata przyzwyczailiśmy się do takiego myślenia, że państwo to jest pewnego rodzaju parasol ochronny, który w momencie zagrożenia po prostu na pstryknięcie palcem się rozłoży i nas wszystkich ochroni. No to jest jednak troszkę błędne myślenie, bo państwo to jednak jest bardzo skomplikowany układ wielu podmiotów, które muszą jednak ze sobą zadziałać w chwili zagrożenia.
3: Czyli będąc już tak naprawdę w tym temacie odpowiedzialności społeczeństwa, wiemy, że w dobie kryzysu występują nieformalni liderzy opinii, jako tacy administratorzy grup sąsiedzkich czy też lokalni aktywiści i mają często większy wpływ na emocje mieszkańców niż takie oficjalne komunikaty, niż władza. I jak ten system zarządzania kryzysowego powinien z nimi współpracować? Czy miasta powinny na przykład oficjalnie mapować takich naturalnych liderów? Czy też włączenie takich nieformalnych struktur do dosyć sztywnego systemu będzie niosło za sobą zbyt duże ryzyko chaosu?
2: Wiemy na pewno, że tak jak powinno być, że po usłyszeniu sygnału alarmowego każdy powinien włączyć radio i posłuchać komunikatu, o co chodzi. Ale ja myślę jednak, że w razie jakiegoś zagrożenia ludzie nie włączą radia, tylko co pierwsze zrobią, o ile będzie internet, no to włączą grupki na Facebooku, jakieś portale osiedlowe i tam zaczną szukać informacji. Więc to nam pokazuje, pójdą chociażby do sąsiada, do którego mają zaufanie i się go zapytają, co się dzieje, co możemy zrobić. Myślę, że tak będzie. Co do tych nieformalnych liderów, to jest bardzo ciekawa rzecz, że to się faktycznie wytwarza. Ja uważam, że oni powinni być w jakiś sposób włączeni do systemu, ale nie powinni być zamknięci w tabelce. Ponieważ z czym my mamy problem? Mamy problem z kompetencjami. Na początku naszej rozmowy powiedziałem, że jak wybuchła wojna na Ukrainie, ludzie zaczęli wysyłać mnóstwo ubrań, jakiejś żywności, tego wszystkiego i nie do końca to było dobre. Dlatego, że brakowało tam pewnego rodzaju koordynacji, jakie ubrania możemy wysłać, jak to powinno być posortowane. Później te tony ubrań szły i były wysyłane i ci wolontariusze mieli problem, żeby to w jakiś sposób logicznie uporządkować. W Ameryce mamy tą organizację FEMA i oni jakby również zbierają tych liderów, gromadzą ich u siebie i przeprowadzają im szkolenia kompetencyjne, czyli uczą ich, jak macie postępować w razie zagrożenia, czyli wy macie być koordynatorami w swoich miejscach zamieszkania, wy macie koordynować działania wspólnoty lokalnej. I tak powinno być również u nas. Tacy liderzy lokalni chociażby wytworzyli się podczas powodzi we Wrocławiu, tak zwani liderzy powodziowi. Oni działali na osiedlach, czy to na osiedlu Kozanów, czy tych innych osiedlach, które były zagrożone powodzią i faktycznie te takie wspólnoty mieszkańców działały pod ich przywództwem.
1: A w jaki sposób powinno się w zasadzie budować zaufanie do publicznych instytucji w społeczeństwie, które jest tak bardzo spolaryzowane? Bo też powiedzieliśmy sobie wcześniej przy okazji o tym, że za rzadko rozmawiamy, że to nasze zaufanie do instytucji publicznych jest na różnym poziomie. Zazwyczaj właśnie to się wiąże z naszymi jakimiś przekonaniami politycznymi odnośnie osób, które obsadzają dawny urząd. I jak z tym w jakiś sposób walczyć?
2: Budowanie zaufania w naszym dzisiejszym społeczeństwie, tak bardzo spolaryzowanym, to jest troszkę jak taki spacer po linie. No bo my żyjemy w takich, można powiedzieć, bardzo plemiennych podziałach politycznych. Każdy ma swój obóz, każdy wyznaje własne prawdy. I tak naprawdę każde działanie, czy to konferencja prasowa, czy nawet zakup nowego sprzętu, nowego wozu strażackiego do jednostki, może być interpretowany przez pryzmat jakichś partyjnych sympatii czy antypatii. No i właśnie pytanie, jak to przełamać? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że zaufania do instytucji publicznych, do służb, tego się nie zbuduje plakatami wyborczymi, tego się nie zbuduje ulotkami, tego się też nie zbuduje konferencjami. Zaufanie do instytucji publicznych to jest pewnego rodzaju wypadkowa, taki całokształt tego, jak my widzimy te instytucje na co dzień, tego, jak one działają na co dzień, jak one współpracują. Czyli to zaufanie buduje się tak naprawdę latami poprzez setki małych, ale codziennych interakcji. Jednak takim, można powiedzieć, ostatecznym, takim bezwzględnym testem dla zaufania do instytucji jest właśnie ten moment kryzysu. To wtedy te wszystkie maski opadają, no bo wszyscy stajemy wobec tego samego wyzwania. No i właśnie tutaj, jak wcześniej powiedziałem, staje się chociażby kluczowy ten proces komunikacji kryzysowej, czyli jak dana instytucja zachowa się w momencie kryzysu, jak będzie to wszystko komunikować, czy będzie transparentna, czy będzie w stanie przyznać się do błędów. Tutaj takim dobrym przykładem jest to, że kiedy my robimy na przykład różnego rodzaju ćwiczenia, kiedy nasze służby ćwiczą i coś pójdzie nie tak podczas ćwiczeń, to nikt się do błędu nie będzie w stanie przyznać, ponieważ mamy taką mentalność, że ktoś musi zawsze za ten błąd odpowiedzieć. No ale to jest jednak błędne myślenie, niewłaściwe, no bo po to robimy ćwiczenia, żeby się doskonalić, a nie żeby kogoś zwolnić, bo zawsze jakaś czarna owca musi być. Więc kiedy społeczeństwo będzie widzieć, że służby ratunkowe czy urzędnicy w obliczu zagrożenia odetną się od tej takiej politycznej nowomowy, a zamiast tego zaczną mówić językiem konkretów, językiem faktów, to zaufanie będzie rosnąć bez względu na poglądy słuchacza.
3: Ja bym tutaj zwróciła się w stronę społeczeństwa w tym momencie, bardziej od instytucji, czyli będąc jako takie zamożne społeczeństwo Zachodu, mamy tendencję do wypierania myśli o tych czarnych łabędziach i z czego może wynikać taka psychologiczna blokada?
2: Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Z klątwy wygody. Dlatego, że stworzyliśmy sobie tak doskonały system, tak zautomatyzowany, tak płynny, że zaczęliśmy traktować dobrobyt, czyli ciepłą wodę w kranie, prąd w gniazdku, internet bez limitu, nie jako owoc ciężkiej pracy, naszej stabilności, ale jako takie, można powiedzieć, niezbywalne prawo naturalne, czyli nam to się po prostu należy, jako coś, co będzie trwało wiecznie. To jest taki, można powiedzieć, pewnego rodzaju błąd normalności. Nasz mózg, my nie doceniamy tego, że to po prostu może w każdej chwili zniknąć. My wypieramy tą myśl, że coś nagle się skończy, że skoro przez ostatnie 30 lat z naszego kranu płynęła woda, to dlaczego jutro nagle ma nie popłynąć, skoro przez ostatnie 30 lat płynęło? To jest ten błąd, to jest ta wygodność, że my tak się nauczyliśmy, że wszystko nam się należy, że wszystko mamy, że nasz system jest doskonały i tak naprawdę nic tego systemu nie naruszy.
1: Myślę, że też właśnie, tak jak powiedziałeś, warto mieć z tyłu głowy, że te dobra, które mamy, nie mamy ich na zawsze, nawet jeżeli pozornie wydaje się to stabilne. I za momencik wrócimy do dalszej części rozmowy.
4: Zakaży, pakaży!

0: moje nazwisko. Dzwoni w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakichś drgawek. Cały czas wymiotuje. No, my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim. Ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
2: Wracamy do was z notatkami z Poznania. Z nami w studiu dla przypomnienia Marcel Rutkowski, Obserwatorium Bezpieczeństwa. Mówiliśmy o tym przed muzyką, o zamożnych społeczeństwach Zachodu. Dlaczego tak jest, że nie reagujemy na możliwość wystąpienia tych czarnych łabędzi? I nawiązując, czy bańki informacyjne, w których żyją mieszkańcy różnych dzielnic, mogą doprowadzić do takiej sytuacji, w której w trakcie kryzysu dwie grupy obywateli będą działać według zupełnie sprzecznych instrukcji?
3: Myślę, że tak. Tutaj dotykamy pewnego rodzaju takiej fragmentacji pola informacyjnego. No bo wyobraźmy sobie taki scenariusz, że dochodzi do, no załóżmy, skażenia wody, skażenia ujęcia wody w mieście albo jakiejś awarii sieci energetycznej i w tym samym momencie Urząd Zarządzania Kryzysowego wyda komunikat, żeby zostać w domu i na przykład nie pić wody z kranu. Taki przykład podaję wymyślony. No i teraz zobaczmy, co się wydarzy w różnych bańkach naszych, w których sobie żyjemy. Do jednej grupy mieszkańców, powiedzmy z dzielnicy A, która czerpie wiedzę ze sprawdzonych mediów oficjalnych, trafi komunikat właściwy. Żeby nie pić wody, zostać w domu. Ale w tym samym czasie w bańce informacyjnej, załóżmy z dzielnicy B, na jakiejś osiedlowej grupy, na jakiś osiedlowych grupach, komunikatorach, które będą podkręcane przez jakichś fałszywych informatorów, jakichś znawców od wszystkiego, pójdzie informacja, że oni kłamią, nie słuchajcie się i chcą nas zamknąć, uciekajmy stąd jak najdalej. No i co my otrzymujemy w efekcie? No, tak naprawdę zupełny chaos informacyjny, ponieważ część mieszkańców będzie spokojna, druga część w tym samym czasie będzie panikować, że coś się dzieje nie tak. Wystarczy spojrzeć, jak było w czasie pandemii. Szedł jeden komunikat, ale różne grupy społeczne odbierały ten komunikat inaczej, chociażby tak jak z zakupem papieru toaletowego. Mówili, papieru starczy dla wszystkich. No to jest głupi przykład, ale no, doświadczyliśmy tego wszyscy, tak? Mówili, papieru starczy dla wszystkich, ale co Polacy musieli zrobić? Jak mówią, że starczy, to znaczy, że nie starczy. I wszyscy pobiegli do sklepów i przez to nie było papieru w sklepie, tak samo z gotówką. Wszyscy ruszyli do bankomatów, bo nie starczy gotówki, no. Dlatego nie starczyło gotówki dla wszystkich, bo wszyscy nagle ruszyli do bankomatów, tak? Bankomat nie drukuje gotówki na bieżąco. Więc pojawił się zupełny chaos. Dlatego no, myślę, że faktycznie te nasze bańki, w których my żyjemy, są problemem, dlatego tak ważnym jest weryfikowanie informacji, skąd czerpiemy, weryfikowanie źródeł, no bo jednak dezinformacji w przestrzeni jest bardzo mnóstwo.
2: To tutaj na odwrót, jeżeli mówiliśmy o takiej nadmiernej reakcji społeczeństwa, to czy w czasie kryzysu brak paniki, taka cisza na ulicach mogą mylić? I jak odróżnić taką rzeczywistą odporność społeczną od takiej społecznej apatii, która może być efektem wyparcia, szoku, bezradności, czy na przykład przyzwyczajenia do informacji takich jak wojna w Ukrainie czy pandemia?
3: Myślę, że no, to zależy. No, zależy, jak podejdziemy do tego tematu, no bo brak paniki, cisza na ulicach, czy mogą mylić, no. Możesz bardziej sprecyzować, o co ci chodzi.
2: No tak, jak tutaj już wyjaśniliśmy, czyli mamy sytuację, w której jesteśmy w trakcie wojny w Ukrainie już kilka lat. Jesteśmy po pandemii. Mamy informacje o wielu działaniach destabilizacyjnych ze strony Federacji Rosyjskiej, tak? Tutaj sam przed chwilą mówiłeś o dronach w Hrubieszowie. I teraz kwestia tego, czy właśnie taka cisza, brak nadmiernej reakcji, o której przed chwilą mówiłeś, nie będzie mylona właśnie z taką z takim brakiem reakcji na to, co się dzieje, ze względu na takie znieczulenie, znieczulice, kolokwialnie mówiąc, na to, co już się wokół dzieje.
3: W takim razie musimy sobie zadać inne pytanie, jaka ta reakcja powinna być w danej chwili zagrożenia. Jak my powinniśmy zareagować? Bo owszem, jeżeli nasz mózg przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu cały czas przyjmuje negatywne komunikaty, że tu coś się wydarzyło, tu coś się wydarzyło, jesteśmy zagrożeni, to wiadomo, że w pewien sposób się uodparniamy na to. Więc jeżeli później coś się wydarzy, no to my automatycznie, a znów nas straszą. Jakiś czas temu jechałem Uberem. Zawsze w Uberach mam bardzo różne ciekawe historie, akurat raz jechałem na targi, to było, no jechałem raz na targi i rozmawiałem z panem kierowcą i tam coś o bezpieczeństwie zaczęliśmy rozmawiać i on do mnie mówi, a bo wy nas znów straszycie, wy nam wysyłacie ten poradnik bezpieczeństwa, wy nas szykujecie na wojnę, więc widać, że każdy żyje w tych takich swoich, można powiedzieć, bańkach. I faktycznie to takie znieczulenie jest. To też kolejny dobry przykład, który mogę powiedzieć. Jestem akurat tego przeciwnikiem. Wiem, że w naszym państwie są tego zwolennicy, ale również są przeciwnicy. Czyli wykorzystywanie syren na różnego to okazje państwowe, święta. Czyli coś się wydarzy, jakieś święto państwowe, włączamy wszystkie syreny, bo czemu nie? No ale przez to, że okej, teraz nagle nam zawyje syrena, no to taka przeciętna reakcja obywatela, a pewnie mamy jakieś święto.
4: Znaczy, że dużo mamy świąt w kalendarzu.
3: No tak. No i okej, no i ktoś pomyśli, że mamy święto, a tak naprawdę to nie jest święto, to nie są żadne ćwiczenia, no i mamy wtedy problem. Też jest pewnego rodzaju znieczulenie. Więc no, zależy, jaka ta reakcja powinna być.
5: W kwestii też tego znieczulenia społecznego właśnie, czy takie długotrwałe przebywanie w stanie informacyjnego zagrożenia nie prowadzi do tego społecznego znieczulenia, które w realnym kryzysie no, może się objawiać brakiem chęci do pomocy innym?
3: No, tak jak mówiłem przed chwilą, jeżeli my jesteśmy nauczeni przez 24 godziny przyjmować negatywne komunikaty, no to automatycznie w jakiś sposób się uodparniamy. Czy to się będzie wiązać, czy będziemy chcieć wtedy pomagać innym, to zależy od każdego człowieka, myślę, że indywidualnie. No. Spójrzmy na sytuację z osobami z Ukrainy. Tak? Na początku wszyscy Polacy chętnie pomagali. Wojna już trwa dobry, dłuższy czas. No i te nastroje jednak społeczne się zmieniły. Część wciąż pomaga, okej, ale część społeczeństwa nie chce pomagać. Bo w pewien sposób uodporniliśmy się na to, co się dzieje. I ta sytuacja zamiast motywować nas do pomocy, odwrotnie ona nas od tej pomocy odpycha, no bo jednak widzimy, co się dzieje.
2: Czyli jednym słowem jest dużo rzeczy, które musimy zrozumieć, a już zaraz za nim zrozumiesz Warius Manx.

0: Czas dobiega końca, czas notatek dobiega końca, więc bardzo króciutko chcielibyśmy sprecyzować taką ostatnią myśl. Gdybyś miał wskazać jedną umiejętność, która uratuje najwięcej poznaniaków w przypadku jakiegoś wielkiego wstrząsu, kryzysu, co by to było?
1: Myślę, że nie jesteśmy wskazać jednej umiejętności. Ja bym może to zamknął w takich czterech szybkich punktach. Pierwszy to, jak już powiedziałem na początku, czyli nasza indywidualna odporność i znajomość procedur. Czyli chociażby mamy nasz miejski poradnik bezpieczeństwa, nie wiem, czy wiecie. Z tego, co się dowiedziałem, to takich poradników zostało rozdysponowanych chyba 100 tysięcy, z tego, co pamiętam. I faktycznie cieszą się dobrym odbiorem. Więc no, musimy wiedzieć, dokąd uciec w razie zagrożenia, gdzie są jakieś punkty zbiórki, jak wygląda ta bezpieczna ewakuacja, czyli to ta odporność indywidualna, znajomość procedur. Drugi filar, o czym też mówiłem, czyli relacje sąsiedzkie. Poznawajmy naszych sąsiadów, rozmawiajmy, dowiedzmy się, który z nich ma samochód, który z nich w razie zagrożenia może nam w jakiś sposób pomóc, jak możemy też tą pomocą się wymieniać. Trzeci, no to można powiedzieć, że taki nasz, jeżeli mówimy o Poznaniu, no to taki nasz wielkopolski, lokalny biznes i takie nasze struktury, no bo jednak myślę, że w chwili kryzysu, czy będziemy czekać na pomoc z centrali, myślę, że prędzej udamy się do jakichś naszych lokalnych piekarni, do lokalnych sklepów mięsnych i tam będziemy jednak prosić o jakąś pomoc, może jakiś piekarz będzie miał piec, wypiecze chleb. To są niby takie podstawowe rzeczy, ale myślę, że są dosyć warte. No i czwarty filar, myślę, że również ważny, czyli to, że musimy się nauczyć działać analogowo. Czyli musimy przyjąć, że nie będzie internetu i czy my sobie poradzimy bez internetu.
0: No to mamy już, myślę, takie pełne kompendium wiedzy. Czas niestety nas dogonił. Notatki z Poznania dzisiaj prowadzili.
2: Jeśli mówić dziopa.
0: Dominika Rosiewicz. Z nami w studiu był Marcel Rutkowski. Dziękuję z Obserwatorium wam. Bezpieczeństwa, a realizował nas bardzo dzielnie i bardzo dobrze Franek Weisbrod. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

No trochę tego dźwięku nasłuchaliśmy się w zeszłym tygodniu. A dlaczego? Dlatego, że Eurowizja 2026 już za nami, a przed nami Alewizja na antenie Radia Meteor. Aleksandra Bielska, kłaniam się nisko i zapraszam, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się działo w ostatnim tygodniu, a działo się bardzo dużo, no bo właśnie mieliśmy dwa półfinały, mieliśmy finał, no i znamy zwycięzcę tegorocznego konkursu, a właściwie zwyciężczynię, no bo jest nią Bułgarka. Ale zanim do tego dojdziemy, no to należy najpierw trochę porozmawiać w ogóle o tym, jak to na tej Eurowizji było. Jeśli ktoś z was nie oglądał, no to może się dowiedzieć się czegoś ciekawego, a jeśli ktoś z was oglądał, no to zachęcam, żeby podzielić się też swoimi wrażeniami, no bo teraz nie pozostało nic innego nam, jak tylko plotkować, no i doszukiwać się może jakichś właśnie błędów, jakichś poprawek, no tak trochę się przyczepić do organizatora tegorocznej Eurowizji, a była nim Austria, bo tegoroczna Eurowizja była w Wiedniu. Jeśli chodzi o naszych hostów, czyli praktycznie można powiedzieć, że jedne z ważniejszych osób na konkursie, oprócz oczywiście zwycięzcy, to w tym roku nie było za dobrze. No i bardzo dużo było komentarzy właśnie odnośnie do prowadzenia pani Wiktorii Swarowskiej i Michaela Ostrowskiego, co ciekawe nie Polaka, to nazwisko takie jest artystyczne i sceniczne, ponieważ normalnie pan ma na nazwisko Stockinger, tak jak nasz zresztą polski aktor, ale to akurat tak na marginesie. No więc hostowie nie za dobrze prowadzili tegoroczną Eurowizję, przynajmniej w mojej ocenie, bo byli no nieco niezgrani i coś tam między nimi nie do końca się udawało, ta relacja ich nie była zbyt bliska i to było widać niestety na ekranie. Oprócz tego takie rzeczy bardzo techniczne, czyli przerwy, aby przygotować scenę do kolejnego występu, no to były zapchane, powiedzmy tak kolokwialnie, takimi odcinkami serii Professional Eurovision. No i tutaj generalnie dużo się działo kontrowersyjnych rzeczy, o czym też być może dzisiaj uda nam się porozmawiać na audycji Alewizja. Oprócz tego no standardowe pocztówki eurowizyjne, czyli przed każdym występem mieliśmy występu zapowiedź w postaci właśnie uczestnika, w tym roku ukazującego się jako taki trochę duch na drzewach, na górach. Też rzecz, która się nie podobała fanom Eurowizji. No i pozycje startowe. Pozycje startowe, o których trochę też powiemy w dzisiejszej audycji. Ale zanim się tak rozgadamy i obgadamy tegoroczną Eurowizję, no to chyba wypadałoby na początku wysłuchać utworu, który ją wygrał. Także czas na Bułgarię i Bangaranga od Dary.

Ten utwór zgarnął 516 punktów, w tym 312 od publiczności, 204 od jury. No i jest to zwycięzca, Bułgaria, dosyć niespodziewany, dlatego że, można by było powiedzieć, miała wygrać Finlandia. I wszystkie znaki na ziemi i na niebie też wskazywały na to, że Finlandia wygra, w tym również bukmacherzy, którzy w tym roku przegrali mnóstwo pieniędzy, dlatego że ich zdaniem Finlandia wygrałaby w 43%. A Bułgaria tylko w 10. Także ich portfele teraz zapewne będą musiały się troszeczkę zrehabilitować, no ale może trochę o Darze, o tym występie właśnie z utworem Bangaranga. Bardzo ciekawy, ale trochę biedny. Nie zapominajmy, że to jest Bułgaria, to nie jest kraj skandynawski, oni mają zawsze ogromne budżety. Bułgaria nie. To jest kraj, który w ogóle wygrał po raz pierwszy w tym roku na Eurowizji. To jest pierwsze miejsce tak naprawdę tego kraju. Więc ogólnie duże osiągnięcie, chciałbyś powiedzieć małym kosztem, no ale nie do końca, dlatego że tak, mamy świetny wokal przede wszystkim. Warto tutaj przyznać i wskazać, że Dara przez dużą część występu tańczy. Nie jest to jakoś bardzo ambitna piosenka, szczególnie jeśli chodzi o tekst, ale charyzma, jeszcze raz charyzma, one zdecydowanie ratują i ratowały ten występ, bo Dara była najbardziej charyzmatyczną wokalistką wśród wszystkich występujących, moim zdaniem, w tym roku na konkursie piosenki Eurowizji. Tylko mimo wszystko, że tam była właśnie ta ciekawa choreografia, działo się na tej scenie, to mogłoby się dziać jeszcze więcej. Po tym występie nie miałam takiego poczucia, że to wygra, a jednak wygrała. Miała wygrać ta Finlandia, o której tak wspominam, naprawdę wszyscy tak myśleli, że wygrała Finlandia. To był utwór bardziej też pod jury i dla mnie było dużym zaskoczeniem to, że Bangaranga, mimo iż jest utworem pod widzów, to też od jury no, dostała najwięcej punktów ze wszystkich państw. Także to myślę, że rewolucyjny, można by było powiedzieć, rok i rewolucyjna wygrana, że coś takiego się tutaj wydarzyło. No ale cóż, dzięki temu za rok Eurowizja będzie w Bułgarii. No i właśnie, niektórzy tego nie widzą, bo nie widzą tego ze względu na budżet. Zobaczymy, jak sobie Bułgaria z tym poradzi, ale może to i na plus. Zawsze jakoś tak chyba jesteśmy jako fani Eurowizji skupieni na tym, że wygra właśnie jakiś kraj skandynawski. A tutaj taka niespodzianka i Bułgaria. I dobrze. I może dobrze się stało, że Eurowizja w przyszłym roku będzie w nieco innych klimatach. W jakich? To się okaże. Było tej Finlandii, więc teraz możemy się skłonić też w stronę tutaj północy. Posłuchajmy Miotacza Ognia od Lindy Lampenius i Pete Parkkonen, czyli faworyta bukmacherów, którym nie udało się w tym roku niestety obstawić.

Może warto wspomnieć, że dziś w audycji Alewizja słuchamy wykonań na żywo z sobotniego finału. Także można powiedzieć z ręką na sercu, że tutaj Finlandia dała z siebie wszystko. To jest bardzo epicka piosenka, tak można by było powiedzieć, i bardzo epicki też występ, bo przede wszystkim jest on stworzony, cała ta taka aura, dzięki skrzypcom, które są wyjątkowo na żywo. Normalnie nie gra się na żywo na instrumentach na Eurowizji, bo tak mówi regulamin, że grać nie można. Są jednak wyjątki. Finlandia ten wyjątek wykorzystała i dzięki temu Linda Lampenius, która jest bardzo znaną skrzypaczką na świecie, no to uznała, że zagra na żywo. Dziwne to by było, gdyby nie mogła grać na żywo z racji tego właśnie, że jest profesjonalną skrzypaczką. Także byłoby to poniekąd nielogiczne. No ale udało się ominąć ten regulamin, zagrać na żywo. No dużo tam się działo na tej scenie. Był płonący taki a la konfesjonał. Tutaj Petę taki śpiewający bardzo w tej gorączce, płomieni na scenie. On bardzo emocjonalny. W ogóle piosenka taka o starciu się dwóch różnych uczuć i w ogóle takiej płomiennej miłości, więc tam wszystko płonęło. Dobrze, że nie skrzypce. Było fantastycznie, bardzo dobre wykonanie, no ale nie skończyło za dobrze w pierwszej dziesiątce, co prawda, no ale nie na pierwszym miejscu, tak jak to być może powinno się stać, a może właśnie nie powinno. Dajcie znać, co o tym myślicie. Teraz czas na takie kategorie, które myślę, że warto tutaj, właściwie takie nagrody w ramach kategorii, które warto wręczyć w tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji. To będą takie alewizyjne nagrody. No jako pierwszą kategorię wybrałam właśnie taki największy, jakby to powiedzieć, skok. Skok z występu, który był kiepski, albo z pozycji, która była na początku jeszcze na preselekcjach kiepska, no to naprawdę dobrego wykonania. No i w tym roku moim zdaniem takim największym wzrostem, jeśli chodzi o występ w kierunku takiego naprawdę dobrego performance'u, no to była oczywiście Bułgaria, która na preselekcjach moim zdaniem była taka nijaka, no a gdzieś tam na tej eurowizyjnej arenie rzeczywiście zyskała swój charakter. No ale to nie jest jedyny kraj, który poradził sobie lepiej niż sobie przypuszczałam, że będzie. Drugim takim jest chociażby Serbia. Kiedy robiłam Alewizję na temat właśnie preselekcji i prowadziłam dla was tę audycję, to mówiłam właśnie, że Serbia w tym roku postawiła na metal, który na Eurowizji się sprawdzi, jeśli jest go mało. W tym roku go było mało. Czy się sprawdził? No trudno powiedzieć. Mamy 17 miejsce, 90 punktów, więcej od publiczności, ale był to występ, który bardzo, bardzo wyróżniał się ze stawki. Bardzo emocjonalny, mimo tego, że metal, a może właśnie przez to, że metal to taki bardzo emocjonalny, dużo się działo. Było przejście przede wszystkim bardzo efektowne, z niebieskich wizualizacji, w takie właśnie też czerwone, też były płomienie, wszędzie płomienie dzisiaj. No a poza też sceną ogólnie właśnie serbska reprezentacja, czyli zespół Lawina. Okazali się bardzo sympatyczni, dużo się tam udzielali w wywiadach. Chociaż przez to, że tak bardzo się zaangażowali też w tę Eurowizję, to potem w występie sobotnim trochę wyglądali, jakby mieli zemdleć, jak skończyli śpiewać. No ale poszło im naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze. Także jeśli miałabym komuś wręczyć właśnie taką statuetkę za największy taki właśnie wzrost sympatii u mnie po tym sezonie tegorocznym eurowizyjnym, to właśnie ona by trafiła do zespołu Lawina z Serbii. Także teraz dla nich, z takim ukłonem, sobie posłuchajmy właśnie ich utworu Krajmene, bardzo metalowego, ale bardzo emocjonalnego, i w tym wykonaniu na żywo na pewno to wysłyszycie.

No ja tę kategorię właśnie serwis z połowy Lawina. Nie bez powodu dałam też ze względu na to, że prywatnie nie bardzo lubię metal, a ta piosenka w jakiś sposób mnie przekonała. No i jak widać, część Europejczyków również. Była propozycja, która według audycji Elewizja dostała nagrodę, no właśnie, takiego największego, powiedzmy, właśnie skoku, jeśli chodzi o moją prywatną pozycję tej piosenki z preselekcji właśnie do sobotniego finału. No a teraz czas na piosenkę, która tutaj nie tylko już moim zdaniem zapowiadała się cudownie, a wyszło nie za dobrze. Czas na największego flopa tegorocznej Eurowizji. No i tutaj nagrodę dostaje nie kto inny jak Cypr i Antygoni z piosenką Jala. Jest to chyba największy flop, jeśli nie liczyć tego, że Finlandia przegrała, bo jeśli tak patrzeć na wygraną tegoroczną, to też można by było do tego zaliczyć Finlandię. Niemniej tam wykonanie było na bardzo wysokim poziomie. A tutaj też było na poziomie, ale nie na wysokim. 19 miejsce zajął Cypr w tym roku, 75 punktów i więcej od jury, co jest szokiem, bo spodziewaliśmy się powtórki Fuego z Cypru z 2019 roku, czyli takiej drugiej Eleni, tylko w wersji bardziej Shakiry, dlatego że Antigoni właśnie jest blondynką, ale z kręconymi włosami, także wszyscy się właśnie tak trochę śmiali, że Shakira na Eurowizji. No ale ta Shakira, no to trochę nie wyszła w tym roku. Pomysł na występ był bardzo ciekawy, dlatego że w piosence Antigoni śpiewa, że tańczy na stole, więc dosłownie postawili jej stół i mogła na nim tańczyć. Pięknie wyglądała zarówno ona, jak i jej tancerki. Szkoda tylko, że była taka sztywna. Piękna, ale sztywna, trochę taki posąg z Cypru, nie grecki. Nie wystarczyło to, że była ładna. To jest bardzo przykra w sumie konkluzja tego występu. Na półfinale swoim nie nadążyła za bardzo z wokalem w jednym miejscu. Bardzo to było słychać utworu. Na finale mam wrażenie, że było trochę lepiej, bo nie było takiej wielgaśnej wpadki, ale była bardziej zasapana i to tak naprawdę już od początku piosenki. No i to jeszcze tam można by było, powiedzmy, wybaczyć, no trochę tam tańczyła, tylko mój największy zarzut do tego występu jest taki, że to było takie bez polotu, że ona śpiewa o tańcu, o radości, o prawie takich wakacjach, a tam tych no, wakacji nie ma i tego klimatu z Cypru nam nie przywiozła właśnie do Austrii, do Wiednia. Także piosenka o zabawie, a zabawy nie było. Inna diwa, bo to miała być taka diwa właśnie Antigoni nasza z Cypru, mogłaby być z Hiszpanii, ale tutaj nawiążę do kolejnej kwestii bardzo ważnej dla tegorocznej Eurowizji. Między innymi Hiszpanii w tym roku na Eurowizji nie było. Pamiętamy, że to dlatego, że był Izrael. Hiszpania to jeden z tych krajów, które postanowiły nie brać w tym roku udziału właśnie w Eurowizji w ramach takiego sprzeciwu, że Europejska Unia Nadawców zgadza się na to, aby w Eurowizji brał udział Izrael. No i oczywiście Izrael jako państwo, jako uczestnik też budziło wiele emocji w tym roku, jak to już bywa od kilku lat. Znowu pojawiła się kwestia kupienia reklam, czego nie można robić. Oni znowu to zrobili, nie dostali za to, z tego co wiem, żadnej poważniejszej kary, także wokół tego też było dużo, dużo kontrowersji. No i co chyba myślę, że jest takim ukłonem w stronę fanów Eurowizji, to to, że w tym roku występ Izraela nie był wyciszony. To znaczy, że było słychać skandujących właśnie na arenie w Austrii. Co myślę, że dobrze wpłynęło na wizerunek, powiedzmy, organizatora, w tym sensie, że nie użył no cenzury, jakby tego nie ukrać. To była cenzura, gdyby tak zrobił. To miało miejsce w poprzednich latach, w tym roku nie. To myślę, że na plus w takim odbiorze organizatora, chociaż w innych kwestiach niestety nawalił. Także było źle, jeśli chodzi o Antigoni, tak wracając do Cypru. No ale nie tylko ona zawaliła, generalnie organizatorzy też zawalili. No zawsze musi być, wiecie, dobrze, a potem musi być trochę gorzej. Niemniej Jala to jest bardzo taneczna piosenka i myślę, że optymistycznie wprowadzi nas w kolejną kategorię, która już za chwilę. A Jala to znaczy więcej. Jeszcze będzie dużo, dużo więcej na audycji Elewizja, także zostańcie koniecznie razem ze mną. A póki co, Jala.

Dzięki Antigonii też za to twoje więcej. Więcej nie dostaliśmy. Coś tam dostaliśmy, ale nie więcej. Więcej będzie teraz, dlatego że teraz czas na kategorię największe zaskoczenie, moim zdaniem, jeśli chodzi o punktację i ogólnie o miejsce. Tutaj być może moja wina, ale ja nie obstawiałam, że to państwo skończy no, na pozycji może nie fantastycznej, ale na dobrej pozycji, bo jak na to państwo, to myślę, że poszło im dobrze, jak na te propozycje. Chodzi o Norwegię, Jonasa Lowa i ja, dosłownie tą piosenkę. Co tu dużo mówić? Mnie się wydawała ta piosenka bardzo taka wykrzyczana i ona trochę jest wykrzyczana. To chyba nie jest tutaj żadna obelga w stronę tej piosenki, tylko bardziej taka w sumie informacja. Bardzo za to charyzmatyczny jest Jonas, ją śpiewający. Myślę, że jeśli chodzi o mężczyzn, no to w tym roku on tutaj królował właśnie swoją charyzmą i taką zadziornością na tej scenie. Warto było go przede wszystkim oglądać. Śpiewa dobrze, chociaż my posłuchamy sobie wersji finałowej, która jest gorsza niż ta półfinałowa, a słuchamy jej dlatego, że wszystkie dzisiaj wykonania są z finału, więc nie będziemy tutaj pana Jonasa jakoś wywyższać. Musi być sprawiedliwie. Jego piosenka Ja poradziła sobie chyba okej, dlatego że więcej punktów dostała od jury niż od publiczności, więc przypuszczam, że na próbie jurorskiej, czyli nie tej sobotniej, nie temu sobotniemu właściwie występowi, tylko temu piątkowemu, bo w piątek nie wiedzieliśmy tego, ale rzeczywiście każdy z artystów też wystąpił finałowych tylko przed jury i te punkty były wręczane na występie sobotnim, który już my ocenialiśmy i my oglądaliśmy, no to myślę, że w piątek musiało mu pójść zdecydowanie lepiej niż mu poszło w sobotę, bo w sobotę mu nie poszło wcale dobrze, niestety. To nie jest jedyne zaskoczenie, jeśli chodzi o punktację w tym roku. Myślę, że dla mnie też takim dużym było to, że Sal da Vinci z Włoch z utworem Presempressi skończył na piątym miejscu, a było tam mnóstwo fałszywych dźwięków, mnóstwo. W jednym miejscu, ale za każdym razem w tym jednym miejscu było źle i to na półfinale i na finale tak samo. Chociaż piosenka jest świetna i ją uwielbiam. Też jeśli chodzi o takie w sumie punktacje uczestników, których się nie spodziewałam w ogóle w finale, no to chociażby Belgia z utworem Dancing on the Ice. Taka radiowa piosenka bardzo, ale taka radiowa prosta, chyba za prosta moim zdaniem na konkurs piosenki Eurowizji. To był duży szok, że była w finale. No i też dla mnie zaskoczeniem było to, że w finale była Malta, chociaż tutaj trzeba Aidanowi oddać, że tak powiem, jemu należyty szacunek, ponieważ ten występ był bardzo klasyczny, najklasyczniejszy, można było powiedzieć, ze wszystkich w tym roku. No i naprawdę bardzo dobry wokal. Porządny występ, niepowalający, chyba może ewentualnie powalić nas swoją taką właśnie klasyczną stroną i taką szczerością, ale oprócz tego nic tam się nie działo, nie było fajerwerków, nie było miotacza ognia jak u Finlandii, ani skrzypiec na żywo, po prostu był Aidan śpiewający taką nieco miłosną piosenkę i chyba za tę klasę dostał się do finału. I tak sobie myślałam, oglądając ten finał, że może to i dobrze, że to właśnie dostał się on. Natomiast, tak jak mówię, tym najważniejszym dla mnie zaskoczeniem, największym była Norwegia. Więc Norwegii sobie teraz posłuchamy i to ja mimo wszystko zostaje w głowie. Więc jak się wpasujecie w rytm, to można sobie tam nawet pośpiewać trochę razem z Jonasem.

dzięki o nas również. Trudno by było mówić na audycji, ale wizja w końcu eurowizyjnej w kontekście tegorocznej Eurowizji bez wspomnienia o naszym pięknym kraju, czyli o Polsce. 12 miejsce w tym roku, 150 punktów, no w sumie 17 od publiczności. Pozostawmy to bez komentarza. I 133 od jury. To jest trochę zaskakujące, że tak mało punktów od publiczności i zaskakujące również, że tyle punktów od jury, bo trochę to tak na odwrót chyba sobie każdy wyobrażał. No ale dobra, może to jakaś dobra passa teraz nam się zacznie właśnie, jeśli chodzi o punkty od jury, bo zwykle mieliśmy z tym bardzo duży problem. I w ogóle ile dwunastek w tym roku dla nas, to też był duży szok. Jeśli chodzi o Alicję Szemplińską i utwór Prey, czyli tegoroczny utwór, który reprezentował nasz kraj właśnie w Wiedniu, no to występ, chociaż się wyróżniał moim zdaniem na tle całej stawki, no to mnie nie przekonał do tej piosenki. Doceniam, na początku jest wspaniały, taki trochę gospel właśnie ten początek w takim stylu. Doceniam to bardzo. I oczywiście fantastyczny wokal, no to wokalnie to było majstersztyk, można by było powiedzieć. Chociaż dla mnie tych potem wysokich dźwięków w pewnym momencie było już trochę za dużo. Taki mój umiar prywatny został przekroczony, ale z pewnością występ się wyróżniał świetnym wokalem, no i właśnie taką elegancją. Bardzo fajny staging, ciekawy, nietypowy i w dobrym kierunku mimo wszystko, moim zdaniem, to poszło w takim nieprzesadzonym. Alicja dała z siebie wszystko, my oczywiście to bardzo, mam nadzieję, że wszyscy Polacy doceniamy. I słuszny komentarz gdzieś przeczytałam, że ten występ to był taki amerykański, trochę jak na Grammy albo coś, także... Chyba to był pozytywny komentarz, tak sobie myślę, a przynajmniej tak to odbieram. Ale przy okazji Polski pojawia się kwestia już trochę mniej, która wszystkich chyba ucieszyła i bardzo przede wszystkim zbulwersowała wszystkich. Mianowicie chodzi o punktację, którą nasze jury przyznało właśnie na sobotnim finale. Nasza dwunastka, czyli najwyższa nota, jaką może dać jury, trafiła do Izraela. No i Polska bodajże jako jedyny kraj dała właśnie dwunastkę Izraelowi. Ludzie, internauci bardzo, bardzo się zbuntowali. No i pojawiły się nawet podobno w kierunku do naszego polskiego jury, no takie wyzwiska, groźby gdzieś tam na prywatnych portalach społecznościowych właśnie tychże osób, które w jury zasiadały, a zasiadała tam między innymi Vicky Gabor, która kilka dni po finale napisała, że ona wcale nie dała Izraelowi dwunastki, opublikowała swoją punktację właśnie z soboty i Izrael był na ostatnim miejscu. Swoją drogą, rzeczywiście tam ponoć jakiś juror dał Izrael na ostatnim miejscu, ale wszystko jest anonimowe, więc na razie nie wiemy, czy to rzeczywiście była Vicky Gabor, czy też nie. No internauci domagają się ujawnienia tej punktacji, która dotychczas no jest ujawniona w pewnym sensie, ale w takim sensie, że wiemy, że to był juror A, a to juror B i mamy po prostu punktację. Nie wiemy, kto dokładnie jak głosował. Także jest sprawa kontrowersyjna, na pewno jeszcze będzie wracać w kolejnych dniach i tygodniach i na pewno myślę, że polscy fani Eurowizji zapamiętają, jak w tym roku głosowało polskie jury. Polska dała niemniej jednak, jeśli chodzi o naszą reprezentantkę, z siebie wszystko. I te modlitwy Alicji, no to się wszystkie spełniły, było dobrze. Opłacało jej się modlić. To teraz razem z nią wszyscy możemy powiedzieć pray. Chociaż już w sumie nie ma o co, no ale z Alicją można. Alicja Szemplińska, pray.

0: Tak, z przytupem. Alicja Szamplińska wymodliła dla siebie bardzo dobre miejsce na tegorocznej Eurowizji. Ona dała z siebie wszystko, dał z siebie wszystko też pan, któremu teraz się będziemy przyglądać, bo czas na kategorię najbardziej no takiego ikonicznego w tym roku występu, który gdzieś tam myślę, że może się zapisać bardzo mocno w historii piosenki, konkursu piosenki Eurowizji. A dlaczego? Dlatego, że czas na Grecję, Akelasa i Ferto. Ferto, ferto, ferto. No i tyle było tego ferto, że stanęło to na 10 miejscu. 220 punktów, więcej oczywiście od publiczności. Spodziewałam się wyższego miejsca, jeśli mam być szczera, choć i tak to 10, no powiedzmy, że no nie jest aż takie tragicznie. Wokalnie super, naprawdę wokalnie super, jak na piosenkę taką bardziej, chyba do pośmiania się, choć nie do końca, bo jest to piosenka z przesłaniem. No właśnie, świetny, jeśli chodzi o, w ogóle o też staging. Myślę, że to właściwie taka podwójna statuetka, bo i za najbardziej ikoniczny występ, i za najlepszy staging. Tam na scenie działo się naprawdę bardzo dużo. Na początku takie świetne ujęcie, trochę w takim diamencie, ale rymy. Generalnie Akelas wszedł do takiego, no właśnie, jakby to powiedzieć, do takiego przejścia, które sprawiało, że widzieliśmy jego kilka odbić i to było naprawdę bardzo, bardzo widowiskowe. No i przede wszystkim chyba takie najbardziej, co mi zapadło w pamięć, no to że Akelas przemierzył scenę eurowizyjną na hulajnodze. Tego chyba jeszcze nie było na Eurowizji, tak mi się wydaje. Dlatego uważam, że to jest taki najbardziej właśnie kultowy, już chyba można powiedzieć, występ, który gdzieś tam się zapisze właśnie w historii konkursu. Oprócz tego mieliśmy no, takie pomieszczenia z różnymi postaciami, do których wchodził Akelas. Między innymi była tam taka ożywiona rzeźba grecka i razem z nią sobie on tańczył przez chwilę. Jak się to obserwuje z nagrań, które zostały opublikowane przez widzów, którzy rzeczywiście byli na arenie, no to naprawdę jest, no, wrażenie, to naprawdę jest bardzo duże, gdy się to ogląda. To wymagało bardzo dużo techniki, mnóstwo osób przy tym pracowało, podobnie jak zresztą przy chociażby występie Finlandii, tam też się bardzo dużo działo, warto obejrzeć te nagrania, no bo to sprawia, że gdzieś tam się kłaniamy nie tylko artystom, ale też wszystkim technikom, którzy przy Eurowizji pracują. No to teraz czas na nasze ferto, ferto, ferto z Grecji. Można się pobujać, bo to bardzo taneczna propozycja.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτια είναι σφαίγω. Νούκα, φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

libretto. Podobnie jak ikoniczne jest Ferto, miał być ikoniczny też interwał finałowy, kiedy to pojawiły się gwiazdy Eurowizji. Erika Wikman z Finlandii, też Lordi, zwycięzca przecież z Finlandii, Miranda Conte z Malty, Ruslana z Ukrainy, generalnie znane osoby z tego eurowizyjnego show biznesu, powiedzmy. Robili oni covery też piosenek, które pojawiły się na konkursie piosenki Eurowizji, gdzieś tam zostały zapamiętane, chociażby Cha Cha Cha też z Finlandii, czy też Savior Kisses for Me, ale nie był ten interwał moim zdaniem jakoś bardzo porywający. Porywający natomiast był najlepszy wokal tegorocznej Eurowizji. Ta nagroda trafia do Australii i do pani Delty Gudrum z piosenką Eclipse. Czwarte miejsce, 287 punktów, a więcej od jury. Spodziewane, bo piosenka bardziej pod jury. Przewidywałam na Alewizji miesiąc temu bodajże, że będzie Delta grała na pianinie. No i taka była prawda, grała na pianinie. Wokalnie było pięknie, bo było czuć, że to śpiewa człowiek, że ona śpiewa całą sobą, że ta piosenka była Deltą, a Delta była piosenką. Delta jest niesamowitą wokalistką, dała temu dowód po raz kolejny. W finale były trafniejsze, co prawda dźwięki troszeczkę lepiej poszło, mam wrażenie, niż na półfinale, ale było też dużo takiego luzu w niej. Widać, że ona jest profesjonalistką, że to robi po raz enty. No i wyszło jej naprawdę świetnie. Niektórzy narzekali, że zbyt pompatyczny występ, bo w końcu, chociaż był właściwie uznawany, że może wygrać, więc może to właśnie ten pompatyczny charakter byłby poniekąd uzasadniony. No ale tam było na koniec takie podnoszenie, zdaniem niektórych niepotrzebne. Z drugiej strony, co tutaj dać, jak tylko taka ballada. Trzeba czymś napchać ten występ, żeby wygrać, prawda? Generalnie nie było wokalnie jakoś porywająco na Eurowizji w tym roku. Było w porządku, ale pojawiały się też te fałsze, więc Delta zdecydowanie tutaj dobrze wypadła i wyróżniła się na tle tych wszystkich właśnie taką swoją niesamowitą szczerością. No więc teraz czas na Australię, która swoją drogą była też wspomniana w takim śmiesznym, nieśmiesznym występie prowadzących, gdzie połączyli Austrię z Australią i to miało być taka zabawna gra językowa. Nie wszyscy się jednak śmiali, a na Australii się wszyscy uśmiechali. Delta Gudrum i Eclipse.

Żeby nie było. Delta też się trochę nakrzyczała w tej piosence, nie tylko Alicja, ale ja Deltę prywatnie bardzo lubię, jeśli chodzi o taki mój gust muzyczny, bo ją znam od wielu lat i naprawdę warto sobie zobaczyć jej dyskografię, bo jest bardzo ciekawa i Delta jest świetną wokalistką, ale nie była moją faworytką w tym roku. Faworytką edycji Alewizja tegoroczną jest Aleksandra z Rumunii z piosenką Choke Me. Niesamowite miejsce jak na Rumunię. Trzecie miejsce, 296 punktów i więcej od publiczności. W głosowaniu publiczności drugie miejsce. Niesamowite. W finale był lepszy występ niż w półfinale. Mam wrażenie, że troszeczkę inna praca kamer. No i świetny w ogóle pomysł na ten występ. Niesamowite takie linie, którymi była przypięta Aleksandra do gitar i ona tak nimi rzucała na prawo, na lewo. Ci gitarzyści, jak się ruszali, te linie też się ruszały, one się w ogóle świeciły. No, było to bardzo efektowne. Super to wyglądało. A oprócz tego, no, Aleksandra w pełni weszła w rolę, bo piosenka opowiada, no, o takiej dosyć toksycznej relacji i ona tam taka się trochę wydawała, powiedzmy, nawiedzona, ale w takim pozytywnym sensie. Była bardzo, że tak powiem, w tej swojej roli przez cały występ i to było niesamowite ją oglądać. No i naprawdę świetna, świetna pozycja jak na Rumunię. Trzecie miejsce to jest coś wow. Rumunia miała w ogóle bardzo dobrą pozycję startową, bo była praktycznie na koniec. O tych pozycjach też powiem dwa słowa. W tym roku niektóre kraje zostały bardzo poszkodowane tą właśnie swoją pozycją, chociażby Dania i Soren z świetną piosenką, bardzo klubową, z fajnym wokalem, z świetnym stagingiem. No niestety jako pierwszy występował, przez to mam wrażenie, że tutaj mógłby lepiej skończyć w ostatecznej stawce, w ostatecznej kwalifikacji. No a wyszło to w porządku, po prostu w porządku, chociaż występ był naprawdę bardzo, bardzo dobry. No a z kolei też w drugą stronę, moim zdaniem, za późno występowała Austria, bo występowała na samym końcu, tą stawkę zamykała. No i Kosmos z piosenką Tanzshine, to jest taka pozycja w porządku, ale mam wrażenie, że trochę organizatorzy chcieli sobie pomóc i chcieli, żeby ta Austria wypadła jeszcze lepiej, więc dali ją na koniec, kiedy wiadomo, że najwięcej osób będzie oglądać właśnie Eurowizję. Podsumowując, w sumie w tym roku Eurowizja, powiedziałabym, że nie była wcale na takim złym poziomie, jak to niektórzy twierdzą, ale tak naprawdę nie było takiego pojedynku między tym, kto może wygrać. Mam wrażenie, że większość osób po prostu już się pogodziła z tym, że wygra Finlandia i tyle. Więc ta Bułgaria była naprawdę dużym zaskoczeniem. Jeśli chodzi o organizację, było więcej rzeczy, do których można by było się przyczepić. Przede wszystkim do tych chyba hostujących w tym roku te Eurowizje. Eurowizja się zakończyła tegoroczna, ale nie skończyła się Alewizja. Kolejna już za dwa tygodnie. Wtedy też przyjrzymy się wszystkim występom Bułgarii na Eurowizji, więc będzie trochę historii. Trochę historii, no bo w końcu w tym roku był 70. konkurs, więc trochę już za nami i na pewno jeszcze bardzo dużo przed nami. Dzisiaj realizowała mnie Zuzanna Bukała. Dzięki za dziś. No i kończymy tę audycję Rumunią i Aleksandrą Kapitanesku, choke me.

0: Dokładnie, wybiła godzina 18. Oto oznacza nic innego jak kolejna audycja Przestrzeni Kultury, którą dzisiaj dla was poprowadzą
1: Jego Dosuwała
0: i Kasperyska, a realizuje nas niezawodna Zuzanna Bukała. Jagodo, o czym dzisiaj będziemy w ogóle rozmawiać?
1: Dziś będziemy troszkę rozmawiać o filmach, o kontynuacjach filmowych, na które czekaliśmy zazwyczaj wiele lat i zastanowimy się, czy one były potrzebne, jakie wywarły wrażenie na publiczności. I może troszkę o naszych opiniach.
0: Dokładnie. Porozmawiamy dzisiaj o Legacy sequelach, więc zostańcie z nami.

0: ale w ogóle powiesz nam na początek, kiedy spotkałaś się pierwszy raz z takim określeniem jak Legacy Sequel?
1: Niedawno.
0: Niedawno.
1: Tak. O. Jakby nie, w ogóle to pojęcie nie było mi znane. Wiedziałam ogólnie, o co chodzi w tym pojęciu, ale samo jakby stwierdzenie Legacy Sequel jest dla mnie kompletnie nowością i nawet wcześniej, jak rozmawialiśmy o tym, o czym będzie dzisiejsza audycja, kompletnie wymazałam z głowy chyba to słowo, to stwierdzenie raczej. Mm-hmm.
0: No ja nie będę ukrywał też, jakoś niedawno, może nie tak jak ty, ale powiedzmy z rok temu pierwszy raz, ale jak się okazuje, to pojęcie Legacy Sequel, znane również jako Legacy Quell, zostało pierwszy raz użyte w 2015 roku przez krytyka filmowego Matta Singera, który zauważył, że produkcje takie jak na przykład Tron Dziedzictwo nie pasują do żadnych wcześniejszych kategorii. Że to jest, jak to określił, że to jest do czynienia z jakimś

0: takim nowym rodzajem sequela, który zasługuje wręcz na swoją oddzielną nazwę.
1: 11 lat to bardzo duży okres czasu, który przeżyliśmy bez znajomości tego, co to tak naprawdę jest, mam wrażenie. Dlatego, że ja się naprawdę o tym dowiedziałam, wydaje mi się, 2 tygodnie temu, jak robiliśmy sobie research do audycji i myśleliśmy nad tym, o czym tutaj powiedzieć. Ale zgadzam się troszkę z tym, że to jest bardzo specyficzny rodzaj kontynuacji. Dlatego, że ten Legacy Sequel zazwyczaj nie opowiada historii tak bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszych części. Zazwyczaj musi upłynąć jakiś czas, jakaś taka bardzo duża zmiana zazwyczaj zachodzi w życiu bohatera i tutaj jest duży przeskok na pewno.
0: Tak, to na pewno nie są kontynuowane wątki zakończone w poprzednich częściach. Właśnie jak sama zauważyłaś, jest to dosyć spory zazwyczaj przeskok czasowy. Też możemy zauważyć, że charakteryzuje się to często tym, że pałeczka zostaje przekazana nowym aktorom, często przez tą starą gwardię. I no, jak wiadomo, ma to swoich sprzymierzeńców oraz oczywiście krytyków. Ty do kogo się zaliczasz?
1: To zależy. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że na przykład mój ulubiony film, o którym na pewno będziemy troszkę mówić, czyli Diabeł ubiera się u Prady, oglądałam go naprawdę kilkanaście razy. Uważam, że druga część jest dobrym Legacy sequelem, że tam jest przeskok czasowy, jest przekazanie tej pałeczki, ale to nadal jest przyjemny film. Tak. Dlatego, że pierwsza część też nie dość dobrze się zestarzała, dlatego, że jednak te filmy z lat 2000, tym bardziej o kobietach z lat 2000, one mają bardzo wiele takich negatywnych stereotypów, które na przykład w tym filmie się nie pojawiły, więc to była miła odskocznia w porównaniu do pierwszego. Ale na przykład Mamma Mia i Mamma Mia 2 nie jestem jakąś wielką fanką tego sequelu.
0: No, ten Diabeł ubiera się u Prady, dwójka jest też takim, trochę też poza tą kategorią, trzeba zauważyć, bo jest takim soft, mógłbym powiedzieć, Legacy sequelem, ponieważ jest tam przekazanie pałeczki, ale dalej główną rolę mimo wszystko stare postacie pokazują. Są tam oczywiście pokazane, że nowe, oni wchodzą, że tamte ich stare miejsca są już przejęte przez nowych członków ekipy, ale mimo wszystko dalej patrzymy na historię tych bohaterów, których znamy z poprzedniej części. Tylko są po prostu już w o wiele dalszym etapie swojego życia.
1: Tak, tu się zgadzam z tobą, ale myślę, że ten temat poruszymy za chwilkę i wtedy powiemy coś więcej o bohaterach.

0: Może na początek w ogóle też porozmawiamy o takim punkcie zapalnym, czyli roku 2015, gdzie było bardzo dużo właśnie, jak na skalę zazwyczaj tych legacy sequeli, pojawiło się w Hollywood, ponieważ wyszły aż trzy wielkie filmy z tym związane. Pierwszy z nich były Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, Jurassic World potem był, no i jeszcze o Creed na Narodzinach Legendy trzeba wspomnieć, gdzie zazwyczaj tylko jeden na rok taki legacy sequel się pojawiał, jak już.
1: To naprawdę bardzo dużo. Mam wrażenie, że te Gwiezdne Wojny odbiły się jednak największym echem. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, totalnie. Ja pamiętam, jak byłem w podstawówce jeszcze tak naprawdę i jak gruchnęła informacja o tym, że będzie kontynuacja Gwiezdnych Wojen po takiej długiej przerwie, to miałem takie, o kurczę, no ale co oni opowiedzą, skoro się zakończyła ta historia Skywalkerów?
1: Tak.
0: No i rzeczywiście tak. Pierwsza część z tej nowej trylogii była dosyć ciepło przyjęta, chociaż zauważyli widzowie, że to jest trochę taka kalka z czwartej części, opowiedziana troszkę na nowo. No i potem już niestety zaczęły się kontrowersje związane z kolejną z The Last Jedi oraz Skywalker Odrodzenie, ale samo w sobie Przebudzenie Mocy było udane mimo wszystko. Nie było to jakieś odkrywcze, był to bardzo bezpieczny film, ale no fani byli zadowoleni, bo była mimo wszystko posucha na Gwiezdne Wojny przez tyle lat.
1: Mm-hmm. Nie dziwię się też, dlatego że to jest taka bardzo kultowa seria, tak? Jednak te stare trylogie, one mają rzesze fanów, więc pewnie gdybym była wielką fanką Gwiezdnych Wojen 11 lat temu, też bym na nie czekała i... Nie wiem właśnie, jak ocenić to, że wyszły później aż trzy te legacy sequele, bo jeśli pierwszy był super przyjęty, dobrze wyszedł drugi, ale nie wiem, czy był potrzebny w takim razie jeszcze trzeci.
0: No, oni mieli ewidentnie już tam na samym początku, że oni chcą poprowadzić trylogię, tak naprawdę. To już potem, że nie mieli pomysłu trochę, jak poprowadzić, to już inna niestety strona. Ale warto zaznaczyć, no Jurassic World i Gwiezdne Wojny były sukcesem też kasowym. Same Gwiezdne Wojny zarobiły dla Disneya ponad 2 miliardy dolarów. Co pokazało, że rzeczywiście powrót do znanych marek po tylu latach, jeśli ich odbiorcy dalej są tym zainteresowani, to jest wręcz żyła złota.
1: Mm-hmm. Bo ludzie mają bardzo dużo nostalgii, więc musimy się zastanowić właśnie, czy to twórcy filmów też właśnie odczuwają tą nostalgię i chcą dalej tworzyć w tym samym uniwersum, które kochają, które po prostu jest dla nich takim ciepłym miejscem, czy po prostu, tak jak mówisz, że jest to jednak żyła złota, co jest trochę smutne, jeśli o tym pomyślimy.
0: Tak, ale też trzeba powiedzieć, że są też bardzo dobre z tego 2015 roku. Creed, Narodziny Legendy, według mnie w całej serii Rockiego, ogólnie rzecz biorąc, no jest to jeden z najlepszych filmów, co no, dużo osób się raczej nie spodziewało, że Michael B. Jordan przejmujący właśnie pałeczkę od Rockiego, granego przez Sylwestera Stallona, grającego tego też syna Apollo Creed'a, będzie tak ciekawą postacią.
1: Mm-hmm.
0: Ale są też inne bardzo udane legacy sequele, o których za chwilę porozmawiamy, więc nie odchodźcie.
2: Radio Meteor.

0: Mówiąc o legacy sequelach, które doczekały się naprawdę pozytywnej opinii i fanów, i właśnie takiej ogólnej, nie możemy nie wspomnieć o Top Gunie. Druga część, tak naprawdę kontynuacja filmu z 86, Top Gun Maverick, wyszła w 2022.
1: Tak. Top Gun Maverick w reżyserii Josepha Kosińskiego, no to ewidentnie uchodzi za złoty standard i na razie niedościgniony wzór, jeśli chodzi o legacy sequel, bo na przykład zamiast stanowić problem, że reżyser wraz z Tomem Cruise'em użyli tej 36-letniej przerwy między oryginalnym hitem a kontynuacją jako narzędzie narracyjne, które trzeba przyznać nadało trochę głębi temu filmowi, ponieważ głównym motywem tego filmu nie była jakaś tam tania nostalgia, wręcz brutalna konfrontacja właśnie z upływem czasu. I widać, że film nie stoi w miejscu, że to że ten Maverick, główny bohater, przeżył bardzo dużo i musi się też właśnie zmierzyć ze swoim przemijaniem tak naprawdę.
0: Mhm. Uważam, że to świetne, że właśnie ten film, już drugi, kontynuacja, ona nie bazuje tylko właśnie na takim przywiązaniu widza nostalgicznym, na jego emocjach, na wspominaniu, jak to było kiedyś, tylko właśnie ten film, mam wrażenie, że trochę dojrzewał razem z fanami, którzy go uwielbiali wtedy, kiedy on wychodził.
1: Tak, i jako ciekawostka właśnie związane z tym filmem trzeba wspomnieć o gościnnym występie Val Kilmera właśnie w tym hicie, który powrócił do swojej kultowej roli Icemana. Jednak co trzeba powiedzieć, no Val Kilmer no przeżył dosyć trudną walkę z rakiem krtani w 2014 roku, przez co no nie miał jak komunikować się ze światem za pomocą swojego głosu. Ale twórcy postarali się tym, że za pomocą technologii Sonatic inżynierowie stworzyli właśnie specjalną sieć neuronową sztucznej inteligencji i dosłownie nakarmili na podstawie tysiące wypowiedzi archiwalnych nagrań Kilmera, żeby mogła wręcz rzeczywiście pokazać jego głos w tym filmie. Mhm. Mogliśmy usłyszeć prawdziwy głos Vala Kilmera, mimo że on tego nie mówił.
0: To jest cudowne.
1: I co do dużo ludzi było wręcz, wow, zaraz, przecież to on już nie może tak mówić, co tu się stanęło? Więc bardzo dobrze zostało to zrobione i to jest też przykład bardzo dobrze zastosowania tej technologii sztucznej inteligencji i wykorzystywania archiwów związanych właśnie ze starymi nagraniami aktorów. Mhm.
0: Top Gun, tak jak już wcześniej powiedziałeś, postawił bardzo wysoko poprzeczkę dla legacy sequeli i już za chwilę dowiemy się, jak inne legacy sequele sobie z tym poradziły.

0: Dobrze, a teraz porozmawiamy jeszcze o jednym bardzo udanym legacy sequelu, czyli Blade Runnerze 2049 z 2017 roku. Jest to kontynuacja kultowego filmu science fiction Ridleya Scotta po 35 latach. Co w ogóle w samym środowisku filmowym było to postrzegane jako trochę nawet samobójstwo artystyczne, ponieważ oryginalny Łowca Androidów z 1982 roku jest to dzieło wpisane do amerykańskiego Narodowego Rejestru Filmowego i jest traktowane z wręcz religijną czcią. Natomiast Denis Villeneuve zaryzykował. Jak się okazało, no wyszło mu to wręcz zaskakująco dobrze.
1: Okej. Okay. Jak oceniasz ten film? Tak subiektywnie. Jaka jest twoja opinia?
0: Powiem tak. Mnie kupili samym tym, że wzięli do głównej roli Ryana Goslinga. Nie będę ukrywał. Jestem wielkim fanem go. A tak na serio to kupiło mnie. Szczerze, może to być trochę kontrowersyjna opinia dla niektórych, ale bardziej mi się podobał niż oryginał. Może przez to, że ja nie żyłem w tych czasach, kiedy wychodził oryginalny Blade Runner, więc nie mam takiej, powiedzmy, nostalgii do tego filmu i patrzę trochę inaczej na to. I nowa wersja, znaczy sequel, legacy sequel, był taki bardziej dostosowany do mnie, więc powiem tak. No, chciałbym, żeby właśnie tak były robione legacy sequele, gdzie to jest dalej ambitne kino związane właśnie z szacunkiem do materiału źródłowego, a nie taki zwykły skok na kasę. I też mam taką jedną ciekawostkę związaną właśnie z Blade Runnerem, ponieważ Harrison Ford podczas kręcenia z jednych z wymagających scen walki z Ryanem Goslingiem w wyniku niefortunnej pomyłki nie dał rady wyhamować i z pełnym impetem wymierzył Goslingowi potężny bokserski cios w twarz. I oczywiście wtedy do poszkodowanego młodszego aktora podbiegł od razu Denis Villeneuve, próbując przełożyć mu okład z lodu dla zminimalizowania opuchlizny. Jednak Harrison Ford pomyślał sobie coś innego wtedy i zabrał reżyserowi ten lodek, worek z lodem, żeby przełożyć samemu sobie do obolałej pięści. Po jakimś czasie jednak zreflektował się, że zrobił chyba trochę niefajnie w stronę swojego młodszego kolegi z planu i przyszedł do niego, potem do jego przyczepy, niosąc w geście przeprosin pełną szklankę wybornej leciwej szkockiej whisky.
1: Myślę, że wszyscy przyjęlibyśmy takie przeprosiny, tym bardziej od Harrisona Forda. Chciałam się też dowiedzieć od ciebie, czy słyszałeś o tym, że już za rok, czyli prawdopodobnie w 2027, tak czytałam, będzie też serial w tym samym uniwersum. Blade Runner 2099.
0: Będąc szczerym, totalnie nie. Teraz mnie zaskoczyłaś. A kto będzie za niego odpowiadał?
1: To jest świetne pytanie. Myślę, że zaraz się doinformujemy i wrócimy do was.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jesteśmy już na bieżąco z wszystkimi informacjami o Blade Runnerze 2099. I ta informacja o tym, że ten serial będzie powstawał, że prawdopodobnie wyjdzie do oglądania na platformie Amazon Prime, wyszła już 2 lata temu, w 2024, ale nie ma żadnych tak naprawdę oficjalnie potwierdzonych informacji o tym, o czym będzie tak naprawdę fabuła, czego się dowiemy z tego serialu, w którą stronę on w ogóle pójdzie. Wiemy tylko, że będzie miał miejsce 50 lat po kontynuacji tego bestsellera, czyli 50 lat po Blade Runnerze 2049, więc na resztę informacji będziemy musieli czekać razem z wami.
1: Tak, miejmy nadzieję mimo wszystko, że nie będzie to taka wpadka jak film, o których za chwilę porozmawiamy, a jednym z nich jest ukryty z dosyć właśnie niesławą Matrix Zmartwychwstania z 2021 roku. Słyszałaś coś pozytywnego o tym filmie?
0: Ja kompletnie nie słyszałam o tym filmie, więc myślę, że to mówi samo za siebie. A jak na to, że oglądam bardzo mało filmów, oglądam oczywiście oryginalną trylogię z Keanu Reevesem i nie miałam pojęcia w ogóle, że istnieje czwarta część.
1: No, widzisz, a czwarta odsłona właśnie przygód Neo i Trinity została zrealizowana po 18 latach od zakończenia oryginalnej trylogii. I no, trzeba przyznać, no ten projekt podzielił bardzo globalną widownię i krytyków, jak mało który film wypuszczony w ostatnich latach. Choć, jak podaje sama autorka, Lena Wachowski powróciła do reżyserii z bardzo głębokich, osobistych pobudek. Jak sama przyznała, że po tragicznej stracie obojga rodziców możliwość ożywienia swoich ulubionych postaci w wirtualnym świecie było dla niej wręcz formą pewnej terapii i radzenie sobie z traumą właśnie żałoby. No, efekt końcowy okazał się no wysoce kontrowersyjny. Wielu widzów wręcz odebrało film jako złośliwy sabotaż, bo w fabule znalazły się bowiem otwarte, wysoce autoironiczne dialogi i sceny wprost uderzające w korporację Warner Brosa, który otwarcie naciskała na stworzenie nowej części z twórcami oryginału lub bez nich.
0: Lub bez nich. Mm-hmm. Myślę, że to wiele wyjaśnia. Myślę, że twórcy ogólnie powinni być na pewno ich zdanie bardzo brane pod uwagę, dlatego że to jest trochę, tworzenie filmu to jest jak dziecko. Je się kocha, jest na pewno jakaś nostalgia do tego, więc myślę, że nie branie ich tak naprawdę aż tak pod uwagę jest po prostu ciosem w kolano, a jeśli chodzi też o inne filmy, o inne legacy sequele, które raczej zebrały złą sławę i ludzie nie są nimi zachwyceni, to są Ghostbusters, Pogromcy Duchów.
1: Tak, Ghostbusters Dziedzictwo z 2021 roku było chwalone za powrót do oryginalnego tonu ogólnie i dosyć ciekawą fabułę. Jednak trzeci akt utonął w absurdalnym natłoku właśnie fanserwisu, zmuszając wręcz fabułę do kopiowania kadrów z oryginału z 1984 roku i nie objęło się oczywiście bez kontrowersji związanych m.in. z CGI-owym wskrzeszeniem zmarłego Harolda Ramisa, co pozbawiło też nowych, młodych bohaterów sprawczości tak naprawdę. Było też dużo kontrowersji związanych z tym, że główni bohaterowie to w sumie główne bohaterki, co w oryginale byli sami mężczyźni, a teraz zostało zmienione na same kobiety. To też dosyć dużo szumu wywołało w internecie.
0: Dlatego, że mam wrażenie, że niestety twórcy nie chcą większej różnorodności dla swoich bohaterów, żeby ludzie mogli się z nimi po prostu czuć taką większą konekcję, tylko żeby to się lepiej klikało, żeby coś na siłę zmienić, co niestety jest bardzo źle odbierane. I ja się nie dziwię, bo widać, kiedy to jest zrobione na siłę. A jeśli chodzi o Pogromców Duchów i Dziedzictwo z 2021, troszkę dziwi mnie, że powstał jeszcze jeden sequel Pogromców Duchów, czyli Lodowe Imperium, Frozen Empire. W oryginale z 2024 i on zebrał jeszcze gorsze opinie i to jest film, który jakby mi się bardzo odbił w mediach społecznościowych, dlatego, że to było tylko 2 lata temu. No, nie wiem, co ty o tym myślisz.
1: Ja nie oglądałem tego filmu, ponieważ no, ogólnie oglądałem starą trylogię, znaczy stare filmy Ghostbusters. Nowe absolutnie do mnie nie przemawiają. Ja mam nostalgię do starego, więc powiem tak, oceny nie są zbyt pozytywne, jak teraz patrzę, więc nie wiem, czy twórcy będą próbowali kontynuować tą drogę. Chyba, że ty masz jakieś informacje, że mimo wszystko idą dalej w to.
0: Nie mam żadnych informacji. Też to uniwersum właśnie Ghostbusters, Pogromców Duchów, nie jest mi aż tak dobrze znane przez to, że te dwie ostatnie produkcje odbiły się tak złą sławą, powiedzmy. Nie ciągnie mnie do nich kompletnie. Więc chyba zakończę moją przygodę z tą franczyzą na razie, a my już za chwilę porozmawiamy sobie o jeszcze innych legacy sequelach, które nie wiem, czy tak naprawdę możemy nazywać legacy sequelami.

0: Teraz porozmawiamy o przykładzie filmu, który jest uważany nie do końca za legacy sequel, chociaż niektórzy fani się z tym sprzeczają, inni mówią, że to jest po prostu zwykły sequel, tylko trzeba było na niego czekać bardzo długo, czyli mowa o serii Avatar, a konkretnie Avatar 2.
1: Tak, Avatar, musieliśmy na niego czekać, wydaje mi się, pierwszy wyszedł w 2009, Istota Wody wyszła w 2022, czyli, jak dobrze liczę, 13 lat.
0: Tak, co się w sumie łączy z tym, jak długo zazwyczaj trzeba było czekać na legacy sequel. Nie jest to super jakoś długo w porównaniu do niektórych wcześniej wspomnianych filmów, ale dalej. Tylko czy to jest legacy sequel, czy po prostu na przykład technologia nie pozwalała, albo twórca nie wiedział, jak kontynuować historię?
1: Wydaje mi się, że to jest taki bardzo sporny przykład. Osobiście nie uważam, żeby to był legacy sequel. Na pewno ta druga część. Myślę, że trzecia już bardziej, jeśli patrzymy tymi kategoriami, że na przykład przekazywanie pałeczki. Dlatego, że wcześniej o tym rozmawialiśmy w kuluarach, że ta druga część jednak jeszcze skupia się na Jake'u i Neytiri, ale ta trzecia to jednak już jego dzieci grają dużo, dużo większą rolę.
0: Tak, ja ogólnie jestem zdania, że to nie jest legacy sequel, ze względu na to, że po pierwsze, no, ta druga część jest wręcz lekkim tylko przeskokiem czasu, jeśli już w ogóle. I kontynuujemy dalej historię, która się wydarzyła w jedynce, a kolejna część już po prostu kontynuuje wątki z dwójki, gdzie możemy po prostu patrzeć, że to jest tak narracyjnie poprowadzone, że po prostu historia płynie. Nie ma tam, że okej, grubą linią przydzielamy to i idziemy w jakimś innym kierunku. Według mnie to są po prostu sequele, tylko tak się akurat wydarzyło przy Avatarze, że ze względu tam no problemów przy produkcji, też artystycznych wizji, no James Cameron no kazał sobie, no w sumie nam czekać tak długo.
1: Tak. Chociaż ja doceniam troszkę tą wizję Jamesa Camerona, dlatego że wszystkie filmy jego, które oglądałam, są naprawdę bardzo dopracowane, więc ja też rozumiem, że nie chciał na przykład w 2012 wypuszczać tego filmu, czyli nie wiem, 3 lata później, dlatego że uważam, że ta technologia, która pozwoliła im nagrać Istotę Wody w tak świetnej i jakości i z takim świetnym dźwiękiem i w warunkach, dlatego że aktorzy mieli zbudowany osobny basen do nagrywek, wszyscy mieli te specjalne kostiumy, mikrofony i rozumiem, dlaczego to zajęło aż tyle. Więc myślę, że gdyby technologia była na kompletnie innym poziomie, to powstałby wcześniej, więc nie do końca właśnie też zgadzam się z tym, że to jest legacy sequel.
0: Dokładnie, a zaraz porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle jak Hollywood decyduje się na takie ruchy, zamiast po prostu szukać nowych, oryginalnych historii.

0: Tak, i teraz porozmawiamy o tym, czemu jest w ogóle ta dyskusja krytyków o legacy sequelach. Ponieważ często argumentowane jest jako upadek kreatywności, rzekomy brak wizji scenarzystów i w sumie aż określone jako moralny upadek wytwórni. Czy zgadza się aż z takimi określeniami?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jest bardzo dużo argumentów i za, i przeciw legacy sequelom. Za zdecydowanie to jest dla mnie duża nostalgia zawsze, powrót do tych samych bohaterów, do tego samego miejsca. Po prostu taki sentyment. Myślę, że emocje tutaj właśnie grają dużą rolę. Właśnie te wszystkie negatywne rzeczy, które wymieniłeś, też się w jakimś stopniu z nimi zgadzam. Że to jest po prostu właśnie żerowanie troszkę na takich emocjach, na nostalgii, że ludzie nie mają czasem pomysłu, więc wolą wypuścić coś, co się już kiedyś sprzedało i ludzie na to pójdą choćby nie wiem co czasami. To jest troszkę smutne jednak. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
0: No powiem tak, no z tego, co przeczytałem, to trzeba też pokazać, znaczy przedstawić naszym słuchaczom, że no współczesny Hollywood no jest gigantycznym tak naprawdę ekosystemem zasilanym i ustrukturyzowanym w 100% wokół własności intelektualnej. No i marka dla nich jest tak naprawdę wszystkim. I jak tutaj mogę przeczytać, że na przykład filmy oryginalne stanowią bardzo ogromną rzadkość w czołówce box office'u. W samym 2025 roku filmy oparte już na istniejącym IP wygenerowały aż 73% całkowitych wpływów w kinach w USA.
1: Okej, okay, nie spodziewałam się, że to jest aż tak dużo, 73%.
0: Tak, to jest bardzo dużo, ale nie będę ukrywał, w sumie sam zauważyłem, na przykład jak idę do kina nawet w Polsce, jeśli jest sam, jak byłem niedawno na Diabeł ubiera się u Prady 2, to sala kinowa, mimo wszystko, że już trochę minęło od premiery, no była prawie pełna tak naprawdę, tak. Gdzie na przykład jak poszedłem na coś innego, na przykład jak na Mortal Kombat 2, który też miał premierę niedawno, no to były tylko takie pojedyncze osoby. Mimo wszystko, że Mortal Kombat jest znaną marką, to nie jest aż tak znanym filmem.
1: Tak, Diabeł Ubiera się u Prady miał też świetny marketing, dlatego że wiele kin zrobiło z tego, z okazji premiery, jakieś świetne wydarzenia. Na przykład w Cinema City można było zrobić sobie zdjęcie przy ściance z Vogue'iem, dostać darmowe Vogue'i za to, dlatego że wiemy, że Runway, czyli to pismo, jest właśnie kreowane na Vogue i Annie Wintour. Ale to myślę, że to jest rozmowa na zdecydowanie inny czas. Ale wracając właśnie do tego Hollywood, też troszeczkę zauważyłam, że jednak bardzo dużo jest tych filmów kontynuujących już jakąś historię. Że nie wiem, kiedy tak naprawdę widziałem jakąś oryginalną. Mam wrażenie, że ja też cały czas oglądam te same rzeczy, tylko zapakowane troszkę inaczej.
0: Ja bym powiedział, że jasne, można zauważyć pewien trend, jak teraz właśnie rozmawiam ogólnie o całym trendzie, legacy sequeli, ale dalej powstają oryginalne filmy, tylko trzeba tym, że to trzeba teraz się trochę napracować, powiedzmy,
1: tak.
0: Że trzeba poszukać samemu, nie, że sobie pójdziesz po prostu do kina i o, to będzie dobry film, tylko no, jeśli trzeba być ukierunkowany w jakimś kierunku, że idę, posprawdzam, o, super, okazuje się, że jakiś ciszowy film dalej może być super rozrywką, mimo wszystko, że nie jest to jakiś super rozpoznawalny tytuł.
1: Zgadzam się, że teraz po prostu jest bardzo dużo sequeli, nie tylko legacy sequeli, i to my musimy troszkę się postarać i wyjść z tą inicjatywą, żeby pooglądać coś bardziej oryginalnego, żeby poszukać opinii.
0: Tak, i dzięki temu, jeśli taki film na przykład zarobi, wtedy twórcy będą wiedzieć, o, okej, to nam też się opłaca, to zróbmy na przykład inne też. Tylko wiadomo, może mogą też pomyśleć, że o, fajnie, może mamy kolejną markę i będziemy z jej toić, ale no niestety na to nie mamy wpływu. Ale skoro widzę, że musimy powoli zbliżać się do końca, czy masz jakiś legacy sequel, na który czekasz?
1: Na ten moment wydaje mi się, że nie. Bardzo czekałam na Diabła Ubiera się u Prady, ale już się doczekałam, więc myślę, że teraz nic nie ma na mojej liście. A ty?
0: Tak, ja też bardzo czekałem na Diabła Ubiera się u Prady 2, ale w czerwcu wychodzi inny film, czyli Straszny Film 6. Mhm. Ja jestem ogólnie bardzo wielkim fanem jedynki, dwójki i trójki, w sumie pierwszej trylogii, więc jestem ciekawy, czy powrót głównych właśnie scenarzystów i reżysera od tych części po tak długiej przerwie okaże się wypałem, czy wręcz na odwrót. Ale to niedługo się przekonamy.
1: Bardzo mnie zachęciłeś. Naprawdę. Dobrze, a teraz już niestety musimy się żegnać. Przy mikrofonach dziś byli dla was
0: Kacper Ryska
1: i Jagoda Suwała. A realizowała nas... Bardzo dziękujemy i widzimy już się za niedługo.
2: Przestrzeń kultury. Przestrzeń kultury.
3: Radio Meteor.

0: Witamy was po jakże przyjemnej piosence Sweet Dreams i tak samo słodkie sny wróciły do fanów Subnautiki, którzy w końcu mogą ucieszyć się drugą pełnoprawną wersją. Co prawda mówimy tutaj o jakże wczesnym Early Accessie, ale już dostaliśmy ten produkt i możemy się nim zacząć cieszyć. Co myślę, że wiele osób czekało, ponieważ bardzo dużo czasu minęło od jedynki, potem od właśnie Below Zero, no i teraz mamy dwójkę. Tylko czy ten start jest udany?
1: Powiem więcej, znaczy jest bardzo udany. Tutaj tego jakoś po godzinie od premiery twórcy chwalili się, że sprzedali 1 000 000 kopii, a po 12 godzinach już mieli nawet 2 miliony, więc no cóż, trzeba przyznać, że dopiero Early Access, a już no musieli kupę siana zgarnąć z tej gry.
0: Tak, i jeszcze wiesz, zauważmy to, że w Early Accessie wiele osób jeszcze się powstrzymuje, takie nie do końca to jest zrobione, tak samo jak mówimy, że don't pre-order, nie? A tutaj Early Access i ogromny sukces, wiele sprzedaży i nie zapowiada się, żeby to miało spowolnić tak naprawdę.
1: Znaczy wiesz, mam wrażenie, że Early Access a pre-order to jest ciut co innego, bo tu jednak masz grę, w którą potrafisz grać, ale no nie będę zaprzeczał, że masz rację, bo sam nie kupiłem jeszcze gry, bo... Nie, bo...

0: wolę zagrać, jak już będzie pełna wersja, jak już wiesz, ten cały proces, który ten cały, nawet ta tabela, nie, gdzie mówili, co będą robić, się rozwinie.
1: No właśnie, to jest to w early accessie, że wiele jest niedociągnięć, wiele błędów, no i przez to gracze się będą powstrzymywać, ponieważ lepiej jest moim zdaniem dostać taki produkt trochę gotowy bardziej, odczekać tę chwilę, ale móc już powiedzieć, że okej, okay, to co ten i ten błąd został naprawiony. Z early accessem też jest jedna śmieszna sytuacja, ponieważ jedna z osób wpadła, tylko myślę, że tutaj przetrwa chwilę w niepewności i o tym opowiemy po Feel Good.

0: No i tak jak zapowiedziałem, z Subnautica 2 wydarzyła się pewna bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ niecodzienna na pewno. Jeden z graczy zgłosił się do twórców przez Discorda, że słuchajcie, mam problem z waszą grą, ten i ten plik nie działa. Tylko co się okazało? Była ta sama komunikacja wydarzyła się jeszcze przed oficjalną premierą, co sprawiło, że twórcy dostali czerwoną lampkę i zaczęli zwracać uwagę na piraty, że na internecie pojawiła się kopia spiraconej gry, która była, jak sama się wydarzyło, niekompletna. Brakowało kilku plików, które potem zostały naprawione, że sytuacja została zażegnana. Potem twórcy sami powiedzieli, że oni woleliby zwrócić, żeby gracz zwrócił grę po godzinie, niż grał na piracie. No, cała sytuacja, myślę, niecodzienna, nietypowa, ponieważ rzadko kiedy wyciekają właśnie pliki z gry jeszcze przed jej premierą.
1: Inną taką rzeczą, która jest trochę niekorzystna dla Unknown Worlds, było to, że gracze zaczęli się przyglądać, jak wygląda coś, co się nazywa EULA, czyli End User License Agreement. I znaleźli tam kilka rzeczy, które było wątpliwe. Otóż wydawca Subnautiki, Krafton, zaznaczył w niej, że po pierwsze, może odebrać dostęp do gry zasadniczo, kiedy chce. Może zmienić treść tej umowy, również zależnie od z grubsza własnego widzimisię, a także zbiera poufne dane pokroju numerów telefonów czy e-maili od graczy, co sprawiło, że spora część community zażyczyła sobie zwrotu pieniędzy za grę.
0: No właśnie, tylko Część osób zauważyła, że to nie jest aż tak bardzo odbieżne, że wiele rzeczy tam się pokrywa z taką bardziej gotową template, po polsku mi uciekło, przepraszam bardzo, ale z taką jakby wzorem jakby, który jest kopiuj wklej, i sami twórcy powiedzieli, że dobrze, jeżeli wam się to nie podoba, my do tego wrócimy, my to przeanalizujemy i już zespół zaczyna nad tym pracować, żeby tą właśnie eulę poprawić i sprawić, żeby ona była korzystniejsza dla gracza.
1: Mam też takie trochę wrażenie, że wszystko to jest spowodowane niedawną sprawą sądową, którą Unknown Worlds, czyli deweloper Subnautica 2, miał z Kraftonem, czyli wydawcą, który chciał uniknąć zbyt wczesnej premiery gry, aby nie wypłacić dodatkowych pieniędzy. No, więc myślę, że gracze przez to mają pewne wątpliwości do tej umowy.
0: I też z takich informacji właśnie bardziej może nie spiskowych, ale czy zaczęła weszlić, czy to aby na pewno nie był taki sabotaż, taki trochę większy, żeby jak najbardziej tą premię opóźnić, bo żeby się ona w ogóle nie wydarzyła.
1: Znaczy, myślę, że skoro Unknown Worlds wygrało rzeczywiście sprawę, to chyba udowodniło to, że to rzeczywiście wyglądało dokładnie w ten sposób.
0: No i tutaj myślę, że nie ma co gdybać, bo tutaj wiesz, my sobie możemy wiele pomówić, prawda będzie nieco inna, ale prawda będzie dotyczyła nieco innych rzeczy, także do tego wrócimy już za moment.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Od Unknown Worlds, czyli po polsku Nieznanych Światów, przejdziemy trochę bardziej na nasze właśnie ojczyste tereny. Przejdziemy do Olgi Tokarczuk, ponieważ ostatnio jest o niej dosyć głośno w kontekście używania AI. Tylko no właśnie, co tam się zadziało?
1: Więc mówiąc trochę prześmiewczo, Olga Tokarczuk stała się techbro i przyznała się do tego, że używa AI do pisania swoich tekstów. Tutaj mam nawet cytat, jak w trakcie pisania książki zwracała się AI kwestią: kochana, jak byśmy mogły to pięknie rozwinąć?
0: No i właśnie tutaj nie byłoby może aż tak dużego szumu, gdyby nie fakt, że mówimy tutaj o polskiej noblistce, której książka ma wydać się jesienią. I mimo że ona zapewniła, że no tutaj nie będzie, ta książka nie będzie miała żadnego AI, poszło oficjalne oświadczenie, tak możemy zauważyć wiele sygnałów, że jednak to AI było nawet przy oświadczeniu pisane, co sprawia, że my jako właśnie odbiorcy możemy podchodzić do tego trochę bardziej sceptycznie.
1: Dosyć wyrazistym właściwie w jej tej wypowiedzi usprawiedliwiającej było wykorzystanie tych charakterystycznych długich myślników, które wskazują mocno na wykorzystanie AI. No i to, że zasadniczo po raz kolejny mówi, że jej wypowiedzi zostały źle zrozumiane.
0: No to jest taka sytuacja, powiedzmy, dosyć dziwna, ponieważ mówimy jednak, jak sobie wspomniałem, o noblistce, gdzie sytuacja jest nietypowa. Wiele osób też zaczyna tak to iść za głosem krytyki, że ale jak to, że taka osoba, że AI. No i wiele osób idzie w bardziej radykalne środki, może o tym ten też nie będę przynudzał, bo skupmy się na tym wątku właśnie z AI, że jednak pokazuje to, że ten rynek coraz bardziej wchodzi, że nawet tutaj pisarze, pisarki są coraz bardziej nawet na to podatni.
1: Co jest o tyle ciekawe jeszcze, że sama Olga Tokarczuk miała tendencję do wypowiadania się dosyć nieprzychylnie o osobach, które są powiedzmy spoza tego jego koła wysokiej literatury.
0: No to pokazuje jednak taką sytuację ironiczną dosyć, powiedzmy, ponieważ tam było, no były epitety używane właśnie w stosunku osób niezapoznanych z jej literaturą, a teraz się okazuje, że ta literatura może być wspomagana, ponieważ mamy to, co teraz przepada na gorącym uczynku, a ciężko powiedzieć, jak to byłoby do niedawna, także no sytuacja, jak wspomniałem, jest bardzo niepokojąca.
1: Mhm. I bardzo ważnym jest, że również Olga Tokarczuk w związku z wspomnieniem o tym zdecydowała, że już powieści pisać nie będzie. Skupi się na opowiadaniach.

0: Może wróćmy trochę bardziej na zagraniczne podwórko i co jakby samej organizacji Stopkin Games inicjatywy bardziej, nie muszę przedstawiać, ponieważ jest to bardzo głośny projekt w Polsce, w Europie, a obecnie przeszedł także na rynek amerykański i dużo wydarzyło się w sytuacji właśnie w stanie Kalifornia, kiedy to ESA trochę poszła na taki konflikt właśnie z Stopkin Games, tylko końcowo jak to się zakończyło?
1: Warto tutaj dodać, że samo ESA jest zrzeszeniem, które ma reprezentować właśnie deweloperów w Stanach Zjednoczonych i w trakcie, gdy w Kalifornii miał zostać przepchnięty, właściwie nie przepchnięty, ale w ogóle głosowano, czy będzie poddany do głosowania, akt o ochronie naszych gier, ESA starała się argumentować, że będzie to wysoce niekorzystne dla deweloperów, mimo że sam akt jedynie co zakładał, to z grubsza 60-dniowe wyprzedzenie przed momentem, gdy gra zostanie zamknięta, a także informacja o tym, jak będzie, o co się będzie z nią działo, już po tym, gdy to się stanie.
0: No właśnie co do tego, twórcy właśnie Stopkin Games, oni się odnieśli, oni pokazali, że to, o czym mówi właśnie ESA, no jest dużym końcem, w sensie dużym stopniu niepowodzenia, jest to nieprawda, nawet tam poszło w oświadczeniu, że gaslighting od ESA nie zadziałał, git good ESA, co pokazuje, że ta sytuacja, sam jakby projekt jest wcześniej kiedy, aniż i jeśli on przejdzie, ponieważ przegłosowany został, tylko no, potrzebujemy poczekać, musimy zobaczyć, jak to pójdzie w Unii Europejskiej. On też ruszył, tylko no, poczekujemy, sprawdzamy co i jak.
1: Więc na obecną chwilę możemy się cieszyć, ponieważ tego typu organizacje idą do przodu i już niedługo może się okazać, że będziemy mieli lepsze warunki dotyczące gier live service.

0: mówiliśmy o jednej udanej bardzo premierze, którą, jaką była właśnie Subnautica 2, ale nie możemy zapomnieć o drugiej równie gorącej, czyli Forza Horizon 6, która wyprzedała się w preorderze bardzo ogromnie i pokazała, że preordery nie do końca jednak umierają.
1: Mm-hmm. Można było zobaczyć na Steamie, jeżeli weszło się na SteamDB, że gra w swoim piku była w stanie zebrać nawet 180 tysięcy graczy, a także było, przez co można było wręcz obliczyć, że, że zarobiła ponad 140 milionów dolarów.
0: Też myślę, że ciekawą taką informacją, którą warto pokazać, jest to, że tu mówimy o samym Steamie, ponieważ jeżeli dodamy do tego serwery właśnie Xboxowe, to wtedy ta liczba już może wyskoczyć do ponad 600 tysięcy tak naprawdę, co pokazuje, że rynek konsolowy bardzo czekał za tą Forzą, no i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się patrzy na to, że pomimo ciężkiej premiery, ponieważ jeszcze zanim to wszystko, zanim ta Forza wyszła, ona wyciekła, i to też jest taka sytuacja bardzo bardzo nurtująca graczy, ponieważ pojawił się już pierwszy ban w Forza Horizon 6 i chodzi o to, że pierwsza osoba została bana za modowanie, albo raczej nadużywanie CheatEngine'a. Ona mówiła, że ona tylko moduje, okazało się, że nie, że tam było nadużywanie takich błędnych jakby, po prostu używanie CheatEngine'a, i ta osoba pojawiła się z banem na ponad 7000 lat, co jest symbolicznym pokazaniem takiego bana na dożywocie, ale twórcy na pewno powiedzieli, że oni nie jakby zwastują i że tutaj to wezmą na poważnie.
1: Dokładnie. I ten cheat był swego rodzaju takim

0: Może wróćmy także do sytuacji mniej. Mówiliśmy o właśnie przedpremierze, preorderze Forza Horizon 6, ale wróćmy do tego, może wróćmy, przejdźmy do Kingdom Come Deliverance. Czyli co się dzieje, ponieważ Warhorse dzisiaj rzuciło taki skrawek informacji dotyczący właśnie nadchodzących projektów.
1: Są dokładnie dwa. Jednym jest kontynuacja, bądź nowa gra w świecie Kingdom Come'a, a drugie to RPG w otwartym świecie, znajdującym się w uniwersum Władcy Pierścieni.
0: Myślę, że jest to ciekawe przejście z właśnie Kingdom Come'a, ponieważ dwójka, ostatnie DLC są jakby zwieńczeniem Henryka, że nie będzie już kolejnej części, więc będzie taki ala przejście do czegoś nowego oraz właśnie przejść, w sensie kolejny jakby projekt to będzie z Lord of the Rings, co sprawia, że naprawdę możemy zauważyć, że pracy będzie dużo. Mamy informacji niestety na ten moment mało, no ale na pewno będzie wiele osób czekało z takim zaniecierpliwieniem, ponieważ Kingdom Come Deliverance 2 przyciągnął ogrom fanów starszych i nowszych serii.
1: Powiem tak, personalnie nie jestem aż tak wielkim fanem Czech, więc Kingdom Come nie było moją, nie przyciągnęło mnie aż tak bardzo, ale to co się tyczy Władcy Pierścieni, no przyznam, lubię uniwersum, więc zdecydowanie chciałbym w to zagrać.
0: No i też jako spojrzymy sobie na Warhorse, to zobaczymy, że oni, jeśli chodzi o Kingdom Come Deliverance, że to są bardzo dobre gry, mimo wszystko trzeba powiedzieć, że one się dobrze sprzedały, mają przy sobie grono ludzi oraz wiele osób wyczekuje i dalej się zachwyca projektami, co sprawia, że te widełki oczekiwania wobec gry z uniwersum właśnie z uniwersum Władcy Pierścieni będzie jeszcze większe.
1: No cóż, przekonamy się w przyszłości. Życzę Warhorse jak najlepiej, bo mimo wszystko ich gry prezentują naprawdę wysoki poziom.

0: Wyjaśniła się również sytuacja z Lord of the Fallen 2 oraz kontraktem z Epic Games, jakoby to właśnie tytuł miał się pojawić tylko na epickiej platformie i dzisiaj dostaliśmy informację, że jednak ta sytuacja wygląda nieco inaczej.
1: Ogólnie CI Games dalej ma umowę z Lords of the z Epic Games, Epic Games pomaga im w tworzeniu Lords of the Fallen, z tym, że po prostu wycofali się z tej ekskluzywności, ale gra dalej powstaje na Unrealu i dalej jest jakaś współpraca między dwoma firmami.
0: To pokazuje, że to rozejście, to zakończenie kontraktu jest takie bardziej luźne, że nie ma tam konfliktu, obie strony po prostu rozeszły się w takiej zgodzie, no i sprawiło, że gracze, którzy korzystają bardziej ze Steama, również będą mogli się nacieszyć właśnie tematem.
1: Nie da się zaprzeczyć, że ten gracze będą na pewno zadowoleni, bo nieraz słyszeliśmy narzekania, jak to na przykład Alan Wake czy inne gry musiały być przez rok na Epic Games, więc to jest zdecydowanie taka, powiedzmy, prokonsumencka decyzja ze strony CI Games.

0: Może przejdźmy sobie do PlayStation, ponieważ tam sytuacja wygląda zarówno kolorowo, jak i mniej kolorowo, zależy na czym się skupimy. Ale może przejdźmy do takich negatywnych sytuacji i do tego, że konta PlayStation są masowo hakowane.
1: Zasadniczo do zhakowania wystarczą dwie informacje. Ogólnie znaleźli oni sposób, dzięki którym, jeżeli mają nazwę zasadniczo konta i jakąś jedną transakcję, która została na tym dokonana, to kontaktując się z supportem PlayStation, można przekonać go w ten sposób, że konto należy do ciebie.
0: No i wtedy dostajesz bardzo szybko możliwość zmiany adresu e-mail oraz hasła. Wyłączona jest również jakby 2FA, czyli weryfikacja dwuetapowa, przez co główny właściciel konta z ułamku sekundy tak naprawdę, jedna decyzja sprawia, że on tego dostępu do konta już nie ma. To wszystko jest mu bardzo szybko odbierane.
1: Z bardziej pozytywnych rzeczy to Sony ogłosiło State of Play, które odbędzie się w następnym miesiącu i jedną z takich największych premier będzie Wolverine od Insomniaka.
0: No i z takich jaszczy wspomnieliśmy o nadchodzącym Wolverine, ale może przejdźmy do tego, że nadchodzące gry, te, które miały być ekskluzywami, mają być jako takie gry tylko na PlayStation, one stricte na PlayStation, ponieważ przedwczoraj dostaliśmy potwierdzenie, że wszystkie wszelkie ekskluzywy singleplayerowe, one będą wychodziły tylko i wyłącznie na PlayStation. W przypadku właśnie gier bardziej multiplayer, one będą jeszcze wspierane na pecety, ale takie singleplayerowe gry, no to już niestety, jak powiedziałem, nie zagramy tylko na konsoli od PlayStation.

0: z takich ciekawszych informacji, bardziej technologicznych, możemy zauważyć, że Lufthansa pracuje nad projektem, który pozwoli samolotom zmniejszyć używanie zarówno paliwa, jak i właśnie CO2, przez to, że chcą na samolot nałożyć taką łuskę przypominającą ala wzorowaną jakby na szaroczu białym, co sprawi, że będzie mniejsze ciśnienie na właśnie samolot, taki mniejszy nacisk. No i to wstępnie mówimy o 2%, aczkolwiek ta liczba, z tego co wiem, może się zwiększyć. Z takich informacji jeszcze nieco innych możemy przejść do tego, że Xbox ma nowe CEO, która bardzo stanowi nacisk na rebranding i poszła taka bardziej żartobliwa właśnie ankieta na Twitterze, że czy to jest Xbox pisany z caps lockiem, czy tylko X jest wielkich, a cała reszta jest małych. Więc pytanie, czy będziemy mówić, że mamy Xboxa, czy takiego Xboxa z bardziej tonem krzykliwym.
1: A wracając na koniec jeszcze na moment do PlayStation, Kumail Nanjiani, jeden z aktorów, który będzie grał w nowej grze od studia Naughty Dog, czyli Intergalactic Heretic Prophet, powiedział w swoim twecie, że gra wyjdzie za kilka lat. Nie jest to oczywiście jeszcze oficjalne potwierdzenie, ale sugeruje nam co do daty nowej gry od Naughty Dog.
0: No i w tym momencie myślę, że możemy się z wami pożegnać. Zaprosić was na nadchodzącą audycję. Z wami był
1: Dawid Zdort,
0: Filip Skrzypczak, realizował dla was Jakub Wlazło. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Preview. Meteor Exe.
2: So guess what?
3: I don't know.

0: follow me.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
6: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
7: Magazyn muzyczny.
8: Hello everybody, good evening. This audition is a special one because we have a special guest.
9: Hello guys, this is Irak from the Kurdistan region of Iraq. Currently I'm living in Poland. I'm really glad and nice to meet you to have me in the Radio Meteor. Tonight we're gonna listen for some amazing Kurdish songs.
8: Yes, exactly. That's just how you heard. My name is Mikołaj Plewa. Today's audition is produced by Jakub Vlad.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Ale szybko krąży piłka! Co za akcja! I tylko w środce! Ależ bramkę! Ze strzałem i gol! Isak! Isak! Król Mikael Isak!
2: Dzień dobry! Lech Poznań został drugi raz z rzędu mistrzem Polski, a to jest kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, na które zapraszają
3: Maciej Chwaliński,
4: Wojciech Piasny,
5: Rok Rzykowski
2: i Ziemowit Dziapa. Lech Poznań pokonał Radomiaka Radom 1-3 na wyjeździe, co z automatu oznaczało, że kolejarz zdobył, tak jak już wcześniej wspomniałem, drugie z rzędu mistrzostwo Polski, ogólnie 10 w swojej historii, co oznacza, że Lech może sobie nad herbem dopisać gwiazdkę.
5: Nowe koszulki musimy zamówić. Nowe koszulki.
2: Chyba tak. Chyba zdecydowanie musimy zamówić nowe koszulki. Ale na razie porozmawiajmy o samym spotkaniu, które zapewniło Lechowi finalnie tytuł mistrzowski. I co tutaj możemy powiedzieć? Zaczęło się nerwowo, ale Lech zachował zimną głowę, po raz kolejny pokazał, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, że tracąc gola może wrócić na właściwe tory i może w efektowny sposób wygrać spotkanie.
4: Że ten gol pierwszy dla Radomiaka był dosyć przypadkowy, ponieważ tam obronił Bartosz Mrozek, no tylko dosyć niefortunnie.
3: To nie obronił.
4: No obronił, słabo obronił.
5: No to nie jest niefortunny, tylko to jest błąd bramkarza w takim razie, więc
4: no,
5: wiesz.
4: Nie mówię, że to nie jest błąd, ale no dobra, nie jest to ważne. Chodzi o to, że głównie to przez Mrozka właśnie ten gol tam padł.
5: Tak jest, a potem trzy bramki Lecha Poznań, które już zostały strzelone, no tylko dlatego, że Lech Poznań po prostu ma świetną ofensywę, obudził nam się Luis Palma, bramka i asysta w tak ważnym meczu i no chyba już przed tym meczem było dużo pogłosek, że Luis Palma zostanie sprowadzony na stałe, na razie jeszcze tego na 100% nie wiemy, ale chyba coraz bardziej jesteśmy przekonani. Przez te ostatnie tam tygodnie Luis Palma naprawdę pokazał, że on jest naprawdę technicznie w topce, że ta jedna dobra runda to nie był przypadek, tylko on naprawdę jest świetnym piłkarzem. Pytanie, czy Nils Frederiksen, czy inny trener, który zostanie trenerem Lecha Poznań, bo tego jeszcze też nie wiemy, na 100% da radę po prostu go utemperować, że tak powiem, bo raczej tam są problemy mentalne u Luisa Palmy niż jakieś techniczne. Ale tak, Lech Poznań zagrał naprawdę bardzo dobry mecz w ofensywie. Czekaliśmy tylko 8 minut na to, żeby trochę nam zeszło z ciśnienia po bramce Jana Grzesika, Mikael Isak, Luis Palma, no i Wollemark w końcu, i to w jak ważnym momencie strzela bramkę zwycięską.
4: Myślę, że też nie można nie docenić tego, że kiedy przystanie 1-2, Radomiak po obronie Mrozka, piłka tak poleciała, że de facto nie pamiętam już, kto to tam strzela, ale jeden z zawodników Radomiaka miał praktycznie pustą bramkę i Wojciech Mońka swoją obroną, tak, dosyć spektakularną, można powiedzieć, że w tym momencie myślę, że wpłynął na wynik tego meczu, że potoczył się ten mecz do końca tak, jak się potoczył.
2: Też wspominał w pomeczowych rozmowach, że też jest taka swego rodzaju rehabilitacja. Pamiętamy rok temu mecz w Radomiu, gdzie z kolei Wojciech Mońka przyczynił się negatywnie, jeśli chodzi o wynik kolejorza w Radomiu.
5: Wojciech Mońka sam o tym mówił nawet w wywiadzie.
2: Tak, powiedziałem to.
5: To sobie.
2: Więc może mecz z Radomiakiem był takim ukoronowaniem tego sezonu, trudnego sezonu, choć mistrzowskiego Lecha Poznań. Kolejarz wygrał chyba jakością indywidualną, którą dysponował w składzie i szerokością kadry.
4: No niewątpliwie ja w przeciwieństwie do pewnych dziennikarzy twierdzę, że Lech wygrał ten tytuł zasłużenie. Niektórzy tak nie twierdzą, ale to może na nich się nie skupiajmy. Dlatego, że możemy powiedzieć, że Lech zaliczył gorszy sezon niż poprzedni pod względem punktowym, bo jesienią stracił dużo punktów, ale wiosną punktował ze średnią 2 punkty na mecz, co oznacza, że w pełni zasłużenie sobie zasłużył na ten tytuł mistrzowski tą wiosną i myślę, że to znaczy, że ten Lech został mistrzem dosyć sprawiedliwie i zasłużenie. No i też można powiedzieć, że gdyby inni zdobywali więcej punktów, to by by oni byli mistrzem, ale jakoś nie zdobywali.
5: No ja myślę, że to jest dość łatwa zasada, bo w piłce nożnej, nie wiem, czy każdy sobie z tego zdaje sprawę, najwięcej punktów to jest mistrz i wtedy jest on zasłużony.
4: Ale niektórzy sobie niestety z tego nie zdają sprawę.
5: Ja do siebie nic nie mówię, po prostu, że mówię, że mistrz jest niezasłużony, mimo że zdobył najwięcej punktów, no to można sobie założyć własną dyscyplinę, gdzie to, na przykład skoki narciarskie, gdzie to bardziej chodzi o jakieś noty i tak dalej. Wiadomo, że tam jest więcej...
2: Chodzimy na jakiś śliski temat.
3: Odległość jednak,
5: nie tylko, ale no nie tylko.
3: Ale w dużej części.
4: Dobrze, myślę, że zostawimy to na audycję Meteor Skoki, która kiedyś będzie na Meteor. Taką mam przynajmniej nadzieję. Zobaczymy jesienią i zimą. No właśnie, myślę o tym ciągle. Ale wracając do tematu, no to teraz czeka nas ostatni mecz i myślę, że dobrze byłoby poruszyć temat taki, jak to, czy Nils Frederiksen w ostatnim meczu da zagrać na przykład Hubertowi Janyszce, czy jakiemuś innemu młodemu piłkarzowi, czy dostanie swoją szansę przed publicznością właśnie na Bułgarskiej przed 40 tysiącami widzów.
3: Jak jeszcze bym mógł wrócić do meczu z Radomiakiem, bo nie mogę się powiedzieć. No Lech, tak jak mówiłeś Wojtek, chyba dwa punkty średnio na mecz, tak. To Lech zrobił to, co robił, jak robił sezony mistrzowskie, czyli to, że miał bardzo dobrą końcówkę sezonu, praktycznie tych meczów nie przegrywał.
4: Tak.
3: Ostatnia porażka w lidze to jest...
5: Z Widzewem chyba.
3: Tak, tak na jest. Początku marca z Widzewem, a potem to, no, nie liczyłem tych meczów, ale tak no to chyba 8 meczy bez porażki, 8-9 jakoś tak to jest, więc naprawdę dobra runda. Lech już mógł być mistrzem, jak wiadomo, przed tygodniem, ale no nie udało się.
4: Tak, 8 meczów bez porażki.
3: 8 meczów, okej.
4: Okay. Meczu z Widzewem.
3: Walemark zrobił bardzo dobry mecz, bo chyba przy pierwszej bramce miał tak ładnie się z piłką, obrócił asystę w sumie drugiego stopnia, więc fajnie to wyglądało. Wojciech Mońka też spoko, Skrzypczak mógł sobie samobój strzelić, ale no na szczęście się nie strzelił.
5: A raz była już taka scena na Bułgarskiej, na pewno, gdzie Skrzypczak też tak samo podawał do Mrozka i Mrozek też miał problemy.
4: Ja nie wiem, dlaczego on tak podaje, to jest trochę przerażające.
2: Myślę, że to jest kwestia troszeczkę chyba tego, że Mateusz Skrzypczak nie dźwignął presji związanej z powrotem do ukochanego klubu i tam też jest dużo problemów w głowie do ułożenia. Myślę, że temat Mateusza Skrzypczaka, tak jego przyszłości, czy warto zostać, no, czy nie, to też tak. Sobie porozumiemy na jakichś takich letnich heksach, gdy będziemy piłkarzy z Transfermarktu, którzy przyszli do Ekstraklasy.
4: To jest moja ulubiona audycja.
5: Tak, ja chciałem jeden temat poruszyć, tylko jeden wątek dotyczący Radomiaka. No nie ma co mówić, bo drużyna, która się utrzymała i która nie będzie miała już raczej pucharów, ale odszedł...
4: W ogóle nie będzie miała, nie ma szans już.
5: No wiem, tak, dziękuję. I z Radomiaka odeszła absolutna legenda tego klubu. Rzadko kiedy w Ekstraklasie jest piłkarz, który gra 14 lat w jednej drużynie, odszedł Leandro, także dostał on swoje ostatnie 9 minut, 8 minut?
3: No, 11 dokładnie.
5: 11, bardzo szybko zszedł z boiska, ale został pożegnany bardzo ładnie, także fajna historia, przed Brazylijczyk do polskiej ligi, kiedy Radomiak grał jeszcze w trzeciej lidze nawet.
4: I on właśnie od tej trzeciej ligi do Ekstraklasy zaprowadził Radomiaka,
5: tak,
4: co jest niewątpliwie godne podziwu, że i myślę, że niewątpliwie zasłużenie jest on uznawany za tą legendę,
5: tak jest.
4: Radomiaka, bo no, zanim przyszedł Leandro, to Radomiak grał jeden sezon w Ekstraklasie w latach 80., a teraz już gra chyba piąty z rzędu, więc albo szósty, albo czwarty. Tak. No nieważne, chodzi o to, że w każdym razie gra Radomiak od kilku lat już w Ekstraklasie, no i kolejny rok też w niej będzie, a wielu klubom bardziej zasłużonym się to nie udaje, więc brawo. No i chciałem właśnie wrócić do tego tematu, co mówiłem, czy Frederiksen da jakiemuś młodemu piłkarzowi zagrać w meczu z Wisłą.
5: Nie ma większych powodów, żeby tego nie zrobił,
4: no tak,
5: myślę.
4: Ale mnie zastanawia, czy na przykład w pierwszym składzie tego Janyszkę by wystawił. Oczywiście nie siedzimy w jego głowie, no ale tak...
3: Ja bym dał szansę.
2: No to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że istnieje rzeczywiście taka możliwość, że postawi na młodzież. Chociaż mi się wydaje, że jednak wyjściowa jedenastka będzie taka bardziej galowa i w drugiej połowie będą się pojawiać nazwiska, których nie miały zbyt wiele okazji do zaprezentowania się publiczności w sezonie.
4: Pamiętam, że jak był mecz z Zagłębiem w sezonie 2021-2022, to w ostatnim meczu faktycznie kilku piłkarzy dostało swoją szansę takich bardziej rezerwowych i gola chociażby strzelił Tomasz Kędziora w tym spotkaniu.
5: Był taki epizod, faktycznie.
4: Ale no, nie byli to młodzi piłkarze do końca. To byli tacy piłkarze rezerwowi wcześniej, więc mi się wydaje, że teraz też będzie podobnie i też dostanie szansę, nie wiem, na przykład Ismail albo Mutinio. Może nawet Andrzej w bramce, może nawet zobaczymy.
2: Zobaczymy właśnie, jak to będzie, jak nam się ten kolejusz ustawi. Przypomnijmy, że zakończenie sezonu sezonu z Wisłą Płock po meczu mistrzowska FETA na Targach Poznańskich.
4: Tak, zapraszamy. Można się spotkać, wypić sobie napój.
2: Każdy.
4: Kolkę.
2: A teraz na antenie Radia Meteor to co leciało w buście Lecha Poznań, piłkarze Lecha Poznań, całego sztabu, całej ekipy. Adel, Someone Like You.

0: Adele śpiewała w swojej piosence You Stay. Nie wiem, czy tak fani Ekstraklasy zaśpiewają o Arce. Myślę, że biorąc pod uwagę to, jak Arka grała w tym sezonie, raczej nie. No bo Arka w poniedziałek oficjalnie spadła z Ekstraklasy po przegranej z Termaliką Brugbet Nieciecza, która już wcześniej była zdegradowana, więc można powiedzieć, że sympatyczni Niecieczanie zabrali ze sobą
1: pod pachę
0: drugiego Beniaminka z tego sezonu i do pierwszej ligi z powrotem. Ale myślę, że zacznijmy od tej najśmieszniejszej części tego meczu, czyli akcji Arki, która zakończyła się wywrotką, nie pamiętam kogo, ale kogoś i kontrze, po której Iwan Durdo strzelił.
2: Tak upokarzające.
1: Bardzo upokarzająca porażka, naprawdę. W sensie tak spaść z Ekstraklasy, jeszcze mając szansę na to, no generalnie. Tak. I to nie były wcale takie małe. Gdyby Arka wygrała ten mecz, miałaby punkt przewagi nad Lechią. Gorszego przeciwnika oczywiście, ale no też czy Lechia by pokonała Termalikę, no to nie jest wcale takie pewne w tym momencie.
0: Nadal nie jest. Ja bym powiedział, właśnie, że Lechia z Termaliką będzie miała problem, jeżeli będzie gra tak jak gra, a ostatnio no ofensywnie gra beznadziejnie. Ale wróćmy do tematu Arki.
1: Tak, wróćmy. No to jest po prostu straszny wstyd w tym momencie tak przegrać spotkanie. Jeszcze po takiej akcji, gdzie no ta akcja, po której bramkę strzelił Durdow, to była jedna laga puszczona praktycznie na ślepo, gdzie Durdow po prostu miał autostradę. No i to jest to też, co mówiłem, że Arka nie może się otwierać. W sensie wiem, że to spotkanie musiała wygrać, no ale to było widać czarno na białym, że po prostu w obronie no ci zawodnicy nie nadążają za takimi napastnikami jak Durdow, czy Zapolnik, czy Jimenez. No, no to jest
0: to, że
1: naprawdę,
0: też nie
1: tak.
0: są na tle Ekstraklasy z jakimiś wybitnymi
1: no,
0: zawodnikami.
1: Lekko mówiąc.
0: Delikatnie
1: no.
0: mówiąc, ale no faktycznie ta bramka była no... No trochę jak z kabaretu, dlatego że piłkarze Arki właściwie nie wrócili do obrony już.
1: Nie
0: wtedy.
1: Wrócili. Tak, i jeszcze ta rozmowa kibiców z piłkarzami Arki po meczu, która trwała dobre kilka minut i zawierała wiele słów, których nie możemy użyć o tej godzinie na antenie. No myślę, że mental będzie naprawdę słaby i no mają zawodnicy Arki teraz czas, żeby trochę się odbudować na tą pierwszą ligę. Nie wiadomo też ile z nich zostanie oczywiście, bo na pewno dałoby się znaleźć kogoś, kto zasługuje na poziom Ekstraklasy, chociażby
0: Sebastian
1: Oskar Kubiak,
0: Kerk,
1: albo Sebastian Kerk,
3: Kamil Jakubczyk.
1: No dobrze, no dobrze. To
0: bardziej
1: będziemy
0: w pierwszej
1: dyskutować.
0: Części sezonu,
1: tak,
0: bym powiedział.
1: Tak, więc no to jest, to na pewno boli, na pewno też, no to co mówiłeś, że mówić na początku, to co też my czuliśmy, że to nie było zwolnienie, wiadomo, ale rozstanie się z Dawidem Szwargą, nie wiadomo, czy klub miał na to większy wpływ, czy nie. Mimo to no wiadomo, że to była rzecz, która na pewno zaowocowała tym, że Arka nie uzyskała tylu punktów, co mogłaby uzyskać. Czy by się utrzymała ze Szwargą? Tego nie wiem, bo też Dawid Szwarga gdzieś tam przed rozstaniem się z Arką nie zdobywał już wielu punktów. Był wtedy raczej średni okres, ale myślę, że piłka Banasika na pewno tego nie poprawiła. Był ten pierwszy mecz zwycięski, z tego co pamiętam, w debiucie Banasika, ale potem już kilka błędnych decyzji, jeżeli chodzi o jakieś nastawienie zespołu na spotkanie, było to widać i Arka została pokarana parę razy za teraz przez Termalikę, która już nie miała nic do stracenia, zagrała po prostu jak chciała i pokonała przeciwników, którzy mieli o co grać.
0: Ja myślę, że Arka no, od samego początku była jednym z faworytów w tak zwanej walce o spadek.
1: Tak, tak.
0: I no, ja pamiętam, że no, chyba typowaliśmy przed sezonem Arkę do jednego właśnie z miejsc spadkowych, bo Arka poza Skerkiem, Kubiakiem, może Jakubczykiem, może Gutkowskisem, no niestety była i jest zbiorem piłkarzy, którzy nadawali się co najwyżej na pierwszą ligę.
1: No tak, też,
0: to nie wszyscy.
1: Też właśnie w tym meczu najważniejszym dla Arki w tym sezonie w pierwszym składzie wystąpił Michał Żuchowski. No to
0: właśnie.
1: Nie jest zawodnik na ten poziom zdecydowanie już.
2: Jeśli chodzi jeszcze o kwestie kadrowe, to mam wielki szacunek do trenera Dariusza Banasika, ale nie wiem, co miał w głowie w 79 minucie wpuszczając Aurelię nad Gujambę, tak, i da Gojnego na boisko.
0: No właśnie, to zagadniłem, że może Gojny z Gubki strzelić.
2: Dwóch najgorszych obrońców.
1: Ale też prawda jest taka, że Arka nie miała za bardzo zasobów na tą ligę, że Dawid Szwarga rzeźbił jak potrafił najbardziej, ale no to, że Dariusz Banasik nie miał za dużo lepszych opcji niż Michał Żuchowski, już mówi o tym, że Arka nie była przygotowana. Bo od Gujamba, czy jest lepszą opcją, no kłóciłbym się.
0: Ja bym chciał właśnie nawiązać do tego, co mówisz, że Arka jest klubem biednym. Jest klubem klubem biednym, który teoretycznie ma prywatnego właściciela, no ale dużą rolę tutaj ma nadal miasto Gdynia do powiedzenia. I Arkanu nie ma za dużo pieniędzy na to, żeby jakichś dobrych piłkarzy sprowadzać. I ja bym generalnie, bo jest, ogólnie od 20 lat Arka awansuje na rok, 2, 3 lata, potem spada na 5 lat, potem awansuje, potem znowu jest kilka lat i potem znowu spada na 5 lat i to jest takie błędne koło, ciągle od koło 20 lat to już trwa. No i ja bym na miejscu jednak Arki te struktury klubowe po prostu starał się wzmocnić, bo oni ciągle awansowują i no trochę pewnie z tego nie wynika, bo prawie zawsze Arka walczy o utrzymanie, często bezskutecznie i no ile można się tak w kółko kręcić. Ja wiem, że to jest no klub, tak jak mówię, który no nie jest zbyt bogaty, ale tak jak mówię, no zanim bym awansował do Ekstraklasy, to jednak bym postarał się, żeby ten klub faktycznie organizacyjnie był na tą Ekstraklasę w końcu gotowy, no bo nie jest.
1: Praska Gliwice też nie jest zbyt bogatym klubem, nie będę tutaj porównywał, no, bo do końca nie wiem, ale zdobył chociażby mistrzostwo.
2: To prawda. Piast ma historię właśnie w tym ekstraklasie, że tak długo się utrzymuje w tym najwyższym poziomie, dzięki temu wydaje mi się, że też ma większe możliwości, jest bardziej atrakcyjnym pracodawcą.
1: No widzisz, i tu masz...
0: Dostaje też większą kasę od miasta.
2: Pewnie tak.
0: Takie są fakty. 18 milionów złotych w zeszłym roku.
4: Ja no nie wiem, co jeszcze dodać. No Arka, no ze Szwargi w ogóle chyba nie byli w strefie spadkowej, na pewno nie jak Szwarga odchodził, ten futbol defensywny
0: tak,
4: dawał
0: nie
4: radę. Dawał radę, bo nie wygrywali na wyjazdach, ale grali bardzo dobrze u siebie, te punkty zdobywali, praktycznie w ogóle tych meczów nie przegrywali. No i co, zaczęła się wesoła piłka i się skończyło. Jednak widać, że gorsze zespoły wiele lepiej grają w defensywie niż w ofensywie. No i na tym to można chyba zakończyć. No Arka, no... Też widziałem, że kibice protestują i się na mecz do Częstochowy nie wybiorą. To jak Roch, ty wspomniałeś, no to było dużo brzydkich przyśpiewek. Oj, i tak wychodziło z nich, że wszyscy powinni wypierdzielać.
1: Tak jest.
4: Bardzo kolokwialnie, więc zobaczymy. No wątpię, żeby wszystkich 26 zawodników nagle się rozstało z Arką Gdynia. Na pewno Dawid Goj nie zostanie. Pewnie Oskar Kubiak
1: odejdzie. Oczywiście.
4: No na pewno też Kamil Jakubczyk odejdzie, bo ja się w zamieniach nie zgodzę. Myślę, że Kamil Jakubczyk to jest spokojnie
0: top
4: 10 pomocników
0: że...
4: polskiej ekstraklasy. Jesienią grał bardzo dobrze, teraz grał gorzej, ale ja myślę, że mało piłkarzy ma tak dobre wyprowadzenie piłki jak Kamil Jakubczyk. Wiadomo, że ma trochę mankamentów, ale może obok Antka Kozbala to jest piłkarz, który z największą łatwością zdobywa przestrzeń. On co mecz potrafi zdobywać spokojnie 30-40 metrów, poruszał się dobrze z piłką. No wiadomo, no, trzeba popracować, bo szczególnie też go zapamiętałem z tego, że dużo razy faulował rywali i dużo razy też na tej murawie leżał, często też nie mając racji, że jest faulowany. Dużo też chyba żółtych kartek złapał, ale mi się wydaje, że jakby to zreperować u niego, to jest spokojnie pomocnik na topkę Ekstraklasy.
0: Zgadzam
4: i
0: się.
4: Będę bronił swojego zdania jak pan Kmiecic Częstochowy.
1: On też nie uciszał Kolędowicza przypadkiem?
4: Uciszał kibiców Pogoni.
2: Nie, kibiców.
0: Asystenta trenera Pogoni ówczesnego.
1: Czy Kolędowicza.
0: Tak, bo Grzegorczyk wcześniej był trenerem Arki przez moment i on Jakubczyka odsunął od składu.
1: Okej,
0: dosyć duże lore. Ale chciałbym powiedzieć, że jeszcze a propos tego składu, no umówmy się, że w Arce Gdynia w pierwszym składzie przez połowę sezonu grał Dawid Gojny, więc myślę, że to wszystko tutaj mówi, a ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tych kwestiach organizacyjnych, no bo teraz z Arki odchodzi Wejko Nikitowicz, czyli dyrektor sportowy, on się przenosi chyba do Motoru Lublin.
1: Tak jest.
0: No i Arka znowu musiała, w sensie już ma dyrektora nowego sportowego, będzie to Tomasz Wichniarek, który pracował w Widzewie wcześniej, ale no znowu będzie trzeba to jakoś poukładać organizacyjnie, nie wiadomo jak z piłkarzami, nie wiadomo jak z trenerem Banasikiem, bo no nie przekonał raczej swoją pracą w Ekstraklasie, nie utrzymał Arki. No i znowu się pojawia wielkie pytanie, czy Arkę znowu ujrzymy za 5 lat w Ekstraklasie. Dopiero. Tak, się wydaje, że tak.
1: A trener Banasik też miał taką możliwość mimo wszystko, bo to nie jest sytuacja, jak miał
0: Ante Simundża.
1: Tak, Simundża, który już miał bardzo desperacką misję i wyciągnął maksa z tego Śląska w tamtym rozwrocie.
0: No prawie go utrzymał, nie?
2: Co? No i teraz od razu wrócił.
1: To nie jest ta sytuacja. Banasik miał taką możliwość, bo Arka, kiedy przychodził, nie była w strefie spadkowej, więc mimo wszystko, no cieszyliśmy się, że wraca do Ekstraklasy po tej fajnej przygodzie z Radomiakiem gdzieś. Mi tam było trochę szkoda z tyłu głowy, że go tak schowano. No to wiadomo, ale trochę było szkoda, że go tak schowano do szafy. No wyszedł z tej szafy i będzie pewnie znowu do niej schowany na jakiś czas, przynajmniej w Ekstraklasie, tak myślę.
2: Tak, mamy jeszcze innych kandydatów do spadku.
1: Mamy.
2: Do tego jednego miejsca spadkowego, ale myślę, że najpierw Sorry Boys, absolutnie, absolutnie.
1: A to jako śląsko mówiliśmy, tak?
2: Tak, jest. A potem sobie porozmawiamy i o Widzewie, i o Pieście, i o Krakowie, i o Lechii, i o wszystkich tych bytach, które jeszcze mogą się z Ekstraklasą pożegnać.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: To prawda.
2: Słuchacie Radia Meteor, to prawda, jesteśmy tutaj.
3: Absolutnie.
2: Jesteśmy słuchacie. Tutaj z wami. Przed chwilą leciało absolutnie i nie możemy być absolutnie pewni, kto jeszcze spadnie. Wiemy, że będzie to Arka, wiemy, że to będzie Termalika, ale mamy jeszcze czterech kandydatów. No co prawda dwóch takich, że tak powiem, pewniejszych, ale nadal Cracovia i Piast Gliwice mogą pożegnać się z Ekstraklasą. Takie szanse matematyczne jeszcze są, ale widzę Fuś i Lechia Gdańsko to są jednak zespoły, które są zdecydowanie tego bliżej. No i pytanie, która z nich faktycznie spadnie. Widzę, Łódź nie wykorzystał szans, jak był mecz z Koroną Kielce, która też walczyła o utrzymanie, ale wcale świetnego meczu nie zagrała, ale widzę, zagrał dużo, dużo gorzej. No i nie ma w bramce Xaviera Dzikońskiego, tylko
3: no i nie ma Dawida Błanika, który potrafi strzelić bramkę rzutu wolnego.
2: Tak,
3: swoją drogą.
1: Kapitalnego.
3: Chciałbym powiedzieć, to jest taki mój hot take, że dużo się mówi o... Oczywiście Bartosz Nowak gra o wiele lepszy sezon niż Błanik, jeżeli chodzi o samą grę, ale tak mało się mówi o tym, że Dawid Błanik w tym sezonie strzelił 9 goli i chyba miał 7 asy z tej rozdzielnej.
4: Nie mówiło się nie dużo na początku sezonu.
3: Ale mniej się potem mówiło
4: o tym. No bo potem miał kontuzję i już miał problemy z grą w pierwszym składzie.
3: Ale chodzi o to, że pod względem samych liczb Dawid Błanik ma najlepszy sezon w Ekstraklasie i myślę, że to jest warte docenienia, że w sumie w tym meczu na własnych barkach utrzymał koronę w Ekstraklasie.
4: Nie, no to jest super piłkarz, już od kilku lat jest w Kielcach, o ile się nie mylę,
3: tak,
4: więc kapitan zespołu bodajże, więc ciągnie ten, jest kapitan zespołu, więc ciągnie ten zespół na swoich barkach, to praktycznie tak jak powiedziałeś, w tych 9 bramek to jest sporo, bardzo dobra runda, jeśli na potem kontuzję złapał i już tak dobrze nie grał, ale jak go potrzeba, to jest świetny, stałe fragmenty w ogóle ma świetne, bo on co mecz bije i często te wrzutki są bardzo dobre, na przykład po rzutach wolnych z dalszej odległości, a co do tego, kto to może spaść z tej ligi. No mi się wydaje, że to by ładnie wyglądało, jakby Brookbet spadł i by sobie za sobą pociągnął Arkę i teraz jeszcze by pociągnął sobie za sobą Lechię Gdańską. Ja ostatnio w ogóle rozkminiałem z Ziemowitą sobie rozmawialiśmy, że wszystkie te troszeczkę lepsze kluby, które mogliśmy typować na to, że mogą grać o mistrza przed sezonem, grają mecz u siebie i tym jedynym gorszym klubem, który grał mecz u siebie w ostatniej kolejce była Termalika Brookbet Nietzsche. Nie wiem, kto to tak wymyślił, ale akurat gra mecz z Lechiem, który będzie
1: faktycznie
4: taki easter egg kontekst klasy. Niesamowicie ważne, tak samo jak będzie ważny mecz Wizewa Łódź z Piastem Gliwice, bo tutaj no te drużyny raczej na remis sobie nie mogą zagrać, bo jednym pasuje remis, drugim no już troszkę mniej, no więc pan Wukowicz będzie musiał atakować i będzie musiał jego asystent sprawdzać cały czas wynik na

0: wszystko, że Cwierzyniew nie cieczy. No a Krakowia, no, no Krakowia to czwarty remis z rzędu, to jest czwarty remis pana Grzelaka, czyli jeszcze mecz nie przegrał, to oni też nie wygrał, ale bramkę strzeli, nawet trzy strzeli, tylko że też strzeli trzy bramki.
1: Tak i w końcu Krakowia coś pokazała ofensywnie w tym meczu, bo względem ofensywnym to był niezły mecz
0: Krakowi. No bo Charpentier zagrał.
1: Tak i trzeba przyznać, że gdyby nie kontuzje, to uważam, że Charpentier to byłby świetny piłkarz na Ekstraklasę, bo ma, no umie faktycznie się znaleźć w dobrej sytuacji, umie też dobrze podać, no tylko zdrowia mu życzyć, no bo tego to nie ma i myślę, że gdyby to miał, to by pewnie nie grał w Krakowie, tylko na Darpawie.
2: Zgadza się, z tych piłkarzy właśnie. Tak. No to też inna sprawa, w sensie fajnie, że Krakowie te trzy gole strzeliła, fajnie, że Charpentier dobrze zagrał, ale to był mecz z Motorem Lublin, tak?
3: Tak jest, 3-3.
2: No to Motor Lublin też nie słynie z najlepszej defensywy na świecie. No, i to jeszcze go wtedy Tratnik bronił, a nie Mrkić.
0: Tak jest. Tak, i to chyba Matys
2: i Matys jeszcze po zamku Oliwieniawy, to nie jest ten sam człowiek.
0: No nie. Albo sytuacji ze streama łatwo gęga z Oliwieniawym i Adamem Zdrójkowskim.
2: Tak. To mam właśnie na myśli, się wydaje, że wcześniej też nie był wybitny, ale teraz jakby jeszcze obniżył loty i co mecz jest taki niewybaczalny babol ze strony Matysa. Ale to nie jest program, to jest temat naszego programu dzisiejszego.
1: Będzie w specjalnej edycji Tea Time kiedyś.
2: Tak. Kiedyś o tym porozmawiamy z sympatyczną Jurą Hasiu, którą pozdrawiamy serdecznie. Mamy teraz mecze w sobotę piłki nożnej, konkretnie PKO Ekstraklasy.
3: Tak jest.
2: I w tych meczach Krakowie będzie grać z Koroną Kielce.
1: Miałam wrażenie, że to będzie najbardziej ordynarne 0-0 w historii.
3: Możliwe, że Krakowie będzie grała pod 0-0.
1: Z trenerem byłym Krakowi jako swoim trenerem też raczej nie będzie się zabijać o wygranie tego meczu.
2: Jeszcze ten trener też jest już na wylocie i raczej po sezonie się pożegna z Koroną Kielce, więc Korona już nie ma o co grać. Myślę, że Krakowie mimo wszystko ma szansę się utrzymać. Ja bym właśnie w pozostałych meczach szukał potencjalnego spadkowicza, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że tutaj widzę w Piast, z tym, że w spotkaniu Widzewa z Piastem nie mam pewności, czy widzę, bo też widziałem te próby ataku Widzewa w meczu z Koroną. One były karkołomy, one nie wyglądały dobrze i jeżeli Widzew będzie grał tak cały mecz z Piastem Gliwice, no to ta maszyna trenera Myśliwca ich rozjedzie.
1: Ja myślę sobie, że też trzeba patrzeć na to, że Widzew w meczach domowych gra jednak trochę odważniej i musi wygrać ten mecz Widzew. I ja myślę, że mimo wszystko raczej będzie to mecz bliższy temu z Motorem czy z Lechią mimo wszystko. Aczkolwiek pewności nie mam, bo no, jednak z całym szacunkiem dla Włókowicia uważam, że ogólnie patrząc Daniel Myśliwiec jest bardziej wszechstronnym i jednak lepszym trenerem i może Widzew zaskoczyć, ale jakbym miał typować, to bym jednak typował, że Widzew ten mecz wygra, bo męka, ale wygra.
3: Okej, no to tak, bo właśnie tak mówiłem, że Piast nie jest wcale takim faworytem do spadku, no ale jak tak patrzę, to wcale ta sytuacja nie jest kolorowa i kolorową sytuację jakkolwiek ma tylko Krakowia tak naprawdę. No bo Lechia...
1: No punkt jej wystarczy.
3: No bo Lechia Gdańsk na pewno się otworzy, no musi to zrobić i wtedy ten Wojtko z Rodinem i zresztą bandy z tyłu, no to będą mieli problemy to tak samo jak defensywa Arki miała problemy z Zapolnikiem, Durdowem i Jimenezem. No myślę, że tak może być, więc Lechia Gdańsk też tutaj no ciekawe będzie, ale myślę, że możemy zrobić nasz kącik wygłupiania się, czyli powiedzieć kto naszym zdaniem spadnie, kto o godzinie 19:20-25 będzie widniał jako trzeci spadkowiec i w przyszłym sezonie będzie razem z Termaliką i Arką grać dalej w pierwszej lidze, a nie w Ekstraklasie i mogę zacząć, że moim zdaniem będzie to Lechia Gdańsk.
1: Ja właśnie miałem, nie umiem tu się zdecydować, ponieważ patrząc, to Krakowia gra swój mecz z Koroną, więc Krakowia bym oddzielił.
3: To było niesamowite, jakby Krakowia spadła.
2: To była większa kompromitacja niż to, co Arka zrobiła, zdecydowanie.
1: Zgadzam się z tym. jednak myślę, że Lechia swój mecz w Niecieczy wygra. Wygra jakimś hokejowym wynikiem typu 4-3 albo 3-2 albo coś w tym stylu, ale wygra. Jednak, jak mówiłem, Widzew uważam, że wygra, dlatego z całą sympatią dla trenera Myślista, którego bardzo lubię i szanuję, myślę, że spadnie Piast.
3: O proszę.
0: Ja bym obstawiał Krakowie.
2: O! Ja obstawię Widzew Łódź.
3: Tak jest, z każdej...
0: Dobra. Czyli ktoś trafi, brawo.
2: Za tydzień będzie zwycięzca. Tak jest, za tydzień zwycięzca dostanie nagrodę.
1: Czekoladowego orła.
3: Masło.
2: Trzeba będzie się złożyć, masło się stanie wszędzie. więc to jest już słaba nagroda. Dobrze, no nie wiem, czy ktoś ma coś do dodania w tej kwestii palącej, spadkowej.
0: Nie. No ja bym mógł powiedzieć, że wybrałem Krakowie, gdyż dawno nie widziałem, żeby jakakolwiek drużyna grała tak niejaką piłkę tam.
1: Nie, ja się zgadzam z tym.
0: Wszystko jest nudne w tym. Ja rozumiem też twoje argumenty, ale po prostu Krakowie mnie nudzi, no tym meczem ja się przyjemnie. Szczególnie te wszystkie 0-0-3, no przecież ludzie kochani, no przecież kto to widział, żeby trzy mecze z rzędu 0-0
1: remisować. Ja się z tą zgadzam.
0: Ale to nie jesteśmy, a tak Wojtek.
2: Ale nie powiedzieć Wojtkowi, żeby tak była miła dyskusji.
1: Chodzi mi o to, że gdyby Krakowia nie grała z Koroną, to bym też obstawił Krakowie, ale gra z Koroną.
0: No wiesz co, no Korona, bo też tam są różnice punktowe, no ale jeśli nie mylę, to chyba jedno miejsce jest około 3-4 milionów złotych różnicy, więc tak. Mi się wydaje, że tam no jest o co grać dalej, więc Korona tego meczu na pewno nie odpuści, no ale Krakowie ma też to, że lubi remisować, to może
1: remis daje utrzymanie. Ja właśnie uważam, że Korona może nie odpuści, ale nie będzie się zabijać o zwycięstwo.
2: Ja się zgadzam z Wojtkiem w tej kwwestii, że nie widzę powodów za bardzo, żeby ja Zieliński ma się specjalnie teraz.
0: No ale no, z drugiej strony to Krakowie no, też no, się zbytnio, nawet jak się stara, to zbytnio tu nie wychodzi, żeby się starała, więc no. Zobaczmy, czy Charpentier zagra.
1: Jeżeli Krakowie spadnie, jeżeli faktycznie z Koroną przegra, to uważam, że tylko i wyłącznie na własne życzenie.
0: To tak, prawda.
2: Tutaj też remis będzie w miarę okej, też dla Krakowi.
3: No ja myślę, że pod remis będą grali.
2: Ten remis wystarczy i mi się wydaje, że ten remis będzie w tym meczu.
3: No ja myślę, że pod to właśnie będą grali. No a drużyny, które nie mogą zremisować, to jest właśnie Lechia Gdańsk czy Widzew Łódź, więc one muszą się otworzyć, a wiemy, że jak Lechia się otwiera, to jest gorzej.
2: W drugą stronę idzie.
3: A wiemy, że jak Widzew Łódź się otwiera, to też bywa nie najlepiej.
2: Chociaż kalectwo futbolu wtedy w ofensywie.
3: Tak, to wtedy w ofensywie jest kalectwo futbolu, ale w defensywie już Widzew wygląda no lepiej zdecydowanie niż wcześniej.
2: Przemo
3: Wiśniewski zdecydowanie.
2: Dobrze, wrócimy do was za chwilę. Dyskusja o spadku jak zawsze taka zagorzała. Za momencik sobie porozmawiamy. Wrócimy na tą górną, do tej górnej części tabeli, bo tam też będzie się sporo działo, tych wariantów jest bardzo dużo, no to będzie po prostu świetna multiliga.

0: Zacznę od tego, że Górnik Zabrze jest na pole position w walce o Ligę Mistrzów, gdyż ma 53 punkty, ale też 53 punkty ma Legia Białystok, tylko że mają gorszy bilans meczów bezpośrednich. Jeden punkt niżej jest Raków Częstochowa, potem jest Gieksa, która już szans na Ligę Mistrzów nie ma, ale będzie musiała bronić tego miejsca przed Zagłębiem Lubin, no i popularną warszawską Legią, która przy tak wcale nie musi aż tak dużo stać, żeby Legia zagrała w tych eliminacjach drugiej konferencji. No w sumie wiesz, że KKS przegra swój mecz, że Zagłębie przegra,
1: a Gieksa może zremisować nawet.
0: Żeby Legia się dostała do kwalifikacji musi do przegrać. Ligi konferencji, Gieksa musiałaby przegrać, musi też Zagłębie Lubin przegrać i wtedy Legia musiała wygrać. Nie pamiętam, z kim gra Zagłębie swój mecz oraz
2: Legia.
0: Okej. Zagłębie?
1: Jezu.
3: Zagłębie gra z Jagiellonią na wyjeździe.
0: A
3: GKS gra z Pogonią Szczecin na wyjeździe.
4: Z Pogonią, tak.
0: No,
1: Lech Poznań?
0: Słuchaj, no Lech Poznań gra z Wisłą Płock. No to Legia wcale nie jest taka niemożliwa w tej lidze konferencji. Myślę, że to była taka, no, groteskowa dosyć rzecz. Trochę jak rozmawialiśmy właśnie o Puszczy Niepołomice. Oni też tam mieli się bić o utrzymanie, a też mają szansę na grę w barażach. Legia miała podobną sytuację. Jakby tak było, no spoko, widać by było, że Marek Papszun ogarnął to, mówiąc kolokwialnie, i wtedy myślę, że ja, tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, albo to było tydzień temu, że dałbym mu tą nagrodę trenera sezonu, myślę, że wtedy to już zapewniłbym mu dał tą nagrodę trenera sezonu.
4: Komu jeszcze raz, bo nie słyszałem.
0: Markowi Papszunowi.
4: A, dobrze.
1: No, myślę, że mógłby na to wtedy zasłużyć, no bo to, co zrobił z Legią, już na ten moment jest naprawdę godne podziwu. Mimo, że tam ten początek był ciężki, ale kto by nie miał ciężkiego początku z taką Legią, którą zostawił wtedy Astis. No, a Jordanesku
4: Astis.
3: Tak jest. Chciałbym wspomnieć o tym, że Legia po Lechu i Jagiellonii ma najmniej przegranych meczów, co jest w ogóle według mnie świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę, że Legia miała chyba serię jesienią przegranych jakichś trzech w pewnym momencie, z tego co pamiętam z rzędu. No i to jakby Legia, no wiemy, że gra po Papszunowemu i to tak bardzo ze względu na to, że no nie ma tam zbyt świetnych, zbyt piłkarzy interesujących poza, no nawet nie wiem poza kim, nie wiem, Otto Hindrichem, który jest dobrym bramkarzem, załóżmy. Ale no chodzi o to, że no nie mają jakichś super piłkarzy, ale no Parek Papszun po prostu swoją typową grą robi tam robotę. Legia tam wygrywa prawie zawsze po 1-0 albo 2-1 albo coś
4: tam. Adamski jest może godny uwagi.
3: Tak, Adamski jest godny uwagi, ale to jest też właśnie ciekawe, że Legia w końcu, a właściwie Papszun, bo to Papszun zdecydował o przyjęciu go do tej Legii z Pogoni, o przesunięciu. W końcu wzięła piłkarza takiego niestandardowego, nietypowego.
1: Nietypowego.
3: Tak.
1: Dobre sformułowanie.
3: Którego by pewnie jeszcze latem zeszłego roku nie wzięła i to się sprawdza, więc jak widać wcale nie trzeba sprowadzać piłkarzy za miliony euro, żeby znaleźć kogoś, kto robi dobrą grę. I teraz mówi się też o sprowadzeniu Łukasza Zjawińskiego, czyli też piłkarza z pierwszej ligi. Kto wie, czy też z niego Marek Papszun nie zrobi piłkarza na Legię Warszawa.
1: Tak, pierwszoligowych zawodników będzie Marek Papszun sprowadzać. To by było naprawdę ciekawy projekt, szczególnie, że to by się działo w Legii, a nie w takiej koronie Kielce.
3: Ja uważam, że jest w stanie Papszun z nich zrobić dobrych piłkarzy na poziom Legii.
1: Papszun zdecydowanie to potrafi. Myślę, że to jest dobre sformułowanie. Jeżeli chodzi o resztę drużyn, no to Zagłębie Lubin, to, że Zagłębie Lubin już nie jest aż takim fenomenem, jak był na początku tej rundy jesiennej, gdzie tam wygrał 4 spotkania,
3: wiosennej.
1: 5 z rzędu wiosennej, tak, dokładnie. I trochę potem zaczął przegrywać i gorsze te wyniki są. To fakt, że te Zagłębie Lubin dalej ma szansę europejskie puchary, jest też bardzo godne podziwu dla Leszka Ojrzyńskiego. To naprawdę dużo wycisnął z tego zespołu, gdzie też na papierze nie ma wielu zawodników niby godnych uwagi, ale jednak coś tam potrafią wyciągnąć. No ale to o Gieksie możemy powiedzieć jeszcze bardziej nawet. Chociaż nie wiem, kto ma gorszą, kto ma lepszą kadrę. Nie chcę tutaj się to bawić.
4: Z Bartkiem Nowakiem. No i już Hagalan.
1: No to może Gieksa ma lepszą, ale dalej świetna robota trenera Guraka, no ale Gieksa ma lepszą kadrę, grając też dużo krócej w Ekstraklasie niż Zagłębie, więc to też trochę coś
3: myślę,
1: mówi.
3: Myślę, że z tego grona tych trzech drużyn jednak najlepiej, gdyby GKS awansował, ponieważ jego gra, okej, możemy mówić, że defensywnie nie zawsze jest super, ale jednak jest to gra ofensywna z polotem, jest to gra też taka, że mimo wszystko trener Gurak też wydaje mi się, że jak trzeba, to potrafi zagrać bardziej defensywnie, A ja wolę jednak, żeby grał w pucharach zespół, który jednak gra dobrze dla oka i gra skutecznie, żeby to miało być jednak Zagłębie, które no wydaje mi się, że jednak no nie jest klubem na puchary pod względem swojej gry i też kadry, a Legia jednak najpierw myślę, że najlepiej, żeby swoje problemy ogarnęła i dopiero potem do tych pucharów się dostała. A Zagłębie, tak jeszcze tylko dodam, to jest trochę taki przypadek jak Wisła Płock, czyli no to nie są zespoły na puchary.
1: Tak, i Zagłębie ma też najcięższe zadanie, bo będzie grał z Jagiellonią Białystok, czyli drużyną, która również walczy i to nie o byle co, a awans do eliminacji do Ligi Mistrzów, co też by było naprawdę dużym osiągnięciem mimo wszystko, bo Jagiellonia też miała dużo słabych momentów, ale gdzieś tam na końcu i tak się liczy w tej topowej walce. Adrian Siemieniec mimo tych gorszych momentów dalej potrafi tą Jagiellonię, tych zawodników swoich, pociągnąć. Górnik Zabrze ma nieco łatwiejszego rywala, czyli Radomiaka. Radom, który nie gra o nic, jako jedna z niewielu drużyn w Ekstraklasie w ostatniej kolejce, a Rokół Częstochowa ma już w ogóle drużynę, która jest w tym momencie chyba dość mocno zniszczona pod wieloma względami, czyli Arkę Gdynia. Także Raków ma teoretycznie najłatwiejszego rywala, ale jednocześnie jeden punkt straty do Jagiellonii Górnika, więc tam na tym topie też się będzie zdecydowanie działo. Trzecie miejsce to Liga Europy, czwarte miejsce to Liga Konferencji, także będzie się działo.
4: Maciej Chwaliński.
1: Maciej.
0: A już przemówiłem prędko, ale no ja myślę, nie wiem, czy już ją obstawiać, czy nie obstawiać, ale ja myślę...
4: Możemy taką kolejność zrobić, każdy to swoje top 5.
0: No to ja myślę, że jak teraz widzimy tabelę, taka tabela też będzie w sobotę i w niedzielę rano na przykład i też taka tabela będzie za miesiąc, więc myślę, że to się już nic nie zmieni. Myślę, że z PLP wygrywają swoje mecze, ewentualnie Gieksa zremisuje, bo stawka jest dosyć wysoka, ale co do tych pucharów, faktycznie no ja też bym wolę zobaczyć Gieksę niż Zagłębie Lubin. W tych rozgrywkach, bo Zagłębie Lublin jest zespołem nijakim, a GKS jest zespołem jakimś.
3: Ja też mimo wszystko myślę, że taka tabela, jaką mamy, się utrzyma. Ewentualnie może Raków się zamieni z Jagiellonią miejscami, bo jednak Jagiellonia ma najcięższego rywala z tego grona, a myślę, że Zagłębie zagra tak jak Zagłębie, tak gra Leszek Kojrzyński, czyli defensywnie i z kontry, i uważam, że jest w stanie z tego coś ugrać, bo chociażby w Zabrzu też przecież z mocniejszym przeciwnikiem Zagłębie wygrało, prawda, 2-0.
1: Ja myślę, jeszcze tak kończąc tylko, że zmieni się wicemistrz Polski, będzie to Jagiellonia Białystok, bo Górnik jest trochę po tym Pucharze Polskim ospały, albo w innym stanie. Także myślę, że Jagiellonia Białystok osobiście i Górnik tam spadnie na to czwarte miejsce i tak będzie miał eliminację do Ligi Europy. Raków na trzecim, a piątym zostanie Gieksa i tego też życzę polskim klubom, żeby to Gieksa reprezentowała, bo to jest fajny, przyjemny futbol do oglądania.
4: Chciałem powiedzieć tylko taką, się podzielić też refleksją, że jeżeli Raków Częstochowa zakończy sezon na drugim miejscu, co nie jest wizją niemożliwą, wręcz przeciwnie, to na jakiego kozaka wyjdzie trener Kroczek? I wtedy chyba nie będzie już sensu myśleć o nowym trenerem.
1: No wtedy tak.
4: Ale to takie rozważania zostawmy na bok. Jeszcze jeśli chodzi o moje typy, no to jednak powiem, że Raków będzie drugi, tak przewrotnie.
1: Okej. Okay.
4: Górnik czwarty, trzecia Jaga, jeśli to chyba jest możliwe. I GKS Katowice utrzyma piątą lokatę w PKO Ekstraklasie. Ponieważ czas dobiega końca, ale jeszcze tak pomyślałem, no nie ma meczu o 12.15, Multiliga rządzi swoimi prawami, ale tak sobie pomyślałem, skoro mamy jeszcze troszeczkę czasu, to będziemy typować każdy mecz Multiligi po kolei.
3: Będzie ciekawe.
4: Zaczynamy Brookbet Termalika, Lechia Gdańsk, lecimy Wojtek i tam dalej się dobierzcie.
3: 3-2 za Lechi.
1: Ja powiedziałem, że Lechia spadnie, nie? teraz muszę być konsekwentnym. Powiem 2-2.
4: To ja powiem, że 4-2 dla Lechi.
0: Mi się wydaje, że Lechia wygra 1-0.
4: Okej, okay, Krakowia, Korona Kielce. Zacznę 0-0.
0: 1-0 Korona.
3: 0-0.
1: 1-1.
4: Górnik Zabrze, Radomiak, Radom.
3: 2-0 dla Górnika.
0: Popieram.
1: 1-0 dla Radomiaka.
4: 1-1.
1: Okej.
4: Okay. Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lubin.
0: 3-0.
4: Dla kogo?
0: Dla Jagiellonii.
4: Dobrze.
3: 3-1 dla Jagiellonii.
1: 2-1 dla Jagiellonii.
4: 2-1 dla Jagiellonii. Lech Poznań, Wisła Płock.
1: 1-1.
3: 2-1 dla Lecha.
0: 1-0 przepchnięte.
4: 1-0 dla Lecha też będę w tym teamie. Legia Warszawa, Motor Lublin.
1: 2-0 dla Legii.
0: 1-0 dla Legii.
3: 1-0 dla Legii.
4: Okay. 3-3.
1: Dobrze.
4: Pogoń Szczecin, GKS Katowice.
1: No, okej. Okay. To powiem 2-0 dla Gieksy.
3: 2-1 dla Gieksy.
0: 1-1.
4: 4-1 dla Gieksy. Raków Częstochowa, Arka Gdynia.
0: 3+0.
4: 3+0. Powyżej 3,5 goli.
3: No właśnie, tak? Właśnie ja też tak pomyślałem, że tak 3 powyżej 3 goli. Znaczy no. Albo 3 albo więcej.
1: 5-1 dla Rakowa.
4: 4-1 Raków, Widzew Łódź, Piast Gliwice.
0: 3-1 dla Widzewa.
3: 1-0 dla Widzewa.
1: No 1-1.
4: 2-0 dla Piasta.
1: Okej, okay, to są wszystkie mecze?
3: To są wszystkie
1: mecze. Każdy mecz się liczy. To chyba pierwszy raz taka sytuacja od dawna w Ekstraklasie.
3: Tak. Poza meczem Lecha z Wisłą.
1: Dobra, przepraszam. To jednak nie każdy.
4: To jednak nie każdy.
3: Prawie każdy. To i tak bardzo dużo. No.
4: Tak jest. Warto dowiedzieć, powiedzieć jeszcze, że do Ekstraklasy awans sobie zapewniły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
1: Znane drużyny.
4: Jeśli chodzi o... To ktoś, co jeszcze jest walca awans.
3: Postacie znane.
4: To jest bardzo dużo klubów jeszcze w pierwszej lidze. Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, Ruch Chorzów, ŁKS Łódź, Polonia Warszawa, Puszcza Niepołomice i Miedź Legnica. To są kluby, które jeszcze mogą zawitać w Ekstraklasie. Chciałbym, że skoro już mamy taki kącik typerski, żebyście typowali jedną drużynę, która dołączy do Wisły Kraków i Śląska.
3: ŁKS Łódź.
0: Wieczysta Kraków.
1: Chrobry.
4: Chrobry Głogów.
0: A nie, przepraszam, przecież nie ma licencji na grę w barażach, no nie można tam dołączyć. Polonia Warszawa.
4: No okay. Nie wiadomo z tą Wieczystą.
3: Ale jeszcze nie wiadomo, jak to jest.
0: A chyba mogą się odwołać, nie?
3: Mogą się, jeszcze tak. Się odwołali chyba nawet, ale okay, to jest jeszcze, okay. Jeszcze sprawa przyszła.
4: Cóż, no to pozostaje, drodzy państwo, koneserze PKO Ekstraklasy.
1: No czekaj, a drugiej ligi nie możemy wytypować, już patrzę, kto.
4: Ale tam jeszcze nie ma za bardzo kontaktu z Ekstraklasą, to no ciężko podstrzymać.
1: Dobrze, przepraszam.
4: To kiedy indziej.
0: No jak to, przecież miejsce Zagłębia stawić jest w Ekstraklasie, a nie w trzeciej lidze.
1: Dobra,
0: no,
4: Zagłębie leci.
1: No dobra, ode mnie Podhale Nowy Targ, tylko tyle powiem.
3: Ale z baraży? Tak?
1: Dobra, nie, żartuję. Kończymy.
3: Innym razem.
4: Tak. Druga liga to może jakieś takie wakacyjne wydania, to sobie porozmawiamy, mówimy transfery.
3: Będzie na pewno podsumowanie pierwszej ligi.
1: Tak jest.
4: Tak, będą wszystkie podsumowania, które wymarzycie, piszcie do nas. Jakie podsumowania chcecie na keksie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Oglądajcie Multiligę i słuchajcie keksu za tydzień, bo to będzie wybitny keks. Podejrzewam, że dwugodzinny ponad.
1: Oj, na pewno.
4: Za te wspaniałe wydanie kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych dziękuję.
0: Maciej Fajnicki.
3: Wojciech Piast.
1: Rafał Orzechowski realizował nas.
4: Ziemowit Dziopa też prowadziłem, a mikrofony ustawiał Roch Orzechowski. Zostawiamy was teraz z absolutną legendą ekstraklasy, czyli z Grzegorzem Piechną.
2: Super. No jakiś tam więcej. No zobaczymy, jak to jest to jeszcze w praniu. Bo to jest jakby. Ja sprawdzę to tak naprawdę w studiu, jak wejdzie.
1: No dobra,
2: polećmy. A teraz ja mówisz.

0: mniej.
1: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
2: Słowa. Siemano wszystkim, tutaj Radio Meteor, z tej strony Igor.
3: Mikołaj, siemanko.
4: Siemano, z tej strony Skrubol.
2: I dzisiaj przy okazji koncertu właśnie Skrubola, z okazji trasy, zrobiliśmy sobie szybki wywiad przed całą imprezą. No i co? I może zaczniemy już od razu, żeby nie marnować czasu. Mikołaj, tak, co tam mamy?
3: Z nami jest Emil G, mistrz świata w walk rycerskich, fighter, WCK Giżycko reprezent, Boss Dog, Skrubol. Witamy cię serdecznie. I
4: siemano.
3: Zacznijmy może od muzy w sumie, bo tutaj się głównie po to spotkaliśmy.

0: A jak doszło do współpracy z kuzynem, jak ci się z nim pracowało, jak ta muza do ciebie przemawia, jak ją czujesz po wypuszczeniu Boss Dogga?
1: Z kuzynem chyba zaczęliśmy jakoś, tam nawiązaliśmy kontakt przy okazji WCK, wydaje mi się, że wysyłał na WCK jakieś bity. No i też przez wspólnych ziomali po prostu, przez Biaka na pewno. No i tak się zbieraliśmy, mieliśmy jakiś kontakt, pisaliśmy tam sobie na Instagramie czasem, że fajnie by było coś zrobić. I to jakoś tak nie szło naturalnie, po czym w końcu się spotkaliśmy, poznaliśmy, pogadaliśmy sobie. Mówiłem, no to dobra, to ten numer to już trzeba zrobić, na pewno teraz. I on mi wysłał, też pogadaliśmy o klimacie, bo on wysłał wcześniej paczki typu 60 bitów i ja przy 12 już miałem dosyć przeszukiwania tego, więc powiedziałem, czego bym oczekiwał po brzmieniu i on mi po prostu zrobił preselekcję bitów, więc jak dostałem 15 takich instrumentali od niego, w których każdy był w moim klimacie, no to z tego już mi było łatwiej wybrać te 10 docelowych i łatwiej mi było wtedy poczuć tak, że o kurde, to są bity pode mnie i w sumie z łatwością zrobię na nich projekt, nie?
0: Okej, okay. W sumie mnie to właśnie ciekawiło, bo jak to wyglądało u ciebie, bo jednak byłeś dużo bardziej hardkorowym, hip-hopowo mocnym zawodnikiem zawsze, tak mi się kojarzył twój styl, a na Boss Doggu jest dużo takiego spokoju, tak? Jest takie dużo większy luz, dużo więcej takiej trochę śpiewanki. Jak się zapatrujesz na taką zmianę stylowy?
1: To wynikało też z nastawienia i z założeń, a założenia były takie, że nie mam żadnych założeń. Ja po prostu dawno nie rapowałem solo przed tym projektem, robiłem z braciakiem, robiłem z WCK, zaaranżowałem sobie studio w domu i mówię po prostu, biorę beat, piszę i nagrywam, żeby to było załatwiane.
0: Tak zrzucić z siebie.
1: Tak, na jednej sesji i ja też działam jako wydawca, można tak powiedzieć, może nie mam tam jakichś wielkich sukcesów, no ale po prostu płyty WCK wydawałem, Kuby Knapa, działałem po prostu jako taka szara eminencja i pozycja wydawcy stwarza w głowie taki punkt widzenia w trakcie tworzenia, że zaczynasz się zastanawiać, co z tym zrobić wydawniczo. I w pewnym momencie było to dla mnie blokujące twórczo, bo ja się nie zastanawiałem nad tym, jak się wyrazić, nie zastanawiałem się nad tym, jak to ma po prostu brzmieć w tym momencie, tylko zastanawiałem się, a co z tym będzie, a jaki klip do tego, a czy to się spodoba ludziom, a czy to się sprzeda.
0: Czyli zanim jakby była muza, to myślałeś już o ruchach,
1: tak,
0: bardziej wokoło samej muzy.
1: Tak, i to nie tak, że ja podchodziłem do tego pragmatycznie i teraz zrobię skrojony banger pod tam trendy. Tylko to były po prostu naturalne myśli wynikające z mojego zawodu wykonywanego, nie? Które mi się pojawiały w głowie i kiedy to zidentyfikowałem w sobie, to łatwo mi to było odciąć po prostu, że siadam, piszę, nagrywam i jak będę miał 10 kawałków, to może się zacznę zastanawiać, jaka okładka, nie? I to było mega uwalniające twórczo i do tego stopnia, że okładką miało być jakieś przypadkowe zdjęcie z afteru, a tytułem było Screwball Q, takim roboczym tego projektu. I potem tak zaczęliśmy gadać, że dobra, to już trzeba to wydać, bo jakby ja zacząłem nagrywać w marcu, w lipcu już to było wydane, nie? Więc w miarę sprawnie nam to szło. I jak już zaczęliśmy gadać o tym, żeby to wydać, jakieś ruchy wydawnicze, no to tak mówimy, no dobra, ta okładka spoko, ale w sumie z dupy, ten tytuł też będzie ludziom jakieś nawiązania do Schoolboya Q, nie wiadomo, czy to jakiś mixtape na jego bitach, czy co, No i wtedy jakby ubraliśmy to w taką otoczkę wydawniczą, nie? Mhm. Co się gapisz, młoda?

0: A tak właśnie nawiązując do tej twojej poprzedniej solowej płyty, na której jest no dużo takich nawiązań, powiedzmy, turystycznych, wyjazdowych, też związanych właśnie z sportem, który uprawiasz, to właśnie chciałem spytać, czy to jest taka główna domena tego, co robisz na co dzień, czy jednak ten rap jest główną rzeczą, którą robisz na co dzień? Jak to się przenika, jak to na siebie wpływa?
1: Nie, no myślę, że więcej trenuję niż rapuję. Też przez 2025 miałem dużo celi sportowych i zauważyłem, że te dwie domeny, jeśli już w którejś chcę osiągnąć mistrzostwo, a miałem jakby na celu mistrzostwo trzech federacji do zdobycia w 2025, no to sobie rap odpuściłem, nie? Że ten Boss Dog to był raczej taki camp, że ja go nagrałem w 2 tygodnie. Zagrałem z nim 3 koncerty, weekend po weekendzie. Wszystkie klipy wypuściłem jednego dnia, żeby mi to też nie zajmowało. To był taki projekt po prostu na ekspresję twórczą, na jakieś oderwanie od tych walk, ale no 2025 to było 8-10 jednostek treningowych, 2 jednostki ciężkich sparingów, w tym wszystkim regeneracja, po prostu jak miałem coś zrobić albo zdrzemnąć się przed wieczornym treningiem, to zawalałem tamtą rzecz, a szedłem na drzemkę, nie? Jakby miałem jasny priorytet. W tym roku odwrotnie. Troszeczkę sobie sportowo odpuściłem. Robię sobie krok w tył, żeby popracować nad podstawami, pozaleczać jakieś kontuzje. Chciałbym, no, jakby to powiedzieć, wlecieć z nowym stylem, coś. Wiadomo, jak jestem w topie, to wszyscy mnie gonią. Każdy ogląda moje walki, więc jeśli moi przeciwnicy są chociaż trochę kumaci, to pewnie jestem już rozpracowany, nie? Więc dlatego staram się zawsze coś nowego wnosić do ringu. I dlatego zrobiłem sobie krok w tył. Też to studio, o którym mówiłem, zaaranżowane, to już nie jest zaaranżowanym studiem, tylko no, tak, no ma znamiona studia profesjonalnego. I po prostu narzuciłem sobie kierat też, bo często miewałem takie okresy, że jakby żyłem rapem, grałem koncerty, tu jakiś freestyle, tu coś się nagrało, ale brakowało w tym takiej regularności. A teraz mam po prostu w weekend koncert, w czwartek próbę, a we wtorek studio. I tyle, nie? Rapowy wtorek i ja robię numer. Niezależnie czy to będzie hit, czy nie, liczy się to, żeby napisać zwrotkę, nagrać ją, zrobić krok do przodu, nie?

0: I tak to właśnie, czyli dobrze na ciebie wpływa ten sport, bo on ci uporządkuje życie, mimo tego rapu, który często bywa taki wybuchowy, nieregularny.
1: Zdecydowanie. Dobrze to na mnie działa, każdemu polecam. Nawet występy na żywo, nie? Ja teraz gram bez Hypemana. Moja przepona działa.
0: To niezłe cardio.
1: Tak, ja mam kondychę, umiem oddychać, umiem kontrolować oddech i lecę całe teksty, nie? Mhm. Bez problemu.
2: Mnie właśnie to ciekawiło, jakby też ten aspekt sportowy, no jednak to są walki bardzo mocno kontaktowe, bardzo intensywne w tych zbrojach. A no nie odzwierciedlasz tego w muzie właściwie, czy to jest takie też, tak jak mówiłeś, ekspresja, zrzucenie tego ciężaru walki, presji w takiej, powiedzmy, bardziej spokojnej muzie?
1: Wiesz co, to jakby no to, że jeśli się popatrzy na mój styl walki, to wydaje mi się, że ja jestem raczej inteligentnym fighterem. Ja lubię walczyć z kontry, lubię realizować plan taktyczny, nie jestem takim bydlakiem, co wpada z cepami tam, aby gościa zgnoić do gleby i tam ground and poundem go dojechać. I samo to, że dyscyplina jest agresywna, to nie oznacza, że ja jestem agresywny, nie? Jakby to jest jedyne miejsce, w którym jestem agresywny. Na co dzień jestem mega wyluzowanym ziomkiem, nie? A jeśli chodzi o przenoszenie już w ogóle tego do muzyki, to mnie jednak bardziej napędza sama energia kawałka niż jego treść, nie? Jak trenuję w Gdańsku w takim klubie, gdzie tam przychodzą sztywne chłopaki i czasami leci jakiś taki, wiecie, motywacyjny rap. Walcz, walcz, nigdy się nie poddawaj, to polska sprawa. To mnie to mega rozprasza, bo to jest dla mnie cringe, nie? Jakby to mnie totalnie nie motywuje do treningu. A jak na przykład na playliście wleci Kizo na jakimś klubowym, bangerowym bicie i Kizo nawija, że nie miał, a ma i teraz jest ucieszony i wygrał, to mnie motywuje, bo jakby może w innej dziedzinie, ale chcę przejść tą samą drogę, tak? Nie mieć medalu, a potem mieć medal. No i pójść na after, nie? Więc to jest dla mnie większy przekaz, nie? Jakby takie kawałki typu motivation music, to nie.
2: To nie jest to, no. Nie. No właśnie o tych medalach w sumie chcę wspomnieć, bo byłem na koncercie w Gdańsku na Road to 3era.
1: Ta.
2: I muszę ci powiedzieć, że no wyglądało to mega mocno, jak wchodziłeś do swojego numeru z tymi obwieszonymi medalami, naprawdę, naprawdę gratulacje, bo no jest to bardzo wyjątkowa dyscyplina sportu, totalnie nieznana myślę w Polsce i może coś więcej o niej byś jeszcze opowiedział, jak zacząłeś, z czego to wynikło, że przeszedłeś do właśnie walk rycerskich?
1: To dyscyplina nazywa się pełnokontaktowe walki rycerskie. Ubrani w rekonstrukcję średniowiecznych zbroi, walczymy w formule 1-1, 3 rundy po 3 minuty. Dozwolone są uderzenia mieczem, tarczą, pięściami, kolanami, łokciami, kopnięcia, obalenia, walka w parterze i ground and pound, bez dźwigni i duszeń. Zabronione są pchnięcia, uderzenia w krocze i w kark. Reszta jest dozwolona, wygrywa zawodnik, który zdobędzie więcej trafień, obaleń, będzie miał lepszą kontrolę ringu i tak zwaną inicjatywę. Bardzo podobnie jest to punktowane do MMA.
0: Okej, a na przykład zawsze się zastanawiałem, czy właśnie te walki rycerskie, czy one są tak krwawe, powiedzmy, pod tą zbroją? Czy rzeczywiście jest łatwo o kontuzję, czy ta zbroja pozwala
1: nie,
0: tak trochę ochronić?
1: Raz, że zbroja bardzo dobrze chroni, tym bardziej zbroja zawodników na moim poziomie, gdzie ja przez lata sobie ją dopasowywałem i
0: właśnie.
1: Ten.
0: A właśnie...
1: No poza tym miecze są zatępione, nie? Aż tak szaleni nie jesteśmy.
0: Czyli jednak tą zbroję samemu się kompletuje, nie ma jakiegoś standardu?
1: Nie ma. Jakby standardem są ograniczenia wynikające z rekonstrukcji. To nie może być hełm fantazy z rogami, tylko musi to być rekonstrukcja na podstawie źródeł historycznych, takich jak znaleziska archeologiczne, rzeźby nagrobne, czy malowidła naściennie, na przykład w kościołach, tak?
0: To taki zupełnie inny wymiar dodaje trochę do tych walk,
1: no tak,
0: bo jest ten edukacyjny.
1: Jakby nasz sport wywodzi się z rekonstrukcji. W rankingach PWR jest, nie wiem, 80 zawodników, nie?
2: A PWR to?
1: Pełnokontaktowe walki rycerskie.
2: Aha, okay,
1: to jest
2: właśnie,
1: ta federacja,
2: to jest jakby
1: właśnie
2: taki skrót, rozumiem.
1: Jest, no powiedzmy, 100 zawodników jest w rosterze w czterech kategoriach wagowych. A w samej Polsce rekonstruktorów historycznych jest około 20 tysięcy takich pasjonatów. I my od tego zaczęliśmy. Każdy kojarzy bitwę pod Grunwaldem, rekonstrukcję czy oblężenie Malborka. Ale jak sama nazwa wskazuje, rekonstrukcja, czyli odtwarzamy jakieś dzieje według scenariusza. Zawsze wygrają Polacy. No a my chcieliśmy po prostu sprawdzić, kto jest lepszy. I na przestrzeni lat rozwinęły się konkurencje, regulaminy, rankingi, międzynarodowe federacje. No i w tym momencie jest to pełnoprawny sport, który zdobywa coraz większą popularność, nie?
0: A tak w waszej społeczności, jaki kraj jest taki najlepszy? I z jakiego kraju, załóżmy, te zbroje i bronie są najlepsze, tak jak wy ze sobą rozmawiacie?
1: To zacznę od drugiego pytania. No, rekonstrukcje zachodnioeuropejskiego uzbrojenia z przełomu XIV-XV wieku do naszych walk są najlepsze. Jeśli chodzi o poziom sportowy, zawsze dominowali Rosjanie, Ukraińcy. W walkach grupowych świetni są Anglicy, Amerykanie, bardzo duży progres. Australia, to było zaskoczenie ostatnich Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o walki grupowe, że Australijczycy to naprawdę chyba drugie czy trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej. No a jeśli chodzi o walki indywidualne, to najlepsza jest Polska, nie?
2: I Emil G.
1: Dokładnie.
0: Dobrze to słyszeć.
1: Double champ.

0: He's my boy.
1: Gratulujemy oczywiście, ale pytanie takie, troszeczkę zmieniamy kierunek, bo chciałem zadać takie pytanie, no słuchając twojej muzyki nie da się nie odnieść wrażenia, że dla ciebie ten lokalny patriotyzm, wspieranie swojej takiej miejsca, z którego się pochodzi, jest ważne. Zadawałem już kilku osobom to pytanie i zadam też tobie, co myślisz, czy w rapie w dzisiejszych czasach taki lokalny patriotyzm, pokazywanie to skąd się jest, opisywanie tego miejsca i właśnie pokazywanie jakichś cech, które się z tego miejsca wywodzą, czy to w ogóle istnieje jeszcze, czy ludzie na to zwracają uwagę, czy dzisiaj już jest wszystko tak globalne, że mógłby ktoś totalnie zrobić na przykład z zagranicy też muzykę i nie widzielibyśmy tego?
2: Na pewno jest to jakąś wartością, no bo jest oryginalne, tak? Czy delikatny, inny akcent, czy jakieś śmieszne powiedzonka. No i też to, skąd jesteś, cię kształtuje, nie? Więc ja osobiście jestem z Giżycka i tą swoją mazurskość lubię podkreślać. Jednocześnie bardzo jaram się globalizacją, tym jak łatwo możemy podróżować, jak łatwo możemy wymieniać się kulturowo, tak? I uważam, że żyjemy w pięknych czasach pod tym względem, więc chyba najfajniejszym miksem jest, no nie wiem, cowboy w kapeluszu i ubrany w międzynarodowe marki, nie? Żeby coś tam miał swojego, ale ogólnie był światowy.
1: Tak,
2: no.
1: Jest. I w samochodzie z Japonii.
2: Dokładnie, najlepiej. Dokładnie. I ja też bardzo doceniam, jak pięknie możemy się różnić jednocześnie, nie? Zdecydowanie nie jestem za tym, żeby cały świat zamienić w jedną masę i wiecie, to, że sobie jadę do innego kraju, odkrywam ich kulturę i sprawdzam jedzenie, muzykę, sztukę i sobie rozmawiam z ludźmi, sprawdzam, jak jesteśmy różni, no to otwiera głowę, nie? I jest dużą wartością.
3: W sumie teraz mi to tak wpadło, a propos tych podróży. Jak to wygląda z transportem takiej zbroi, takiego miecza? Ty musisz to specjalnie nadawać? Jak to wygląda?
2: Miecz jest zatępiony, więc nie jest traktowany jako broń biała, tylko jako sprzęt sportowy. Moja zbroja mieści się w taki chyba 80-litrowy plecak kampusa. I zamykam się w 23 kilo.
3: Ale razem z tym mieczem to już jest te 23 kilo?
2: Tak, to w ogóle ten mit o tym, że zbroja waży 100 kilo, miecz nie, no to 20 jest... no. Nie da się w tym poruszać, jest totalnie idiotyczny, no bo
3: jakoś
2: byś zakładać
3: musieli
2: na siebie coś, w czym nie możesz się poruszać, nie?
3: A jeszcze masz w tym walczyć.
2: Dokładnie.
1: To może ludzie właśnie tak mylą te zbroje, co używali tylko na koniach, do tych walk
2: ale
1: lancerskich.
2: Ale my walczymy w zbrojach konnych.
1: Naprawdę?
2: Tylko pieszo, okay. Nie?
1: Okej.
3: Okay.
2: To są zbroje rycerskie, a rycerze byli wojownikami konnymi, nie? To była jazda. Oczywiście można w nich walczyć pieszo, tak? No nie wiem, robili oblężenie, no to
1: nie mieli wyboru.
2: Schodzili z konia, nie?
1: Dokładnie.
2: Nie wejdziesz koniem po drabinie. Więc tak, no te zbroje.

0: Broje ważyły no, od 20 do 35 kilo, w zależności też od rozmiaru kombatanta, który je nosił, nie? Więc jeśli chodzi... Ja też używam w miarę lekkiej zbroi, nie? Jednak wolę być demonem szybkości i trochę demonem bólu, nie?
1: Okej. Okay.
0: Mogę dostać, ta adrenalina mnie uratuje ewentualnie, nie? Ja...
1: Punkty w szybkość.
0: Tak, dokładnie.
1: Wszystkie
0: po
1: wydane.
0: Po prostu potem mnie będzie bolało po walce, nie? Więc ja się pakuję w taki plecaczek, mam dobry tam ten system na plecach, pas, wszystko. No nie demonizowałbym tego. Koleżanka ostatnio była tam na wyprawie po Nowej Zelandii, wzięła sobie statyw, wzięła kilka obiektywów i też miała 25 kilo w plecaku, nie?
2: Mi bardziej nawet nie chodziło o sam ciężar, tylko o na przykład jakieś zdziwienie na lotnisku, czy...
0: No to tak, no są anegdoty. Nie wiem, Niemcy mnie nie chcieli przepuścić, zadzwonili po policję, celnicy, że policja mnie musi jakby sprawdzić. Często jak gdzieś lecę za granicę, to po prostu też proszę lokalną federację o taki glejt, nie? Że oni piszą,
2: że po to tu przylatujesz, tak, właśnie z takim sprzętem, rozumiem.
0: Obywatel Emil Gus, numer paszportu, w tym i tym terminie będzie leciał... nie wiem, do Meksyku, to akurat tam było, może mieć przy sobie rekonstrukcję uzbrojenia, leci na nasze zaproszenie, jest do nich kontakt, no jak ktoś ma problem, to dzwoni do nich, a ja stoję i mówię, no ja jestem sportowcem, lecę na zawody, nie?
1: Kiedyś widziałem, jak lekkoatleci tyczki wieźli.
0: Dokładnie,
1: w samolocie, to po prostu takie mieli długie torby, że musieli we dwójkę je nosić.
0: Ale nawet ja pamiętam jakieś takie historie typu chłopowi nie poszło, bo zgubił tyczki i skakał na pożyczanych, no, nie?
1: Tak, no. Że, albo że połamali mu w trakcie transportu. Tak, ja właśnie widziałem, że oni szli, to było w Warszawie i ciekawy to był widok. Dobra.
3: Yo, ty, co jest? Ty, ziom, pamiętasz, o czym ostatnio gadaliśmy?

0: kończąc powolutku, idziemy do tematu trasy, która się właśnie odbywa, bo to jest koncert, który jest przełożony. Nie, ta pierwsza data się nie udała, no i teraz musisz nam i naszym słuchaczom oraz widzom wytłumaczyć.
1: Musisz białko na siebie tutaj zostawić.
0: Musisz dać białko, dlaczego się nie udało, dlaczego nie przyjechałeś do Poznania
2: się, nie?
0: Miesiąc temu.
2: Sprzedałem się. No, myślałem, że pogadamy o trasie.
1: Ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to jest w sumie też fajne, nie, jeśli chodzi o popularyzację po prostu swojego sportu.
2: Ta historia jest mega i już wam ją opowiadam, nie? Siedzę sobie i dzwoni do mnie Boxdel, gość się przedstawiał. Cześć, tutaj Michał.
0: Miał numer do ciebie czy do Instagramu?
2: No zaraz, ten mówi, dostałem od Krzycha Olczaka numer kontaktowy do ciebie, bo my tu robimy 30. edycję Fejmu. No a na pierwszym Fejmie była walka rycerska. I tam walczyli moi koledzy, właśnie ten między innymi wspomniany Krzysiek Olczak. No i Olczak przekazał ten kontakt. Ja mówię, no słuchaj, no to dobrze się dodzwoniłeś, jakby robimy to na sportowo, na pewno damy wam fajną walkę, nie tego, czego potrzebujecie. Dogadaliśmy szczegóły. No i pojechaliśmy tam. Daliśmy zajebistą walkę, bez napinki sportowej, więc wiecie, trochę bez gardy. Jedna runda 3-minutowa, więc po prostu non-stop kombosy.
1: Sieka.
2: Non-stop, zajebiste akcje i mega fajna walka. Polecam sobie obejrzeć tam na kanale Fejmu. No i kręcimy jakiegoś vloga, coś tam gadamy. No dobra, to już wszystko mamy, spadamy stąd, nie? Ja jestem do połowy rozebrany, mam tylko nogi płytowe na sobie i nagle wchodzi Maciek Turski, dziennikarz od MMA i mówi, słuchajcie, bo tutaj wypadł chłop z walki, bark mu wyleciał, rycerz, ty mówisz, że MMA ćwiczysz, będziesz walczył? Ja popatrzyłem na swoich trenerów, oni tak o zajarani. Ja mówię, ty, no proste, wchodzę w to jakby, nie? A jeszcze dzień wcześniej byłem na próbie u Seby Odme i sobie tam gadaliśmy o tym, że jadę na Fejma i tak padły takie słowa, że ja mówię, wiesz, ja zrobię tą walkę w zbroi, jak trzeba będzie, to mogę się tam z kimś prać i w każdej formule, nie? I tak sobie myślę, wiecie, no, 3 minuty w boksie w ogóle tylko z Darol Wem. Mówię, nie jest to jakiś atleta. Mówię, ja ćwiczę sporty walki. Mówię, no nawet jak nie wygram, jak dostanę, to nie jest to jakiś hardcore, nie? Nie wyrzucę mnie tam na pożarcie. Mówię, 3 minuty dam radę, spoko, mogę to zrobić dla fabuły, kozak, nie? No i wyszedłem, dałem mu tam na ciało 2 dżaby, on się na mnie rzucił z cepami, skontrowałem go sierpem. No i chłop się wyjebał, nie? Jakby...
1: I poszło to niezłym wiralem.
2: Totalnie go znokautowałem, że sam byłem w szoku, bo no. Nigdy tak nikogo nie uderzyłem, nie?
1: To była moja... Przeraziłeś się swoją siłą?
2: Nie to, że się przeraziłem, zajarałem się fest, że tak poleciał, nie? Ale mówię, wow, że aż tak, nie? Bo po prostu no knockout padł na ryj. No i totalna beka, nie, jakby mega radochę z tego mieliśmy. No i oni mówią, że to dawaj, bo tu mamy taki turniej, szukamy nowych twarzy i ty przechodzisz bez castingu, od razu cię bierzemy do tego turnieju, nie? Ja mam ebę, ja mam koncert, ja mam to, tamto, w ogóle to tak... Wiecie, tam przyszli chłopaki, którzy chcieli zmienić swoje życie, a ja po prostu...
1: Z doskoku tam wskoczyłeś.
2: Z doskoku, nie? Byłem tam, bo robię walki rycerskie i trafiłem typa dobrze. Ale mówię, dobra, robimy to dla fabuły, nie? Właśnie też z tego powodu, że nie dostałem się tam, bo byłem jakimś internetowym freakiem, tylko dlatego, że jakby
1: jestem
2: sportowcem, no tak, właśnie, no. W swojej dyscyplinie na wysokim poziomie, dlatego tam się pojawiłem. No i ogólnie super przygoda, no. Pośmiałem się, nie zrobiłem z siebie głupa, zarobiłem trochę hajsu. Mam nadzieję, że ludzie to zrozumieli, no i dzisiaj oddam, nie?
1: Dzisiaj to odrobimy na pewno.
2: Dokładnie.
0: Tak jest i też się zastanawiam nad tą nową ksywą, Kamil Rycerz.
2: Rycerz Emil.
0: Rycerz Emil, przepraszam. Rycerz Emil. Rycerz Emil. Rycerz Emil. Rycerz Emil. Jak to... jak to funkcjonuje teraz, że i Skrubol, i Rycerz są obok siebie, czy
2: nie, jak? nie, no to jakby
0: czy odciąłeś
2: po prostu my tam byliśmy w miarę anonimowi, tak, no cześć, jestem Emil, przedstawiłem się, była walka rycerzy, no ogólnie każdy, kto zajmuje się rekonstrukcją w innym towarzystwie, ma ksywę rycerz, nie? Ja jakby na każdej macie przychodzę na treningi, siema rycerz, wszyscy do mnie rycerz, nie? Całkiem naturalne, zajmujesz się czymś charakterystycznym i ludzie cię tak określają. I po prostu jak uderzyłem ten cios nokautujący, to komentator zaczął krzyczeć: niemożliwe, rycerz Emil, co tu się wydarzyło? No i tak, o, beka, no, rycerz Emil.
3: Ty, Bober, mam taki, kurwa, MMA skit, nie? I są takie wersy, nie wiem, czy one mogą wejść. Ona na Erasmusie sama obiecała sobie i ze wszystkimi się ruchała tak jak Robert.

0: Nie, no super. Dobra, to porozmawiamy o reszcie tej trasy. Tak jak już napomknąłeś przed tym pytaniem, bardzo chętnie o tym pogadamy. Jak inne miasta się spisały? Jak tutaj stworzyły dużą konkurencję dla Poznania? Czy dzisiaj liczę, że pokażemy, że będzie wjazd i ogólnie zrobimy szum?
1: Turbo ludzie oddają. Ale też się, wiecie, okazuje, że to jest muzyka dla koneserów, nie? I zdecydowanie mam wnioski takie, że jakby wychodzę, robimy z Odmę zajebistą robotę, ale muszę więcej w pracy promocyjnej w to włożyć, bo nawet sobie dzisiaj gadaliśmy, no nie wiem, no kiedyś też trzeba było, nawet w zamierzchłych 90-tych, tak? Wytłoczyć te kasety, wydrukować plakaty, dać ludziom znać, że coś zrobiłeś, nie? Dystrybuować to. Więc frekwencyjnie ta trasa nie rozwala, ale no, jestem mega zadowolony z tego, jak stworzyliśmy nasz show. Też to jest moja pierwsza trasa, gdzie gram sam, bez hypemana, tylko z DJ-em, więc tutaj ta moja ekspresja jest totalnie uwolniona, nie? Zawsze to był jakiś kompromis w reżyserii, w scenariuszu koncertu, a tutaj mogę sobie robić co chcę, mam też zajebistego DJ-a, że ja daję mu patent, a on mówi, dobra, robimy to, nie? Nie ma jakiegoś kombinowania, czekaj, a jak, a może inaczej, a teraz sorry, nie dam rady, tylko pyk, z miejsca, nie? Więc z tego jestem mega zadowolony i to też mi daje taką determinację, nie? Że jakby nie chcę grać dla 60 osób, z całym szacunkiem do tych 60 osób, bo to jest najważniejsze 60 osób dla mnie jako artysty, nie? Ale wiadomo, no każdy ma apetyt na więcej, nie? Bo też trzeba wrócić do domu i chat się musi zgadzać.
0: No to oczywiste, a na tych koncertach pojawia się taka starsza wiara, czy młodzi ludzie też atakują te koncerty, czy to są właśnie tacy, powiedzmy, koneserzy WCK, tych starych nut?
1: Nie, to też no jest mieszanka. Są osoby, które kojarzę, które przychodziły 10 lat temu na koncerty WCK i gdzieś już się tam znamy. Zawsze wpadnie trochę starych znajomych po prostu, bo ja mam w każdym mieście jakichś znajomych. Ale to cieszy też, że to są nowe twarze, nie? Czyli mamy zajebisty materiał, musimy po prostu dotrzeć z nim, nie?
2: A będziesz docierał jakoś teraz z nowym materiałem po trasie? Coś jest w planie?
1: Tak, mam już numery. Nie bardzo mam ochotę zamykać to jakoś wydawniczo, właśnie znowu pracować jako wydawca, a bardziej chcę się skupić na tym, żeby nagrać numer, zrobić do niego klip, wyciąć z tego kilka rolek na sociale, puścić to i za 3 tygodnie puścić kolejny, nie? I nie wiem, jak to się nazbiera i ludzie będą mnie o to prosić, to im to wytłoczę i sprzedam. Na razie mam taki plan, ale tak, dużo muzy ode mnie w najbliższym czasie, nie?
0: A w jaką stronę ta, chcesz zdradzić, jaką stronę ta muzyka idzie? Chociaż jedno słowo, które kieruje ludzi, w którą stronę to może pójść?
1: Rozwój, nie? Rozwój, jakby to jest mój styl, tylko odświeżony, wiesz, no, nie zamykam się, ale też mam jakieś swoje wypracowane brzmienie, nie?
2: To będzie z jednym producentem znowu, czy
1: nie.
2: Tym razem więcej? Okej.
1: Okay. To są numery, które powstają jakby na żywo na sesjach, więc ostatnio tak pracuję właśnie, że w wtoreczek sobie ustawiam się z ziomkiem, z jakimś producentem, robimy bita, w zasadzie no, on robi bit, sobie go tam konsultujemy, ja piszę tekst i nagrywam to.
2: W ten sposób działasz, okej.
1: W ten sposób działam, tak samo jest wokół mnie bardzo dużo utalentowanych osób, jeśli chodzi o sztuki wizualne, czy zdjęcia, czy wideo, więc też mam dużo ziomali, z którymi takie rzeczy robię, a też bardzo lubię się zaangażować w powstawanie klipów, nie?
3: Ja poranek zaczynam od smycia naczyń. sobie muszę się skupić, ale nie wiem na czym jeszcze. Płuczę kubki i umywam ręce. Zastanawiam się nad sensem życia. Ona mnie kusi egzotyczną fotką, ale nie odpalam telefonu przed 10:00, wybacz. Żyję w innych trybach, ta gra mnie poryła, ubytki na stykach. Jestem pomocny, pogadam i ogólny luzak. Ostatnio robię pozytywne wrażenie na ludziach, ale nie ma co ukrywać, ja też bywam toksyk. Zawsze mam to z tyłu głowy, gdy poznaję obcych. Piję imbir i kurkumę, ciągle kurwa palę blanty. Moje antyoksydanty. Może pokażę kulturę i napiszę do tej panny, że jej zmienię stan cywilny i to wcale nie są żarty. Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam. Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam. Dzisiaj czytam książkę przed północą, zanim zasnę. Kiedyś siedziałem po nocach i wstawałem po 15:00. Odsłaniam kotary, sobie zrobię medytację. Polecam ci, stary, żeby trochę myśleć jaśniej. Oczy mi się śmieją, ptaki śpiewają za oknem. Nawet się nie silę tu na jakieś wielokrotne. Jakbym tego nie nawinął, dzisiaj będzie zajebiście. Wyjebane, czy to kupisz, wyjebane, czy mam dykcję. Czasem rozjebanie to dla mnie jedyna opcja. Czasem patrzę w stronę słońca, głaszczę sobie kotka. Piszę te litery, jakbym graficiarzem został. Nagram te numery, to wszystko marzę znowu jointa. Ty, co wy tu kurwa macie za resztę? No tego ja nie jaram, ty. Tu masz na pół jointa, tu masz na slima jakiegoś. Już bym się tu kurwa.
4: Stary, to jest prawie dycha, ja.
3: Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam. Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam.
0: Czyli podsumowując, teraz dobry czas po prostu.
1: Dobry czas, no jakby sam go sobie stworzyłem, nie? Wiadomo, ja nie wiem, kto to nawinął, jak to w życiu, czyli ogólnie czasem bywa dobrze, a raz bywa niefortunnie.
0: Dobry wersji,
2: zagiąłeś nas.
0: Ale zagiąłeś.
2: Bo knowledge tutaj niestety wygrasza.
1: Często tak odpowiadam na pytanie, co tam, nie? Okay. Nie lubię tego pytania, co tam. I mówię, no dobra, to co chcesz wiedzieć? Jakby mam ci całe życie opowiedzieć, czy ten, no bo życie nie jest jednowymiarowe, nie? Też w jednych kwestiach jest dobry czas, w innych kwestiach jest gorszy, nie? Ważne, żeby z tego jakieś pozytywy wyciągać, budować się, a nie rujnować i iść do przodu, nie? Jakby taką mam filozofię, uczyć się na porażkach. Z przegranych wychodzić silniejszym. No i mam nadzieję, że dobry czas następny jest też przede mną, nie?
0: No to co?
2: Tego ci właśnie życzymy.
0: Życzymy ci super, dzięki wielkie. Kamera, znaczy nie kamera, tylko światło nam się wyładowało. Więc
2: dzięki
0: to,
2: ogromne,
0: to
2: naprawdę.
0: To oznacza, że automatycznie jest... już
1: no, akurat do mnie dzwonią,
0: idealnie.
1: Widzicie.
0: Tak, dzięki jest. Za kamerę, dzięki od me, że siedziałeś, słuchałeś naszego gadania.
2: Dziękujemy bardzo
1: no
2: serdecznie.
1: Teraz Seba nie obejrzy.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie Ślinie za gościnę i tak widzimy się na koncercie, widzimy się z Barto. Radio Meteor, oglądajcie.
1: Siema Barto, jesteś na
0: dzięki
1: linii.
0: Dzięki wielkie. Może Barto chce coś powiedzieć na głośniku do mikrofonu.
1: Barto, chcesz coś powiedzieć do mikrofonu?
2: No chyba soundcheck goni, dobra.
0: Tak jest.
1: Przed koncertem?
2: Dobra.
1: Tam jest stary...
0: Dzięki wielkie, Radio Meteor.
2: Dzięki wielkie, Radio Meteor. Trzymajcie się, elo.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22:00 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Hit the country for a drive just to clear my mind. Blow a blunt into the sky, got me here in time. Slim bumping by my side, you can hear the vibe. Stress nothing, don't fear the ride. Just take a hit to the lung. Throat stinging in my finger and thumb. Send it flying in the wind, straight into the sun. Smoke lingers on the tip of my tongue. Up high, been baked in the fragrance. Sunlight beams straight in my statements. Sometimes seem faded and vacant, but I've been away chasing paper and pavements. In the jungle keeps me on my toes. Real humble, still keeping it low. Real hungry, trying to reap what I sow. But my belly still rumble, need the seeds to grow. Dark and cold.

Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.

0: like you.
1: Wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacper.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła druga w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja